mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedy.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz

SK. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć?

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
2: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
3: No dzień dobry, o poranku. Dziś kontynuacja aury z weekendu, przynajmniej jeśli chodzi o temperaturę. Trochę więcej chmur na niebie, ale brak oparów deszczu. W kolejne dni tego tygodnia będzie dosyć podobnie. Teraz na drogach w Beskidach nie ma dużych korków, także kto się wybiera do pracy, ten nie musi wyjeżdżać bardzo, bardzo wcześnie, ale warto założyć cieplejszą kurtkę, bo poranki oczywiście chłodne. Dobrego poniedziałku.
2: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
1: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorżywiec.pl.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
4: Wybiła szósta, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak. Trudna noc w Słubicach w województwie lubuskim. Wieczorem wybuchł tam ogromny pożar hali magazynowej. Ogień objął cały budynek o powierzchni ponad 4000 metrów kwadratowych. W magazynie przechowywano elektronikę. Pożar jest już opanowany. Z żywiołem walczyło ponad 70 strażaków. Na szczęście nikt nie ucierpiał. 14 województw z alertami IMGW. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Ostrzeżenia nie obowiązują jedynie na Pomorzu oraz na Warmii i Mazurach.
5: Miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów. Znajdujemy się w obszarze podwyższonego ciśnienia, wiatr będzie słaby.
4: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Sytuacja powinna poprawić się po wschodzie słońca, a ten dopiero za około 40 minut. Polscy piłkarze zagrają dziś kolejny mecz Ligi Narodów. Biało-czerwoni ponownie zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, tym razem na wyjeździe. Reprezentacji nie pomoże Robert Lewandowski, który opuścił zgrupowanie kadry. Nie będzie mógł zagrać w Bośni przez żółte kartki.
6: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej. Pytanie już zadajemy sobie, co po Robercie.
4: Mówił selekcjoner Jan Urban. Pierwszy gwizdek dziś o 20:45.
2: SK Beskidy News.
3: W masywie Baraniej Góry zorganizowano ćwiczenia Wojewódzkiego Obwodu Operacyjnego. W działaniach uczestniczyła kampania obwodowa nr 15 Żywiec. Strażacy musieli zmierzyć się z pożarem lasu rozwijającym się w trudno dostępnym terenie górskim. Magdalena Kidoń-Staszek, kierowniczka kina Janosik w Żywcu, została uhonorowana odznaką honorową zasłużona dla kultury polskiej. Wyróżnienie wręczono podczas jubileuszu 80-lecia instytucji filmowej Silesia Film w katowickiej siedzibie NOSPR. Gratulujemy. Więcej info z regionu na sk.pl.
7: Jankes,
8: Gama
9: i Wiktor.
10: W Radiu SK.
11: W Radiu SK.
12: Poniedziałek! Niestety poniedziałki to 1/7 naszego życia i trzeba je jakoś polubić. Ale Janki, co by musiało się wydarzyć, żeby twój poniedziałek był dobry?
13: Dzisiaj jadę na stację paliw. Muszę zatankować do pełna swoją furę. Poproszę tak za 4 zł, 5 zł byłoby super za litr.
12: Ja bym wolała, żeby ktoś zadzwonił i powiedział, że dzisiaj jest niedziela. No więc teraz pytanie, co by wam uratowało i zrobiło dobry poniedziałek? Dajcie znać na jaskowym Messengerze albo 664-402-302.
13: Dobra, come on!

0: Tutaj jest poniedziałek. Też ulubiony dzień tygodnia, bo na P. Piątek na P, poniedziałek na P.
1: No i pytanie, jak poniedziałek może zrobić wam dobrze?
0: O to was pytamy. Dajcie
2: sobie. Zrobiłaby pewnie wypłata zamiast w piątek, to na początku tygodnia. No ale cóż, tak dobrze to w tym kraju być nie może.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Pan dziesiątego, czyli pan na umowę o dzieło. To ja życzę w takim razie etatu.
0: To dmuchamy w portfel, ale po co?
1: Po co dmuchamy w portfel?
0: Żeby ta reszta, która została, za szybko nie wyfrunęła.
1: Albo dmuchamy w portfel, żeby do nas przyszło.
0: Raczej chyba tak w tę stronę, oczywiście. Dmuchamy w wasze telefony, wasze messengerki. Halo, halo, dzień dobry.
3: Poniedziałek zrobiłby nam dobrze, gdyby jednak to był piątek.
1: Amen!
0: No dobrze, u nas wszystko w porządku. Jak słyszeliście, za chwilę dołącza pani Jadzia.

0: Kadabra jest. Wyczarowaliśmy panią Jadzie w naszym studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Taki dobry, mocno dzień dobry.
1: Dobry. Poranne brasowanie.
2: Pani Jadziu, nasza wszechwiedząca. Dzisiaj pytamy się naszych słuchaczy, jak poniedziałek może zrobić im dobrze.
0: Jak to by miało się wydarzyć może, żeby tak było.
2: Żeby ten poniedziałek był taki, wiesz, a nie taki
1: Może wygramy w totolotka.
2: I bardzo mi się, w ogóle bardzo mi się podoba, że pani Jadzia powiedziała, wygramy. My.
0: Dobra, ktoś
2: my,
0: wygra
2: nie
0: i
2: wy, my, tylko my.
1: Jak wygrasz, to się podzieli.
0: I oby też Iga Świątek wygrała, bo Iga na razie, no, przegrywa gdzieś tam, teraz gra sobie daleko. No dobra,
2: nie oglądają cały czas na telefonie.
0: Tak, jest.
2: Ale Paulina Krupińska, śliczna dziewczyna prowadząca Dzień Dobry TVN, żona Sebastiana Karpiel-Bułecka.
0: Oj, trąbią w gazetach o tym na lewo i prawo, byli na weselu.
2: Tak, ale jakim? Na górolskim weselu. Były tradycyjne stroje, dzikie tańce na parkiecie i bryczka.
3: Aktywiści ich dojadą.
0: No właśnie, bryczka to nielegalna sytuacja.
1: No co?
0: Co?
1: Konie straciły pracę nad morskim okiem. To dorabiają po weselach.
0: Bardzo dobrze.
2: To patataj z tym poniedziałkiem.

0: 25 minut po godzinie 6. Fajnie, że z nami jesteście w poniedziałek. To już 5 października.
1: No właśnie, 5 października. Za momencik Jakub Krzyżak w newsach będzie mówił dobre wiadomości w poniedziałek, bo będzie mówił o tym, że będzie więcej pociągów.
0: Więcej pociągów będzie jeździć, no to będą częściej rogatki się zamykać.
1: No i będzie więcej spóźnień w Polsce, ale...

0: Reklama.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
4: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Gastorama.
7: Teoria
5: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
5: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
11: Dziś w naszym regionie nie ma się co martwić o pogodę. Temperatura znów dobije do 20 stopni. Na razie oczywiście zimno, teraz 6-7 stopni, także do pracy warto się ubrać nieco cieplej, ale nie trzeba brać parasola, ponieważ mamy dzisiaj brak oparów deszczu w naszym regionie, czyli w pięknych Beskidach. Tymczasem do 11 października zamknięty będzie odcinek słowackiej autostrady D3, także trzeba korzystać z objazdu. Dobrego dnia.
10: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
9: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
12: 6.30, SK News, Jakub Krzyżak. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało poranny alert. Ostrzeżenie zostało wydane chwilę po czwartej w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. W powietrzu operowały polskie myśliwce, nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Będzie więcej połączeń PKP Intercity. W nowym rozkładzie jazdy zamiast dotychczasowych 530 pojawi się około 600 połączeń dziennie. Zdaniem prezesa PKP Intercity Janusza Malinowskiego firma w tym roku przewiezie pomiędzy 96 a 98 milionów pasażerów.
13: SK Sport News.
12: Bośnia to niełatwy teren dla każdego, mówi bramkarz reprezentacji Polski Marcin Bułka. Po bezbramkowym remisie na PGE Narodowym teraz czas na rewanż na wyjeździe. W tabeli Ligi Narodów tracimy do Bośni i Hercegowiny jeden punkt. Początek meczu o 20.45 o tej samej godzinie Rumunia zmierzy się ze Szwecją. Hubert Hurkacz pokonał Rosjanina Karena Khachanova 7-6-6-2. Polak wygrał 250 mecz w karierze i awansował do półfinału turnieju w Pekinie. A na kortach teraz Iga Świątek mierzy się z Doną Vekić. Pierwszy set padł łupem Chorwatki. Teraz na tablicy wyników 3-2 także dla Chorwatki.
14: Jankes, Kama i Wiktor.
15: W Radiu SK.
16: Gramy dalej, gra Iga, my też gramy, wy też gracie. Jest dobrze, jest pięknie, jest wspaniale.
17: Generalnie fajnie, jeśli jest nam dobrze, ale w poniedziałki powinno być nam podwójnie dobrze, więc co powinno się wydarzyć, żeby było nam okej?
18: Okay? Poniedziałek zrobiłaby pewnie wypłata zamiast w piątek, to na początku tygodnia. No ale cóż, tak dobrze to w tym kraju być nie może.
16: Dziękujemy raz jeszcze za te informacje. Wszystkim życzymy wypłaty prawie codziennie, prawda?
17: Jak to prawie codziennie? Ja dwa razy dziennie poproszę.

0: Okej. Jest wszystko w porządku z samego rana, fajnie, że z nami jesteście. No i lecimy dalej, już teraz 6.37 na naszym radiowym, eskowym zegarku.
1: My już nie śpimy, ale są tacy, którzy nie śpią jeszcze bardziej. Wiesz, co to są redyki?
0: Oczywiście, że nie. Ale teraz za chwilę będę wiedział.
1: Redyki to sprowadzanie stad z górskich hal. Chodzi o owieczki.
0: Ach, okej.
1: Więc na Podhalu zaczął się wielki powrót z wakacji, nie tylko ludzi, ale również owiec.
0: Czyli co, owce po kilku, bo one tam długo łażą, chodzą,
1: tak,
0: prawda,
1: kilka
0: sobie
1: miesięcy,
0: spacerują,
1: no.
0: Wracają do domu i ciekawe, co one, jak wrócą do tego domu, co one pierwsze robią?
1: No ja jak wchodzę do domu, to najpierw sprawdzam, co jest w lodówce.
2: Reklama. Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Cocorino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Day.

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: I po reklamie.

0: gdy się jej powiem.
1: Jeszcze nie ma północy, a Kama już się przebrała na urodzinki, tak? Rozumiem?
2: No raczej. A.
3: Gośka! Gośka!
4: Gośka! Budzi w urodziny.
0: Gośka, jesteś? Halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry,
0: czy ty pływałaś kiedyś w zimnej wodzie? Morsowałaś wręcz?
5: Nie, jeszcze nie.
0: A widzisz, dziewczyna, która dzisiaj obchodzi urodziny razem z tobą, czyli Kate Winslet, Rose z Titanica, robiła to wszystkiego dobrego dla Rose.
2: Nieprawda, ona nie robiła, ona leżała na drzwiach.
6: Po chwili.
2: Robiła żadne, w samochodzie. Żadne morsowanie.
0: Ale żebyście powiedziała, pan zejdzie, nie ma miejsca dla pana. No dobra,
2: ale okay. Małgosia, dla ciebie jest dużo miejsca w serduszkach wszystkich pracowników, z którymi pracujesz, bo napisali do nas, że życzenia urodzinowe należą się najlepszej kadrowej w firmie.
0: Wow!
2: I to mowa o tobie. To opowiedz, czym się zajmuje kadrowa?
5: Kadrowa zajmuje się...
0: Papierkami!
5: Papierkami.
6: Pomaga je
2: to, jak ty się tymi papierkami zajmujesz, że jesteś najlepsza?
5: To trzeba zapytać właśnie pracowników.
0: Dzień dobry, poproszę, to ja potrzebuję. To nie ma problemu, może o to chodzisz zamówić? Nie ma problemu, zaraz załatwimy. Nawet jeśli nie będę mówił, pewnie mówi, że załatwi i załatwia, no i super.
2: Napisali nam również, że prywatnie jesteś kobieta rakieta i zdecydowanie to słyszymy. 50 urodziny, więc wszystkiego najlepszego! 50!
0: Stówka urodzinowa dla ciebie oczywiście.
2: Czyli więcej papierów.
0: Bardzo dobrze i tego ci życzymy, żeby tych papierów było jak najwięcej. No i bądź dalej tak cudowna, tak wspaniała. No zobaczymy, czy znajomi się odezwą też za rok, prawda?
5: Proszę.
0: Za rok znajomi pewnie też tobie to zrobią i tego ci życzymy.
5: Nie słyszałam. Dziękuję ślicznie. Dziękuję.
2: Czyli kobieta ma problem z przyjmowaniem komplementów. No dobrze, zapisano.
4: SK.

0: 5 minut, godzina 7. I dla tych wszystkich, którzy spóźnią się dzisiaj do pracy z różnych powodów, moja najlepsza wymówka zawsze to było: mam biegunkę. Ale uwaga, uwaga, dzisiaj można inną wymówkę zastosować.
1: Witam, melduję się z samego rana. Pozdrawiam całą ekipę i mojego szefa. Sorry, ale chyba do pracy nie trafię, bo jest taka mgła, a nie będę błądził. Pozdrawiam serdecznie.
2: No to prawda, bo my faceci to potrafimy błądzić.
0: Oby nie. Jankes. Kama i Wiktor. Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK. Radio SK. Ale o tych mgłach w Polsce za momencik Jakub Krzyżak w newsach.
3: Reklama.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinno?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu: przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
15: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot, przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
16: Mam ochotę na safari.
17: Na safari to trochę daleko.
16: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
17: A ile można upolować?
16: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
17: No to w drogę.
18: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dallmayr kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
24: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
25: Poranny szczyt komunikacyjny, czyli w tym momencie większe ruchy samochodowe na ulicy Browarnej, Dworcowej Armii Krajowej. Duży ruch samochodowy panuje również w centrum Bielska-Białej. Co do pogody, to ona panuje nam bardzo długo w dobrym tego słowa znaczeniu. Dziś znów słonecznie i brakowało.
24: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec.
23: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorżywiec.pl.
22: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
0: Minęła siódma, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Moskwa znów grozi o poranku przez rosyjskie ataki na Ukrainie. W Polsce poderwano myśliwce. Wcześniej Kreml wydał komunikat, w którym ostrzegał obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostawaniem w Ukrainie. Jak przekazało Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Fatalne warunki do jazdy o poranku. Gęste mgły mamy prawie w całej Polsce. Synoptycy wydali w związku z tym alerty pierwszego stopnia. Z tymi informacjami w studiu nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, gdzie jest najgorzej?
1: To trudny poranek dla kierowców w prawie całej Polsce. Alerty obowiązują w szerokim pasie od zachodu przez centrum aż po wschód. Tam widzialność miejscami spada poniżej 200 metrów.
2: Lokalnie może pogarszać się dość gwałtownie, dlatego szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy.
1: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Lepsze warunki na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz Podlasiu, a także na krańcach południowo-wschodnich.
0: Szczepan Twardoch z nagrodą literacką Nike otrzymał ją za powieść Nul, opowiadającą o wojnie na Ukrainie. Napisałem ją po to, żeby mówić prawdę, bo po to jest literatura, mówił autor ze sceny.
3: Myślę, że to jest najważniejsza powieść, jaką napisałem. Nie wiem, czy najlepsza, bo nie jestem od oceniania własnej prozy.
0: Szczepan Twardoch to autor kilkunastu powieści i zbiorów opowiadań. Od końca 2022 roku jest zaangażowany w pomoc dla sił zbrojnych Ukrainy. Jeszcze informacja z Pekinu. Iga Świątek gra w tiebreaku z Chorwatką i wygrywa 4-0 w tym momencie.
22: SK Beskidy. News.
25: Słowacy wracają do rozmów w sprawie kolei przez Zwardoń. Do tej pory strona słowacka nie była takim rozwiązaniem zainteresowana. Teraz pojawił się ważny zwrot. W Bratysławie odbyły się już rozmowy o uruchomieniu dalekobieżnych połączeń przez polsko-słowacką granicę. Do 11 października zamknięty będzie odcinek słowackiej autostrady D3, włącznie z tunelami. Obowiązują objazdy. Zamknięcie D3 ma istotne znaczenie dla kierowców korzystających z S1 i przekraczających granicę w Zwardoniu.
4: Jankes. Kama.
21: I Wiktor.
4: Wiktor.
21: Radio SK.
26: Tokio, godzina 14.03, gramy dalej, gra Iga Świątek, już jest teraz 5.0. Ładnie gra Iga, ładnie.
27: A na Hawajach nadal jest niedziela. Szczerze mówiąc, wolę to.
26: Tymczasem... Hity na czasie, tutaj SK. No i u nas poniedziałek i godzina 7.03.

0: Zawsze jesteśmy gotowi, 10 minut po godzinie 7, poniedziałek, 5 października, jedziemy.
1: A propos jedziemy, kiedyś była taka lektura o psie, który jeździł koleją i okazuje się, że ona była absolutnie inspirowana czasami współczesnymi, bo w Gdańsku pewien pies postanowił wybrać się na wycieczkę bez właściciela, taki mały York.
0: To jest niesamowite rzeczywiście, bo zaczęło się od tego, że pani zgubiła psa, nie mogła tego pieska znaleźć, alarm został włączony, no i włączyli monitoring, no i okazało się, że rzeczywiście, że York, malutki piesek, wsiadł sobie do pociągu, no i pojechał.
1: No, chodził między pasażerami, pytał się, czy mają coś do jedzenia. Potem przejechał się w pewne miejsce. Noc spędził u pracowników kolei, a następnego dnia odnalazła się jego właścicielka.
0: Jest pewien problem, bo pies jechał bez biletu. No, czyli będzie kara, prawda?
1: Ale to spokojnie, to będzie pamiątka z tej wycieczki.
0: Karma wraca, kara wraca. Wszystkiego pilnujcie swoje pieski. Ja pozdrawiam swojego Jimmy'ego.
1: Ja mojego Majlisia.
0: Milo jechał już kiedyś pociągiem?
1: Oj tak, kocha. I nie wiem, dlaczego zawsze sika na schodach.
0: Nie! Yeah!

0: dobrejszy łyżek kawy. I możemy lecieć dalej. Za chwilę siódme wygrywa 16 minut po godzinie siódmej teraz.
1: Ale na wszelkim...
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. www.naturhaus.pl.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: Regulamin naszej zabawy znajdziecie na sk.pl, ale możecie już dzwonić 664-402-302. No i oczywiście odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrodę. Dzisiaj naszą nagrodą jest 7 stów do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl, więc
0: 7
1: zapraszamy.
0: Stówek. No to lecimy z tematem, zobaczymy jak dzisiaj pójdzie. Dzień dobry, kto dzisiaj jako pierwszy?
4: Marcin
1: z rogalem czy bez rogala?
4: Bez rogala dzisiaj.
1: Marcin bez rogala.
0: Lećmy, dobra, lecimy, czas goni. Mamy dwie minutki, żeby dojechać do siódmego pytania.
1: Rozpoczęta. Co można kupić na gramy?
4: Na gramy ziarno.
0: Niech będzie, zaliczamy oczywiście. Kojarzysz Hugo?
4: Hugo. Tak.
0: Mhm, był kiedyś taki...
5: Ango się starałeś, lecz z gry wyleciałeś.
0: No, stara, fajna historia z telewizora i nie tylko oczywiście. Kogo chciał uratować Hugo?
4: Ojej.
5: Bardzo się starałeś, lecz z gry wyleciałeś.
0: Wypadasz z gry.
4: Nie wiem.
1: Żonę Hugolinę oraz dzieciaki. Trzymaj się, Marcinku. Pięknego dnia ci życzymy.
0: Dziękuję
1: tobie.
0: Pięknie.
1: Lecimy
0: dalej.
1: Następny słuchacz doszedł do trzeciego pytania, nie robiąc nic. Halo? Dzień dobry.
0: Pilnujcie telefony przy uchu, to jest bardzo ważne, bo wtedy właśnie mamy takie pogłosy i inne problemy techniczne. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, Turecka. Cześć, lecimy dalej. Turecka. Najczęstsze nazwisko w Polsce to Nowak, a dziś mecz Polska-Bośnia. Czy w naszej kadrze jest jakiś Nowak?
4: Tak, oczywiście. Wiktor.
0: Dobrze.
6: Czwarte.
0: Wiktor Nowak, 22 lata.
1: Co może być czerstwe? Podaj dwie propozycje.
4: Chleb, bułka.
7: 50 sekund!
0: Szybko lećmy dalej.
6: Piąte.
0: Pomyślałem o mojej twarzy, moja twarz czasem jest czerwca. Dobra, wymień dwa miejsca, gdzie trzeba zmienić buty.
4: Sala gimnastyczna, siłownia.
6: Szóste.
1: A jak nazywa się owoc, który często ląduje w szarlotce?
4: Jabłko.
0: I uwaga! Siódme. Pięknie, wyrobimy się. Jesteś pilotem, z którym lecimy na odlot, ściśle, tajny. No i teraz tak, uważaj, musisz przywitać eskową ekipę na pokładzie samolotu. Prosimy, panie pilocie, proszę witać.
4: Witam wszystkich wariatów.
1: No ja widzę, że my się dobrze znamy.
0: No dobrze, doleciał do siódmego i mamy dla ciebie nagrody, prezenty.
1: 7 stów do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl. A powiedz mi jeszcze, co trzeba zrobić, żeby poniedziałek zrobił ci dobrze?
4: Dodzwonić się do Eski.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: Wariacie
2: jeden. Sponsorem konkursu jest Naturhaus. Właściciel sieci centrów dietetycznych. www.naturhaus.pl.
1: Fajnych mamy tych słuchaczy. Oh.

0: 25 minut po godzinie 7, gra Iga Świątek. Bardzo dobrze idzie, bardzo dobrze. Jest 1-1, za chwilę będzie 2-1 w kolejnym secie.
1: A był żużel w ten weekend?
0: No, koniec sezonu, kamdzia. Wiesz, kto zdobył złoty medal?
1: Nie mam zielonego pojęcia, ale zapewne mi powiesz.
0: Pan Krzyżak za chwilę się pojawi w naszym studiu. Za chwilę newsy i wtedy informacje, kto w tym roku został mistrzem Polski na żużlu.
2: Jankes. Kama. Kama i Wiktor.

0: Reklama.
1: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga, wszystkie jednostki, zarządzam powrót do bazy. Mamy nowe sprawy i nowych bohaterów.
6: Nowy sezon Młodych Glin. Od poniedziałku do piątku o 15.45 w TVN.
7: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
9: Ważne fakty pogodowe są takie, że mamy kontynuację aury z weekendu. No może trochę mniej stopni na termometrach, ale nadal to pod 20 stopni. Brak opadów i jeśli chodzi o natężenie ruchu na drogach, no to oczywiście poranny szczyt komunikacyjny najbardziej dokucza zmotoryzowanym, którzy jadą do Żywca, którzy są już w Żywcu na Brwarnej Dworcowej. Ruch wzmożony. Sporo samochodów też na drogach wojewódzkich. Spokojnej jazdy i do usłyszenia.
8: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
7: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
10: Punktualnie 7.30, czas na SK News, Jakub Krzyżak. Problemy na kolei w południowo-zachodniej Polsce. W Czerwieńsku, niedaleko Zielonej Góry, doszło do uszkodzenia trakcji. Pociągi dalekobieżne powinny jeździć bez przeszkód, choć wolniej. Na tablicach rozkładów są opóźnienia. Nie jeżdżą pociągi regionalne. Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Amerykańskie władze monitorują doniesienia o możliwym przypadku dżumy w Rosji. To po tym, jak w obwodzie irkuckim pod koniec września zmarła 28-latka. Kilka dni wcześniej w Instytucie Badawczym kobieta rozbiła probówkę zawierającą patogen dżumy płucnej.
11: SK Sport News.
10: Reprezentacja Polski zagra o 20.45 rewanżowe spotkanie z Bośnią i Hercegowiną. Tym razem biało-czerwoni zagrają na wyjeździe, a o 18.15 reprezentacja U21 zmierzy się z Włochami. Polacy pozostają niepokonani w eliminacjach do Euro, ale mimo to mecz jest decydujący o bezpośrednim awansie na te mistrzostwa. Żużlowe złoto zostaje w Toruniu. W drugim meczu finału play-off Press Grupa Deweloperska pokonała we Wrocławiu Betard Spartę 46-44. Toruń zdobył szósty w historii, a drugi z rzędu tytuł mistrza Polski. Brąz w tym sezonie wywalczył Motor Lublin.
12: Jankes. Kama. I Wiktor.
13: W Radiu SK.
14: No dobrze, 7.31, dziękujemy pięknie, gramy dalej.
15: No właśnie, ale dla tych, którzy nie lubią grać w poniedziałek, mamy ważne pytanie. Jak poniedziałek może wam zrobić dobrze?
16: Mi by zrobił dzień taki jeden Stanisław Wokulski, który zadzwoniłby do mnie, do swojej Izabeli Łęckiej i wyznał jej miłość. Panie Staszku, czekam.
14: Pani z lalki, taka prawdziwa, prawda?
15: Lalka. A czy Wokulski nie zbankrutował?
14: Hossa Bessa, to wiesz, różnie bywa,
17: wszystko, nie? Wszystko przez kobiety. Girl.

0: Jak to było z tą pizzą? Szwedzką pizzą?
1: No, pizza z kebabem. Najpopularniejsza pizza ze Szwecji. Próbowałeś?
0: No jeszcze nie. Jakoś nie mam takiej potrzeby. Ale rzeczywiście to ostatnio bardzo gorący temat, jeśli chodzi o internet, gdzie pan Filip Heiser ze swoją nową, świeżą małżonką pojawili się. Różnymi treściami częstowali, ale też sporo hejtu się pojawiło w związku z tym.
1: Rzeczywiście, w związku z Girls of Warsaw. Generalnie nie oszukujmy się, ale internet hejtem stoi.
0: Niestety właśnie tak. No i ostatnio zbadano Polaków. Padło pytanie, co ty na to, by pojawiły się mandaty, czyli kary finansowe za hejtowanie.
1: Aha.
0: No i prawie 80% Polaków na zbadanych stwierdziło tak, jesteśmy jak najbardziej na tak. Zapraszamy, można nas karać finansowo. Niesamowita historia.
1: Pod koniec miesiąca internet byłby najspokojniejszym miejscem na świecie. Radio SK.
2: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Nowy rok akademicki na wypasie?
8: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
8: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
9: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
12: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak, która uczy nas cieszyć się z małych rzeczy w kolorach mango.
1: Kamcia, jakbyśmy kiedyś wylądowali w sanatorium, nie w senatorium, tylko w sanatorium, to byśmy byli w jednym pokoju, czy wolałabyś tak jakoś...
2: Na parkiecie.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
0: A ty byś był z noselem w pokoju, no bale.
1: Tak, to byłoby sanatorium miłości.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Halo? Czy do pani Marianny się dotelefonowałam?
6: Tak.
5: Moje uszanowanie, sanatorium po tej stronie Dominika Zjebocznika. Proszę pani, telefonuję w sprawie pani przyjazdu, bo nie mam pani ustalonej, jeśli chodzi o pokój. Możemy to nadrobić?
6: O Boże, ale ja to, wie pani co, ja pierwszy raz, ja myślałam, że jak ja tam zajadę, to będę miała. Ja
5: no nie teraz mam, nie to ustalmy, bo ja mam, proszę pani, problemy, dobrze, jeśli chodzi o tę dwójkę, którą chce pani przydzielić.
6: No ja rozumiem.
5: Bo
6: ja
5: nie
6: rozumiem,
5: wszyscy chcą, dlatego mówię, zadzwonię. Zadzwonię,
6: ale to znaczy
5: pani.
6: Tak, podwójne będę miała, podwójny pokój?
5: No dwie osoby, czyli pani plus ktoś jeszcze. Pani była szczepiona, bądź też przechodziła pani wilka.
6: Ja nie przechodziłam chyba nic takiego. Ja nawet nie wiem, co to jest.
5: Bo jak się siedzi, proszę pani, na kamieniu, można dostać wilka. I tutaj jest ten właśnie kłopot, bo my, proszę pani, jak z tym węglem 2 lata temu były te problemy i rok temu, nakupiliśmy go więcej. Przechowujemy, proszę pani, w tych pomieszczeniach po kołdrach, tak?
6: A co to znaczy? A gdzie pani chowa ten węgiel? W pokoju? Będzie?
5: Już pani mówię, jak ma pani łóżko, tam się łóżko rozsuwa, proszę pani, żeby dać pościel. Pościeli pani nie będzie tam chowała, bo już będzie na łóżku. Za to my korzystamy z tego i ten nadmiar węgla, który mamy, proszę pani, tam składujemy.
6: W pokoju, w którym ja będę mieszkać, jakiś węgiel składujecie?
5: Przepraszam, dlatego też zapytałam, proszę pani, o tego wilka. Jeśli pani przechodziła, jeśli pani była szczepiona lub też normalnie chorowała, to nie ma problemu, proszę pani, z tym. Drugiego wilka pani nie złapie. Ale jeśli...
6: ja w ogóle nie chcę, żeby ktoś u mnie w pokoju pod łóżkiem jakiś węgiel
5: leżał.
6: Proszę
5: pani, to od 2 lat mamy z tymi problemami.
6: Ale ja nie wyrażam zgody, proszę panią.
5: Przepraszam, momencik. Czy może pani do przyjazdu pójść i zaszczepić się na wilka?
6: Nigdzie się nie będę, proszę panią, nikt mi nie będzie mówił, na co ja mam się szczepić. Nie będę się szczepić jakiegoś tam wilka, bo wy węgiel składacie pod moim tym. Przepraszam bardzo.
5: To inaczej, to ja pani zalecę, bo inni biorą na przykład termofory, niech pani weźmie, sprawa załatwiona.
6: Przepraszam panie bardzo, mnie to nie interesuje. Ja dostałam sanatorium. Jeżeli już, to się odwołam do ZUS-u, że jest taka akcja i ja...
5: To ja proszę pani do salowej, teraz panią łączę. Pani Kajo!
7: Cześć mamo, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
6: Ale numer...
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
8: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Tańczymy z wami od samego rana w poniedziałek, 5 października. 5 minut i będzie za nami godzina 8.
1: Taniec radości można jeszcze dzisiaj odprawiać na stacjach benzynowych, o czym będzie mówił Kuba Krzyżak za momencik w newsach, czyli ceny paliw.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinnam?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
10: Okazje na wiele.
11: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
13: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
14: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje. Let's
15: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
20: I zrobiła nam super pokój.
21: Mamo, dzięki!
22: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
25: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
26: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
27: Poranny szczyt komunikacyjny, czyli w tym momencie większe ruchy samochodowe na ulicy Browarnej, Dworcowej Armii Krajowej. Duży ruch samochodowy panuje również w centrum Bielska-Białej. Co do pogody, to ona panuje nam bardzo długo w dobrym tego słowa znaczeniu. Dziś znów słonecznie i brak opadów.
26: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec.
25: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
24: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
28: 8 na zegarach, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Po zakończeniu akcji strażaków na miejsce wejdą policjanci. Trwa dogaszanie pożaru hali magazynowej w Słubicach w Lubuskiem. Po tym służby zaczną ustalać przyczyny pojawienia się ognia.
29: No, musimy zakładać, że jeszcze kilka godzin strażacy będą na miejscu.
28: Relacjonuje rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej Arkadiusz Kaniak. Straty są ogromne. Niemal cały obiekt o powierzchni 4000 m2 uległ zniszczeniu. Awantura i protest w obronie proboszcza w Grojcu koło Oświęcimia. parafianie nie zgadzają się z odwołaniem księdza Józefa z Borka po prawie 30 latach posługi i żądają wyjaśnień. Będący na miejscu biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel opuścił teren parafii w eskorcie policji.
0: Ucieka! Tak się Kościół prezentuje!
28: Słychać w nagraniu opublikowanym w internecie. Diecezja bielsko-żywiecka informuje, że ksiądz Józef Zborek został odwołany z funkcji proboszcza z powodu poważnych nieprawidłowości, a te decyzje podtrzymały wszystkie najwyższe urzędy i sądy stolicy apostolskiej. Iga Świątek wciąż w grze na kortach w Pekinie. Polka, choć nie bez problemów, wygrała z Doną Vekić. W pierwszym secie górą była Chorwatka, w drugim Polka przegrywała już 2-5 i była bardzo blisko odpadnięcia, ale ostatecznie doprowadziła do tiebreaka i wygrała go 7-0. Trzeci set był już potwierdzeniem dominacji Igi. Ostatecznie spotkanie skończyło się wynikiem 4-6, 7-6, 6-2.
1: SK Beskidy News.
27: W masywie Baraniej Góry zorganizowano ćwiczenia Wojewódzkiego Obwodu Operacyjnego. W działaniach uczestniczyła kampania obwodowa nr 15 Żywiec. Strażacy musieli zmierzyć się z pożarem lasu rozwijającym się w trudno dostępnym terenie górskim. Magdalena Kidoń-Staszek, kierowniczka kina Janosik w Żywcu, została uhonorowana odznaką honorową zasłużona dla kultury polskiej. Wyróżnienie wręczono podczas jubileuszu 80-lecia instytucji filmowej Silesia Film w katowickiej siedzibie NOSPR. Gratulujemy! Więcej info z regionu na sk.pl.
2: Jankes. Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.
4: To są dobre wieści. Iga Świątek ładnie zagrała dzisiaj w Tokio. Pięknie! 2 minutki po godzinie 8 zagrała. Wy też za chwilę będziecie wygrywać.
5: No właśnie. I to co? Odlot ściśle tajny. Dodosłownie za momencik rozpoczynamy zbieranie naszej eskowej ekipy na niesamowity weekend. Nie wiadomo dokąd, ale wiadomo, że z nami i może z wami. Oh yeah!
6: Oh yeah, baby!
5: No wiadomo, co się dzieje w Las Vegas, to zostaje w Las Vegas.

0: Piosenka tematyczna, czyli Kuba i Kuba oraz chłopaki.
1: Tutaj,
0: i będzie o chłopakach teraz.
1: Tutaj Jankes i Jankes, Kama i Kama, bez Wiktora, Wiktora. Wiktor dołącza jutro, wraca z krótkich wakacji. A wiesz dlaczego nie mogę dzisiaj? Ponoć źle kupił bilet. Coś tam się poromował.
2: Nie, no, ale myślałem, że to
3: za
2: jest
3: za długo siedzicie koło siebie.
4: No dobrze, okay.
0: To teraz też będzie o chłopakach, chłopakach Martyniukach. Zenek Martyniuk i Daniel Martyniuk.
1: Zenon Martyniuk 57L ma syna Daniela Martyniuka 37L.
0: No i Daniel jest, bym powiedziała, trochę niegrzecznym chłopcem. Na pierwszej stronie faktu napisane jest: przynoszę tacie hańbę, Daniel Martyniuk przejrzał na oczy.
1: Rzeczywiście, tam było sporo problemów alkoholowych i nie tylko, ale mamy nadzieję, że panu Danielowi już się wszystko wyprostowało. Jaki jest tytuł tego artykułu?
0: Daniel Martyniuk przejrzał na oczy.
1: Oczy. Jakie oczy, panie?

0: piosenka ma zły tytuł. Zamiast tylko kochaj mnie, powinno być tylko wybierz mnie. Nie, nie, nie wybierz, nie wybierz.
1: Radio SK. Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: Jak my kochamy tę akcję. Odlot ściśle tajny. Jaka nazwa, taka sytuacja? My naprawdę nie wiemy. Serio, my do końca nie wiemy, gdzie wylatujemy. To wszystko dopiero okazuje się, gdy już jesteśmy na lotnisku. Już jesteśmy na lotnisku z naszymi słuchaczami, no i wtedy odkrywamy karty i no i lecimy tam, gdzie lecimy.
0: Sytuacja jest następująca. W aplikacji Radia SK możecie zgłaszać się do naszej zabawy Odlot ściśle tajny. Wrzucacie tam zdjęcie swoje i osoby, z którą chcielibyście polecieć na taki weekend. Weekend trwa 3 dni, piątek, sobota, niedziela. Do tej pory byliśmy na Cyprze, byliśmy również w Hiszpanii. Nie mamy pojęcia, dokąd tym razem polecimy, ale jest szansa, że polecimy tam z Kamilą. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Kamila, cześć, dzień dobry, zgłosiłaś się. No gdyby się udało, koło ty byś zabrała ze sobą, po pierwsze?
3: Z tą zabrałam moją przyjaciółkę Paulinę.
0: Jak bardzo dobrze się przyjaźnicie?
3: Już 3 lata będą, prawie 4.
0: A wiesz, Janki, czym dziewczyny przekonały naszego wydawcę Bogaja, żeby właśnie do nich zadzwonić? Napisały tak: hej, jesteśmy dwiema niegrzecznymi turystkami. I to wystarczyło.
2: Okej, no to jest
0: chcesz
2: jakiś pomysł na życie. Ja?
0: Nie, ona.
4: Ludzie, moja żona słucha.
2: No. Rozumiem, że...
3: Mogę rozwinąć jak najbardziej temat.
2: Proszę, proszę bardzo, mamy czas do godziny 9. Jeszcze 44 minutki, prosimy, no.
3: Jak byłyśmy w Londynie, to na menu narobił ptak. I nasza czwarta koleżanka, która wyszła z toalety, zobaczyła na menu, co się stało. My to odłożyłyśmy i kiedy to zobaczyła, wstała i powiedziała, że jesteśmy bardzo niegrzecznymi turystkami.
0: No, urzekła nas twoja historia.
4: Zapaskudziłyście menu.
2: Niektórzy zwracają...
3: Zamiast posprzątać, to odłożyłyśmy na stolik obok i sama się nadziała na to.
0: To ja już się boję w takim razie, jak bardzo niegrzeczne będziecie podczas wylotu razem z nami.
2: Bo właśnie to się dzieje.
3: Się, było dobrze.
2: Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
0: I kawa, ustalmy jedno. My nie chcemy, żebyście były grzeczne.
3: No dobra, to nie będziemy.
2: No i dobrze. Jesteśmy umówieni. Mamy 2 pierwsze miejsca zapisane w samolocie, który już wkrótce leci w nieznane. Odlot ściśle tajny. Przypomnijmy, gdzie można się zgłosić.
0: Oczywiście w naszej aplikacji. Ale Kama, my jeszcze nie słyszeliśmy pierwszej podpowiedzi, więc postaraj się zgadnąć razem z nami, dokąd potencjalnie możemy lecieć. Gotowa?
3: Może Majorka?
0: No to posłuchaj podpowiedzi.
2: Uwaga.
5: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, zakończyła się królewska legenda.
0: Królewska legenda? To pewnie coś z piłką nożną.
2: To może ta królewska legenda z Londynu właśnie.
0: O, może, może. No słuchajcie,
3: no dobra.
0: No tak czy siak, Kama, Paulina, lecicie razem z nami, a my cały czas zbieramy naszą eskową ekipę w eskowej aplikacji.
1: Odlot ściśle tajny.

0: Muszę tutaj powiedzieć, przepraszam Janki, że zdradzę nasze tajemnice, ale przed chwilą Janki wrzucił w internety królewska legenda się zakończyła, to tak a propos naszego lotu ściśle tajnego.
1: Próbuję sobie pomóc, ale no nic nie wyskakuje, zero, za mało informacji.
0: Będziemy zbierać oczywiście dalsze podpowiedzi, kolejne podpowiedzi już jutro.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 15,99 za kilogram. Biedronka.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa teraz 30 dni 249 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
11: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
12: Ważne fakty pogodowe są takie, że mamy kontynuację aury z weekendu. No może trochę mniej stopni na termometrach, ale nadal to pod 20 stopni. Brak opadów i jeśli chodzi o natężenie ruchu na drogach, no to oczywiście poranny szczyt komunikacyjny najbardziej dokucza zmotoryzowanym, którzy jadą do Żywca, którzy są już w Żywcu na Browarnej Dworcowej. Ruch wzmożony. Sporo samochodów też na drogach wojewódzkich. Spokojnej jazdy i do usłyszenia.
11: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
10: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
13: Jest 8.30, SK News, Jakub Krzyżak. Jedna osoba ranna po porannym wypadku na Krajowej 17 na trasie Zamość-Tomaszów-Lubelski. W Łabuńkach pierwszych dechowała osobówka. Kierowca trafił do szpitala. Utrudnienia mogą potrwać do 10. Tragiczny pożar w bloku w Chojnowie w powiecie legnickim na Dolnym Śląsku. Zginęła jedna osoba. Pożar ugaszono. Na miejscu pracuje prokurator. 6.73 za benzynę i 7.88 za diesla. To maksymalne ceny paliw obowiązujące jeszcze dziś.
14: Bardzo się cieszę. Jest różnica.
15: Czy to aż miło dzisiaj zatankować?
16: Paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no.
13: Usłyszał od kierowców reporterski Michał Rawa. Jeszcze dziś minister energii poda nowe maksymalne ceny paliw na jutro.
17: Jankes!
18: Gama!
19: I Wiktor!
18: Wiktor!
17: W Radiu SK!
20: A czy byłaby szansa, żeby podawali jednak ceny minimalne i byśmy się ich trzymali?
21: Niech będzie oczywiście. No, życzymy wam fajnego, taniego tankowania, jak najtańszego. Ja dzisiaj też jadę zatankować 50 litrów.
20: Oj, ile będę plecy? Rzeczy, które są zaojojowane, bolą mniej, więc
22: Teardrops in the night, teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Dama. Jesteś?
1: Jestem.
0: A jesteś u mnie wieczorem dzisiaj?
1: Nie. A dlaczego mam
2: być? Kalamecz jest dzisiaj przecież. No, dzisiaj gramy bardzo ważne spotkanie.
1: No ja wiem, że wygracie to ważne spotkanie. No ja mam ważne spotkanie wtedy z Jaśkiem. W sensie z poduszką moją.
2: Dzisiaj godzina 20:45. Bośnia i Hercegowina. Czyli są w sumie trzy drużyny. Bośnia, tak to było chyba w Stanach Zjednoczonych jak w trakcie Mistrzostw Świata w piłce.
1: Jedna pani dziennikarka powiedziała,
2: tak,
1: że
2: rzeczywiście.
1: Stany Zjednoczone są jedyną drużyną na świecie, która grała z dwoma drużynami jednocześnie. Z Bośnią i z Hercegowiną.
2: Bośnia i Hercegowina, Polska, godzina 20:45.
1: Ale skoro gramy z dwoma krajami jednocześnie, oczywiście w cudzysłowie, to porażka będzie bolała podwójnie.
2: Ale najważniejsze, że wygramy.
3: Dokładnie. Biało-czerwoni. Yeah!
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: I po reklamie.

0: Junior, Szybki Lopez w Radiu SK, 12 minut i będzie za mnie godzina 9. No, pochwal się, Kamdzia. Przed chwilą Kama odpaliła chat GPT i zadała pytanie. Jakie było pytanie?
1: Jaka jest średnia życia w Polsce? No, kobiety 82, mężczyźni 74, więc powiedzmy, że średnia jest tamte 78 lat.
0: I był ciąg dalszy pytań.
1: Ile z tego to są poniedziałki?
0: Z tego życia. I uwaga, wyszło około 4000 poniedziałków każdy z nas przeżywa.
1: No właśnie, co wiadomo oznacza, że poniedziałki to 1/7 naszego życia, czyli 78 lat, to ponad 10 lat naszego życia to poniedziałki!
0: Niesamowite.
1: Dlatego trzeba się z nimi zaprzyjaźnić, trzeba je lubić, trzeba o nie dbać.
0: Tak, jak najbardziej, nasi słuchacze w tej sprawie się odzywają.
2: A czy to w ogóle można lubić poniedziałki? To nie jest jakoś prawnie zakazane? Coś się tak wydaje, nie?
0: No to się nie skończyło tym, że słuchacz będzie żył 10 lat krócej. Jak obraził poniedziałki tak porządnie.

0: Dobra informacja z samego rana, już prawie 9 godzin poniedziałku za nami.
1: Hurra! Jutro znowu wam to zrobimy, jutro będziemy w komplecie, będzie Jankes, będzie Kama, będzie Wiktor. No i będziecie wy z samego rana, oczywiście pamiętajcie, mamy zawsze urodziny ze Eską, wpada pani Jadzia po godzinie 6 przeglądać prasę. No dzieje się.
0: A jeżeli zgodnie z tym, co często Polacy mają, jest wam lepiej, kiedy innym jest gorzej, to pamiętajcie, że Wiktor jest na urlopie i u niego pada.
2: Jankes. Kama.
3: I Wiktor.
2: Radio Eska.
1: I wieczorem kibicujemy biało-czerwonym, gramy z Bośnią Hercegowiną. Pewnie, że wygramy.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Kowacz.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Let's go!
5: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj!
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
12: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
23: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
24: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
25: No i powoli kończy się poranny szczyt komunikacyjny. To jest dobra wiadomość dla zmotoryzowanych. Jeszcze nie wszędzie jest luźno, ale jest znacznie lepiej niż godzinę temu. Jest także nieco cieplej. Temperatura wyniesie maksymalnie 19-20 stopni po południu i brak upadku.
24: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum – Żywiec.
23: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
22: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
26: Minęła 9, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Za godzinę górnicy i hutnicy będą protestować przed budynkiem Ministerstwa Energii w Katowicach. Chodzi o likwidację kolejnych zakładów pracy i politykę klimatyczną Unii Europejskiej.
27: Kolejne kopalnie idą do zamknięcia.
28: My tylko słyszymy naokoło, że wszystko się po prostu zamyka w Polsce, każde zakłady. Cały przemysł ciężki po prostu do likwidacji.
29: Właśnie zamykamy elektrownię Dolna Odra. I rządzący oczywiście jaki jedyny pomysł mają, mówią, że jak będzie brakować na północy energii, no to oni dostaną energię z Niemiec.
26: Z górnikami i hutnikami rozmawiał reporterski Darek Brombosz. Jest w areszcie i czeka na zarzuty. Mowa o kierowcy, który w minioną sobotę wjechał w mężczyznę przechodzącego przez pasy na jednej z ulic w Nowym Sączu. Siła uderzenia była tak duża, że mężczyzna zginął na miejscu.
30: Siła uderzenia była tak duża, że ten mężczyzna został odrzucony na kilka metrów na miejscu.
26: Mówi Anna Zbroja-Zagórska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Dreszczowiec z Happy Endem w wykonaniu Igi Świątek. Polka awansowała do czwartej rundy turnieju w Pekinie. Nasza tenisistka po dramatycznym meczu pokonała Chorwatkę Donę Vekić.
0: Mecz na początku był wyrównany, oglądaliśmy długie wymiany, szybkie przełamanie dało Chorwatce przewagę, której do końca pierwszego seta nie oddała. W drugim Vekić kontynuowała dobrą grę. Świątek wyglądała gorzej, przegrywała już 2-5, ale w końcu się przebudziła. Doprowadziła do remisu i pewnie wygrała tiebreaka. Weszła rozpędzona w decydującą partię, którą wygrała pewnie 6-2. Świątek melduje się w czwartej rundzie turnieju w Pekinie. Tam walczy nie tylko o zwycięstwo, ale też o kolejne punkty, których potrzebuje, żeby zagrać w listopadowym WTA Finals.
26: Relacjonował reporterski Michał Skolimowski.
1: SK Beskidy News.
25: Słowacy wracają do rozmów w sprawie kolei przez Zwardoń. Do tej pory strona słowacka nie była takim rozwiązaniem zainteresowana. Teraz pojawił się ważny zwrot. W Bratysławie odbyły się już rozmowy o uruchomieniu dalekobieżnych połączeń przez polsko-słowacką granicę. Do 11 października zamknięty będzie odcinek słowackiej autostrady D3, włącznie z tunelami obowiązują objazdy. Zamknięcie D3 ma istotne znaczenie dla kierowców korzystających z S1 i przekraczających granicę w Zwardoniu.
16: Jeśli wam się nie chce, to już sobie uświadomcie, że Iga Świątek dziś wywalczyła awans do kolejnej rundy podczas turnieju
2: w Pekinie. Jest inny czas.
16: Nie obchodzi mnie to, tam też jest poniedziałek. 2:00 po godzinie 9:00. Benson Boone, Cholo, One Republic, to jest plan na teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: One Republic i 18 minut po godzinie 9 w Radiu SK. To czas na coś, na co mam nadzieję czekaliście, czyli 30 sekund tylko dobrych informacji. Polacy zdobyli 2 medale Mistrzostw Europy w wakeboardzie i wakeskate. Agnieszka Kobelańska została wicemistrzynią Europy, a Bartosz Weselek zdobył brąz. Zawody odbyły się w Belgii. W polskich lasach zaczął się prawdziwy wysyp grzybów. Podobno wystarczy dla wszystkich, bo jak wiemy, grzyby to od kilku lat jest nasz sport narodowy. Nawet jeden trening siłowy tygodniowo może zapewnić nam sprawność w późniejszych latach życia. Najnowsze doniesienia wskazują, że już taka częstotliwość może ograniczyć skutki utraty mięśni związanych z wiekiem, więc warto zaplanować w tym tygodniu w kalendarzu. A kolejna dawka dobrych informacji jutro rano w SC.
1: Radio SK. Reklama. Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocny.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Uwaga, wszystkie jednostki, zarządzam powrót do bazy. Mamy nowe sprawy i nowych bohaterów.
3: Nowy sezon Młodych Glin. Od poniedziałku do piątku o 15.45 w TVN.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: mi, jak trzymasz swój telefon, a powiem ci, jakim jesteś człowiekiem. Tak, ktoś sprawdził to i wymyślił badania na ten temat. Liwka, poza tobą nic, za nami w Radiu SK 22 minuty po 10 jeszcze niestety. Trzymasz telefon jedną ręką i obsługujesz go kciukiem. Samodzielność i zdecydowanie to są twoje dwie najważniejsze cechy. Telefon trzymasz w obu dłoniach, obsługiwany jest on kciukami. Bezpieczeństwo i stabilizacja są dla ciebie kluczowe. Obie dłonie, ale kciuki po przeciwnych stronach ekranu, ostrożność i potrzeba równowagi to dwie cechy, które cię charakteryzują. Jedna ręka trzyma, druga wskazuje na ekran, aktywność, ciekawość świata, gotowość do działania, mocny chwyt lewą ręką, ostrożność i praktyczność. A telefon w prawej ręce, wygoda i elastyczność to twoje priorytety. Bardzo mnie dziwi, że nie ma tutaj podpunktu, trzymasz telefon tak krótko, jak tylko się da i natychmiast go odkładasz w każdy możliwy kąt, bo to by też wiele o człowieku powiedziało.
1: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?

0: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
1: Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
6: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
7: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
8: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
9: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Numer tak dobry, że powinien dograć do końca. Back to yours, Almur. Nowość na antenie Radia SK na 5 minut do godziny 10. Takich nowości będziemy mieć dzisiaj dla Was dużo jeszcze, dlatego że wszystkie hity zaczynają się w Esce i oczywiście Wam je też zagramy. Po 10 w Radiu SK Andrzej Dali, Dali Supreme, Zalia, Tylko kochaj mnie, a dodatkowo wcześniej jeszcze informacje z kraju i ze świata na dobry poniedziałek. Trzymam kciuki, żeby był dobry.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: S.K. Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
6: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
7: Złota polska jesień w natarciu. Kto kończy wcześniej pracę, ten może skorzystać z tej pięknej aury. Dziś 19 stopni, jutro i pojutrze trochę cieplej, do 21, a w czwartek podobno opady deszczu. Chociaż do czwartku jeszcze dojdziemy, na spokojnie. Tymczasem nie ma teraz ogromnych korków na drogach naszego regionu, także kto jedzie do celu, m.in. do Żywca, no to nie musi się zbytnio martwić, chyba że jedzie z Węgierskiej Górki. No to przypominam, że mamy roboty drogowe na S1C.
6: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
5: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
8: Punktualnie 10:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Poprawił się stan jednej z dwóch najciężej rannych osób po ataku nożownika w jarosławskim opactwie. Chodzi o księdza Marka Pieńkowskiego. O tym informuje nasz podkarpacki reporter Tomasz Widak.
9: To pierwszy od czasu ataku tak dobre informacje o stanie zdrowia księdza Marka Pieńkowskiego. Wczoraj duchowny został odłączony od respiratora. Zaczął również komunikować się za pomocą krótkich zdań i przyjął komunię świętą, o czym poinformowało w social mediach jarosławskie opactwo. Ksiądz Marek dziękuje wszystkim, którzy wspierają go modlitwą i prosi o dalszą pamięć duchową. Dodam tylko, że na terenie jarosławskiego szpitala przebywa również druga z dwóch najciężej rannych osób. Rodzina nie chce jednak przekazywać informacji o stanie jej zdrowia. Wiadomo jedynie, że pacjent nadal leży na OIOM-ie.
8: Teraz Kraków i kolejny proces w trybie wyborczym przed sądem, tym razem Monika Piątkowska. Właśnie rozpoczyna się druga rozprawa. Ta dotyczy wypowiedzi Piątkowskiej, że Łukasz Gibała na sesjach Rady Miasta w większości przypadków wstrzymywał się od głosu. Druga tura wyborów w Krakowie i starcie Gibała-Piątkowska już w najbliższą niedzielę. I jeszcze ważne informacje dla kierowców. Na łódzkim odcinku autostrady A1 między węzłami Kutno Wschód i Piątek ruszają dziś roboty drogowe.
10: Wyłączone będą pas prawy i awaryjny. Jedziemy lewym pasem i oczywiście zwalniamy do 80 km na godzinę.
8: Mówi Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Prace potrwają do piątku.
11: SK Beskidy News.
7: Udało się uzyskać większe pieniądze na ścieżki rowerowe nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim. Chodzi o ponad 20 milionów złotych.
12: Mamy zwiększenie na jedną część, czyli gdzieś tutaj, co będziemy realizować w obrębie Moszczanicy i na Czernichów.
7: Mówił Józef Bednarz, przewodniczący z zarządu Związku Międzygminnego do spraw Ekologii w Żywcu. Piotr Dziki z żywieckiego klubu fotograficznego PTDK z wyróżnieniem Marszałka Województwa Śląskiego. Otrzymał dyplom za działalność społeczną w turystyce.
13: No jak tam jest? Lepiej w poniedziałek o poranku, czy lepiej nie mówić? Podobno 10, a właściwie 2 minuty po godzinie 10, to już powinien być pierwszy rozruch i świat powinien wyglądać przyjemniej niż jeszcze jakieś 3 godziny temu. Oby tak było. Zalia już teraz w Radiu SK, MJ Deli też będzie, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: To be real me, fly high w Radiu SK, 16 minut po godzinie 10. Pociągi z maszynistą, który pracuje zdalnie. Coś takiego już wzięto na testy w Berlinie dokładnie, a dokładnie pod Berlinem w Niemczech, dlatego że tam na testowe tory wypuszczono testowo pociągi, którymi to maszyniści kierują zdalnie, czyli pociąg jedzie, są w nim pasażerowie, ale maszynista jest w centrum dowodzenia jakieś 20 km od tego pociągu. Pasażerowie widzą go na ekranie, on może machać, może się uśmiechać, może zmieniać miejsce, w którym siedzi, no jednocześnie nadzoruje trasę tego pociągu. To jest szansa na to, że za jakiś czas tak właśnie będzie wyglądała praca maszynistów, którzy nie będą bezpośrednio z nami w pociągach, ale właśnie na przykład gdzieś w jakimś centrum sterowania. Skoro więc maszynista może pracować zdalnie, to takie zdanie do naszych szefów, to nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek przedstawiciel innego zawodu w takim układzie nie mógł. Z drugiej strony, czy jak maszynista pracuje zdalnie, to opóźnienia w przypadku polskich pociągów byłyby większe czy mniejsze?
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga, wszystkie jednostki, zarządzam powrót do bazy. Mamy nowe sprawy i nowych bohaterów.
12: Nowy sezon Młodych Glin. Od poniedziałku do piątku o 15.45 w TVN.
13: I po reklamie.

0: Bailando. No to bardziej weekend niż poniedziałek. 22 minuty do 11. Enrique Iglesias za nami w Radiu SK. Ostatnio dużo filmów mi się wyświetla w internecie pod hasłem rzeczy, które chciałabym wiedzieć wcześniej, ale wiem je dopiero teraz w wieku takim i takim. Czyli na przykład dobrze byłoby je wiedzieć 10 lat temu, a więc korzystajcie z moich doświadczeń. Robimy taką swoją listę. Rzeczy, które chcielibyście wiedzieć wcześniej, ale wiecie dopiero dziś. Głosówki na SK-owym Messengerze. Tam czekam. Ja zacznę. Chciałabym wiedzieć, że to, że zarabia się na przykład 5000 zł miesięcznie, nie będzie oznaczało, że po roku uda się odłożyć 60 z tej kwoty. Szkoda, że takiej lekcji ekonomii nie mieliśmy, bo główna, którą dostaliśmy w czasach szkolnych i od rodziców, to ta pod tytułem nie kładź torebki na ziemię, bo pieniądze uciekną. Ale to jest chyba za mało. Dajcie znać wasze głosówki na SK-owym Messengerze, rzeczy, które chcielibyście wiedzieć wcześniej, ale wiecie dopiero teraz. Daria Zawiałów, za chwilę w SK.
1: Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
1: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: SK.

0: stawa, podobno już nie, Swedish House Mafia, Likely, Happiness is So Sad, Radio SK. Jeżeli wypiliście już jedną, to warto poczekać, przemęczyć się i poszukać innych sposobów na podniesienie sobie energii. Jakich? Skakanie przez 5 minut w jednym miejscu podobno pomaga, a nawet 100 skoków wykonywanych codziennie rano podnosi poziom energii. Jeżeli nie, to jak się spotka szefa na korytarzu w poniedziałek, to też poziom energii podskakuje od razu. Albo stresu. Po 11 w Radio SK wszystkie hity zaczynają się Westę, czyli jedna z naszych nowości u nas.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: To będzie ostatnia reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
10: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
11: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec Świętokrzyska 40B.
12: Początek tego tygodnia z bardzo dobrą aurą, jeśli chodzi o Beskidy. Pogoda sprzyja górskim wędrówkom. Oczywiście róbcie to z głową, warto wyjść trochę wcześniej w góry, bo wiadomo, zmrok zapada trochę szybciej niż latem. Na drogach w Żywcu teraz ogromnych korków nie ma.
11: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
10: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorzywiec.pl.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
13: Punktualnie 11, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Tragiczny wypadek w Świętokrzyskiem. W Woli Jachowej w powiecie kieleckim na drodze wojewódzkiej 753 ciężarówka zderzyła się z busem. Zginęła jedna osoba.
14: Z nieustalonych na ten moment przyczyn kierujący pojazdem Volkswagen, jadąc tu na miejscowości Biliny na uku drogi, zjechał na przeciwny pas ruchu.
13: I czołowo zderzył się z ciężarówką, mówi Jacek Borek z kieleckiej policji. Wojewódzka 753 wciąż jest zablokowana. Ropa na światowych rynkach tanieje po ważnej decyzji Arabii Saudyjskiej. Władze w Riyadzie obniżyły ceny dla odbiorców w Azji w związku ze zwiększonym napływem surowca z Zatoki Perskiej. Baryłka ropy WTI kosztuje około $90, Brent nieco ponad 100. W Polsce od weekendu obowiązuje rządowy program CPN. Prezydent i opozycja apelują do premiera, ażeby na pylonach pojawiło się 5,19. To cena, którą obiecywał jeszcze za rządów PiS. Eksperci nie mają jednak w tej kwestii złudzeń.
15: Taki poziom jest w tym momencie nierealny, nawet jeśli rząd zrezygnowałby z większości podatków. Czy nawet ściął je do zera.
13: Mówi Michał Stajniak z XTB. Najpewniej za około godzinę poznamy najnowszą decyzję ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Nietypowy uciekinier na Mazurach nadal na wolności. W Orzeszu trwają poszukiwania serwala sawannowego o imieniu Gustaw. Kot uciekł z prywatnej posesji.
16: Serwal jest raczej łagodnym kociakiem, ale mimo wszystko przestrzegamy przed zbliżaniem się do niego.
13: Mówi Anna Szczypczyńska z Piskiej Policji. Jeśli go zobaczycie, dzwońcie pod 112. Gustaw miał na sobie czerwone szelki.
2: SK Beskidy News.
12: W sobotę pod Grójcem odbędzie się jesienny festiwal biegowy. Na zawodników czeka 10-kilometrowy bieg główny, a samorządowcy powalczą o Mistrzostwo Polski.
17: Zmianie uległy dystanse, które zostały bardziej dopasowane i dostosowane do dzieci, do uczestników i przede wszystkim do obecnych możliwości też fizycznych dzieci.
12: Mówiła Bernadetta Musiałkowska. Nowy ciężki wóz ratowniczo-gaśniczy już w OSP Łodygowice. Wóz kosztował 1 950 000 zł.
18: Dwie po 11. Nowość od nas, bo wszystkie hity zaczynają się w Estę. W tej godzinie będę miała dla Was taką, więc zróbcie głośniej. A poza tym też Drenchil i Damiano David, świeżo poślubiony na antenie Radia SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 18 minut po godzinie 11. Co chcielibyście wiedzieć wcześniej, ale wiecie dopiero teraz w dorosłym życiu? Ola napisała, że chciałaby wiedzieć wcześniej, że największym problemem po 25 roku życia, ale i później jest to, co zrobić na obiad. Codziennie wstaje się z tym samym pytaniem na ustach i codziennie brak jest odpowiedzi. Jest tym wszystkim jeszcze Ela z bardzo słuszną koncepcją.
1: Hej Eska, ja zawsze byłam przekonana, że w bankomacie pieniądze są bez limitu i zawsze, kiedy moja mama mówiła, że nie ma pieniędzy, to mówiłam do niej, nie przejmuj się mamusiu, pójdziemy tam do bankomatu i weźmiesz pieniążki. Zawsze myślałam, że jest bez limitu, że można sobie chodzić i wybierać, kiedy się podoba.
0: Świat byłby piękny, ale Ela, pocieszę cię, patrząc na wiele różnych sytuacji i doniesień, to wydaje mi się, że jest wciąż sporo osób, które sądzą, że tak właśnie niektóre budżety działają. Na przykład przy wiejskiej myślę, że część panów myśli, że takim bankomatem bez limitu jest budżet państwa. Radio SK.
2: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Ask what you can do for your country. Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest, tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
12: I po reklamie. Eska.

0: codziennie wam to udowadniamy, grając te kawałki, które mają szansę stać się hitami albo już nimi są. 27 minut do 12 to czas na brzmienia, które wprawią was w dobry nastrój. Samfeld, As This, Need That Love. To jest kawałek, który zdecydowanie nam się w poniedziałek przyda. Samfelda już znamy, dlatego że on gra takie hity, które dodają energii i które graliśmy już na antenie Radia SK. To gramy, choć ja mam tutaj teraz specjalną zapowiedź. 3, 4...
1: Zapraszamy!
0: No i musicie już tego posłuchać.

0: Głucha noc, Pegaslam, atak w Radiu SK, 21 minut do 12. Kolejne rzeczy, które chcielibyście wiedzieć wcześniej, ale dowiedzieliście się całkiem niedawno. Klaudia, puszczam to, przyjmując całą odpowiedzialność na siebie po tym, co się stanie, kiedy to usłyszycie, przysięgam.
1: Ja dopiero mając 30 lat dowiedziałam się, że rozmowa nie płoszy ryb, tylko po prostu mój dziadek chciał, żebym była cicho.
0: Ja mam 36 lat, dowiedziałam się o tym właśnie teraz. Całe moje dzieciństwo legło w gruzach, bo to oznaczało, że już wtedy nikt nie chciał mnie słuchać.
2: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: I po reklamie.

0: powiedział Rafał Adamczak, który przyszedł do studia i bardzo dobrze, że tak mówi, bo sam te numery też gra. Wasted Nearly, Major League DJ w Radiu SK na 5 minut do godziny 12. A skoro Rafał Adamczak jest, to to będzie też bardzo dobre popołudnie, bo już po 12 z hitami na czasie, więc zostawiam Was w najlepszym możliwym towarzystwie w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji. SK.

0: Reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Bring the beat back.

0: Adam Semruk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
1: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
5: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
6: Złotopolska jesień w natarciu. Kto kończy wcześniej pracę, ten może skorzystać z tej pięknej aury. Dziś 19 stopni, jutro i pojutrze trochę cieplej, do 21, a w czwartek podobno opady deszczu. Chociaż do czwartku jeszcze dojdziemy, na spokojnie. Tymczasem nie ma teraz ogromnych korków na drogach naszego regionu, także kto jedzie do celu, m.in. do Żywca, no to nie musi się zbytnio martwić, chyba że jedzie z Węgierskiej Górki. No to przypominam, że mamy roboty drogowe na S1C.
5: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
4: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
7: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. 30 lat więzienia za zabójstwo ratownika medycznego w Siedlcach. Jest wyrok w sprawie tragedii ze stycznia ubiegłego roku. Oskarżony Adam Cze sam wezwał pogotowie, a potem zaatakował dwóch medyków. Jeden zginął od ciosu nożem, a drugi został raniony przez napastnika. 60-letni sprawca był pijany.
8: W chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał zachowaną zdolność rozumienia ich znaczenia.
7: Zaznaczała sędzia Anita Kowalczyk-Mokuła. Mężczyzna ma także wpłacić 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia żonie ofiary oraz pokryć koszty sądowe. Górnicy ze Śląska i Bełchatowa wyszli na ulicę Katowic. Chcą odebrać rządowi władzę, a wspierają ich hutnicy. Przed budynkiem Ministerstwa Energii mówią stop likwidacji kopalń i Zielonemu Ładowi.
9: Złoża mamy jeszcze na tyle, że moglibyśmy na 100 lat pedrować.
10: Rząd polski poszedł po bandzie.
11: Chcą zniszczyć przemysł górniczy, a to nie o to chodzi.
7: Na protest obserwuje Darek Brombosz. Pierwsza tegoroczna nagroda Nobla przyznana znamy laureatów z dziedziny medycyny. To dwaj naukowcy z Niemiec i jeden Amerykanin. Wyróżnienie otrzymali za ich odkrycia dotyczące światłoczułych kanałów jonowych i optogenetyki. Zwycięzcy otrzymają rekordową sumę 12 milionów koron szwedzkich. Jutro przyznany zostanie Nobel z fizyki, a w środę z chemii.
12: SK Beskidy News.
6: W Rychwałdzie zakończono tworzenie zielonej przestrzeni publicznej. Jest dedykowana wypoczynkowi mieszkańców i turystów.
13: Piękne, nowe miejsce, które było do tego czasu niezagospodarowane, z wiatą, z miejscem na ognisko, z grillem, z urządzeniem siłowni zewnętrznej.
6: Mówił wójt Wojciech Urbański. Inwestycja kosztowała ponad 330 tysięcy złotych. Trwa przebudowa budynku przy ulicy Widosa 40 w Żywcu. Obiekt ma zostać przystosowany m.in. na magazyn obrony cywilnej oraz miejsca doraźnego schronienia.
14: Do tego dość pokaźnego grona nas wszystkich dołączyli też studenci, którzy walczą z poniedziałkiem, biorą się z nim za bary, no i mam nadzieję, że na razie wszyscy zdecydowanie wygrywamy. U nas w Radiu SK hity na czasie zaczynają Kłebo, Zalia i Faust, nie ucieknę. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie, 2 minuty po 12.

0: CIA Chandel 1 w Radiu SK to są hity na czasie 16 minut po godzinie 12. Ależ dzisiaj kibice piłkarscy mają emocji do ogarnięcia. Jak to wszystko podzieliście? No da się. Podejrzewam godzinowo również, dlatego że z Bośnią i Hercegowiną to jest jedna potyczka. Druga to jest potyczka tych młodszych piłkarzy Polska U21. Oni mają za sobą eliminację, o jakich tak naprawdę inni mogą marzyć. 9 meczów, 9 zwycięstw, tak? Jerzy Brzęczek tak potrafi trenować, ale może to już zostawmy. W każdym razie, mimo tych 9 meczów i 9 zwycięstw, ci młodsi piłkarze wciąż nie mają pewnego awansu na Mistrzostwa Europy, a wszystko rozstrzygnie właśnie dzisiejszy mecz z Włochami. Remis albo zwycięstwo daje nam pierwsze miejsce, nawet porażka jedną bramką może wystarczyć. To co robi kibic? Raz, że kibicuje, dwa, trzyma kciuki i to bardzo mocno, ale cała ta sytuacja, kiedy się tak starasz, wszystko wygrywasz, to mi też przypomina pewnie sytuację niejednej osoby w niejednej pracy, prawda? Starasz się, osiągasz sukcesy, a prawie i tak dostaje ktoś inny.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
7: Autopromocja.
8: Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 18,47,12.
6: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: Esko.

0: To jest nowka sztuka na naszej playliście wśród hitów na czasie w Radiu SK. Rosie Nutrick, 23 minuty i będzie godzina 13. A wy też tak czasami macie, że jak sobie tak pracujecie, to czasami lubicie wyjrzeć przez okno waszej pracy, ewentualnie coś was tam za tym o tym zainteresuje. No bo my dzisiaj tak sobie pracowaliśmy tutaj w weskowej redakcji i nagle usłyszeliśmy pisk opon na zewnątrz. No to ciach, wszyscy do okien, nie? No i co widzimy? Że po prostu pani się udało podjechać pod krawężnik samochodem. Brawo, dzięki temu zaparkowała. Minęło trochę czasu, już zapomnieliśmy o tym wydarzeniu, usłyszeliśmy nagle taki dźwięk. Okazuje się, że pani zjechała z tego krawężnika. Pozdrawiamy męża gorąco i serdecznie. A z drugiej strony to cały czas liczymy, że to może jednak było auto służbowe.
1: Reklama. A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A
2: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
9: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie suche makarony. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. I jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lindt, Lindor i Nuxor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
11: To będzie ostatnia reklama. 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24,39.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

0: Najnowsza propozycja w cenach Cichosza w Radiu SK. U nas hity na czasie niespełna 5 minut i będzie godzina 13. Jak wy lubicie sobie po pracy poleżeć na ukochanej kanapie w domu, może trochę już wygniecionej, może dla innych niewygodna, ale nawet niewygodnej, ale dla was cały czas najlepszej na świecie, no i popykać pilotem od telewizora po kanałach, ewentualnie obejrzeć ulubiony serial. To znaczy, że telewizja ma dla was jakieś znaczenie, nie oszukujmy się, a ten dzień to jest ważny dzień w historii telewizji w naszym kraju, dlatego że właśnie 5 października już w roku 1938 z jednego z wieżowców w Warszawie nadano pierwszy eksperymentalny sygnał telewizyjny w Polsce. I to się udało, wtedy wyemitowano występ m.in. Mieczysława Foga. Takie rzeczy się działy. A ja wam wyemituję kolejne hity na czasie już po 13 w Radiu SK.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
13: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
14: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec Świętokrzyska 40B.
15: Początek tego tygodnia z bardzo dobrą aurą, jeśli chodzi o Beskidy. Pogoda sprzyja górskim wędrówkom. Oczywiście róbcie to z głową, warto wyjść trochę wcześniej w góry, bo wiadomo, zmrok zapada trochę szybciej niż latem. Na drogach w Żywcu teraz ogromnych korków nie ma.
14: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
13: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorzywiec.pl.
12: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
16: Minęła 13, Agata Chruściak, zapraszam. Był ofiarą nielegalnego wyścigu samochodowego. To 50-latek, który zginął na pasach w Nowym Sączu. Takie są ustalenia prokuratury. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił mężczyznę. Ta ulica często zmienia się w tor wyścigowy. Słyszymy od mieszkańców.
17: To jest masakra, co się stało.
18: Uważam, że to jest bardzo niebezpiecznie. Tego przejścia tu albo nie powinno być w ogóle, albo światła.
16: Kierowcę zatrzymano w policyjnym areszcie. Jest również drugi uczestnik wyścigu. 21-latek jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty, może mu grozić 20 lat więzienia. Pacjenci nocą marzną w budynku głównym szpitala w Bełchatowie. Od kilku dni jest problem z ogrzewaniem.
19: Dochodzą nas głosy, że pacjenci narzekają, że jest chłodno, nocami szczególnie. No staramy się, przepraszamy.
16: Mówi Alicja Braun-Fater z bełchatowskiego szpitala, a wszystko to efekt usterki podczas remontu w lecznicy. Zguba się znalazła, chodzi o serwala sawannowego, który w weekend uciekł z prywatnej posesji w Orzyszu na Mazurach. Kot ze swoimi ścieżkami chodził kilkadziesiąt godzin, a niedawno Gustaw samodzielnie wrócił do domu.
12: SK Beskidy News.
15: Udało się uzyskać większe pieniądze na ścieżki rowerowe nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim. Chodzi o ponad 20 milionów złotych.
20: Mamy zwiększenie na jedną część, czyli gdzieś tutaj, co będziemy realizować w obrębie Moszczanicy i na Czernichów.
15: Mówił Józef Bednarz, przewodniczący z zarządu Związku Międzygminnego do spraw Ekologii w Żywcu. Piotr Dziki z żywieckiego klubu fotograficznego PTDK z wyróżnieniem marszałka województwa śląskiego. Otrzymał dyplom za działalność społeczną w turystyce.
21: I już chwilunia bliżej do Fajrantu i chwilunia bliżej, uwaga, teraz będzie nadinterpretacja, do weekendu kolejnego. Rafał Adamczak, witajcie, Dawid Podsiadło zaczyna.

0: to jest nowa sztuka na naszej eskowej playliście wśród hitów na czasie Neptunika i What If. A co jeśli w ramach odlotu ściśle tajnego na przykład zabierzemy was z Warszawy do Radomia? A co? No to też w sumie jest możliwe, bo tak naprawdę decydujecie się zupełnie świadomie na to, że z naszą eskową ekipą polecicie absolutnie w nieznane, a gdzie, to dowiecie się dopiero na lotnisku. Jesteście gotowi na taką przygodę? No proszę, okazuje się, że Paulina i Kamila jako pierwsze mają zagwarantowany udział w naszej zabawie już tak bardzo, bardzo konkretnie.
1: Lecicie z nami na odlot ściśle tajny! I kawa, ustalmy jedno. My nie chcemy, żebyście były grzeczne.
2: No dobra, to nie będziemy.
0: No i dobrze. No, no to już ustalone, Paulina i Kamila. Te dziewczyny już mają zaklepany udział w naszej zabawie, tak konkretnie. Zabawie odlot ściśle tajny, więc wiadomo, że z tymi dziewczynami. Wiadomo, że z naszą eskową ekipą. Wiadomo też kiedy, ale cały czas nie wiadomo gdzie, bo na tym polega zabawa. Polecicie, więc pakujcie walizy i śmiało zgłaszajcie. Zapraszajcie się w naszej eskowej apce, bo niebawem o poranku Jankę, Skama i Wiktor, kolejne miejscówki w samolocie, no właśnie, dokąd tego wam zdradzić nie mogę, oddadzą. Eskowa apka, tam się zgłaszacie, ale mamy też podpowiedzi naszego eskowego kapitana, z których można co nieco wysnuć, co nieco wywnioskować. I dzisiaj ten kapitan powiedział nam dokładnie tyle.
3: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, zakończyła się królewska legenda.
4: Radio SK. Autopromocja.
5: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
6: A może samotnika w Bieszczadach?
5: Daj znać na SK.pl.
7: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
5: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
9: Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez Portal Obronny. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga, wszystkie jednostki, zarządzam powrót do bazy. Mamy nowe sprawy i nowych bohaterów.
15: Nowy sezon Młodych Glin. Od poniedziałku do piątku o 15.45 w TVN.
16: I po reklamie.

0: Baby One More Time to jest Britney Spears w Radiu SK i hit z cyklu Hit Zawsze na Czasie, kiedy był numerem jeden na światowych listach hitów, to do takich kawałków się po prostu tańczyło w lustrze, śpiewając do butelki po dezodorancie, udając, że jest to mikrofon. Dzisiaj do takich wielkich hitów nagrywa się TikToki, czyli dużo się zmieniło, a proszę bardzo, Britney Spears i Baby One More Time cały czas kręci kolejne pokolenia. No i bardzo dobrze. Czy nas kręcą ceny paliw, które właśnie ogłoszono na jutro? Nie do końca. Dlatego, że troszkę 95 i 98 podskoczyły, natomiast olej napędowy w dół. Jutro za 90, dokładnie 5 za litr zapłacimy 6,79 maksymalnie. Za 98 7,66, a litr oleju napędowego jutro kosztować będzie 7,82. Ale pamiętajcie, że w Esce tankujemy zawsze za darmo. Wam, wasze samochody, do pełna. Bo Eska tankuje do pełna w każdy piątek w poranku, a zgłaszać się możecie na sk.pl.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. To będzie ostatnia reklama.
12: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: I po reklamie.
14: SK.

0: Kaja do mnie napisała na naszym eskowym messengerze, że jej w pracy to jest całkiem fajnie i ona tego, co w poniedziałki dzieje się po pracy, to nie lubi, dlatego że jest natłok zajęć pozalekcyjnych u pociech, trzeba je rozwieźć, potem odebrać i w międzyczasie jeszcze oczywiście w założonym z góry czasie zdążyć z jakimiś popołudniowymi zakupami. No, jednym słowem pęd i jeszcze raz pęd, to od razu tak na dzień dobry po weekendzie. Jeżeli w resztach macie jak Kaja i w pracy w poniedziałek odpoczywacie, no to ja wam zazdroszczę i fajnie, trzymajcie ten klimat, byle do kolejnego weekendu. Tymczasem za niespełna 5 minut będzie godzina 14. To jest Studio SK, u nas hity na czasie. Tę godzinę zamknęli Temper City i River Psychology, a kto otworzy kolejną? To się za chwilę wyjaśni.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
12: Złota polska jesień w natarciu. Kto kończy wcześniej pracę, ten może skorzystać z tej pięknej aury. Dziś 19 stopni, jutro i pojutrze trochę cieplej, do 21, a w czwartek podobno opady deszczu. Chociaż do czwartku jeszcze dojdziemy, na spokojnie. Tymczasem nie ma teraz ogromnych korków na drogach naszego regionu, także kto jedzie do celu, między innymi do Żywca, no to nie musi się zbytnio martwić, chyba że jedzie z Węgierskiej Górki. No to przypominam, że mamy roboty drogowe na S1C.
11: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
13: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Benzyna w górę, diesel w dół. Ministerstwo Energii podało maksymalne ceny paliw na jutro. I tak za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 79 groszy. To wzrost o 6 groszy, a za diesla maksymalnie 6 groszy mniej niż dzisiaj, czyli 7,82. Obniżka VAT-u na paliwo ma obowiązywać do końca roku. Turecki statek zaatakowany prawdopodobnie przez drona na Morzu Czarnym. Nie żyją dwie osoby. Do uderzenia doszło w rumuńskiej strefie ekonomicznej. Statek stanął w ogniu i zatonął. Zmierzał do portu we Włoszech. Pożar przedszkola w Stalowej Woli. Z placówki trzeba było ewakuować około 60 dzieci. Ogień pojawił się w piwnicy budynku, informuje Krystian Bąk z komendy w Stalowej Woli.
14: Na miejsce dyżurny skierował 6 zastępów, no i staramy się zlokalizować pożar.
13: A wiadomo, że nikomu nic się nie stało. Zmieniony kamuflaż, krój i materiał. Polscy żołnierze mają nowe mundury. To pierwsza zmiana od ponad 30 lat, mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Ten mundur, jego kamuflaż sprawia, że jest dużo mniej widoczny zarówno w dzień, jak i w nocy. Jest on również dużo bardziej komfortowy.
13: A nowy wzór maskujący dostępny będzie w 5 kolorach w wersjach damskiej i męskiej.
16: SK Beskidy News.
12: W sobotę pod Grojcem odbędzie się jesienny festiwal biegowy. Na zawodników czeka 10-kilometrowy bieg główny, a samorządowcy powalczą o Mistrzostwo Polski.
17: Zmianie uległy dystanse, które zostały bardziej dopasowane i dostosowane do dzieci, do uczestników i przede wszystkim do obecnych możliwości też fizycznych dzieci.
12: Mówiła Bernadetta Musiałkowska. Nowy ciężki wóz ratowniczo-gaśniczy już w OSP Łodygowice. Wóz kosztował 1 950 000 zł.
18: 2 minuty po godzinie 14, Rafał Adamczak, to ja. Dzień dobry, witajcie. Trwam na stanowisku tylko po to, żeby wam fajnie było. Podrzucam, mam nadzieję, wasze ulubione hity na czasie. Avicii, Waiting for Love, tak rozpoczynamy tę godzinę, a potem są Brodnik i Minasz w kolejce też Bled K.

0: To jest nowka sztuka, inna na naszej antenie, nowka sztuka od Taylor Swift, Patient Zero, tak nazywa się, Zero, tak nazywa się ten numer w Radiu SK, 18 po drugiej, za chwileczkę Juste i Jack Style i John Turn the Lights Off, później Oscar Sims bez końca, będzie jeszcze Wiz Khalifa i Charlie Puth, takie duety, takie muzyczne towarzystwo, takie muzyczne niespodzianki. Słuchajcie, może dziwnie zabrzmi to, co wam teraz zaproponuję, ale weźcie umówcie się z kimś na randkę taką późno wieczorną, albo nawet nocną, z czwartku na piątek. I to wcale nie musi być, wiecie, randka taka, no, randka jak to randka, w sensie, że z jakimś uczuciem, tylko może to być fajne spotkanie. Dlatego tym bardziej, jeżeli lubicie na przykład patrzeć w niebo, bo szykuje się niezłe widowisko. Jak mówią ci, którzy się na tym znają, to podobno jedne z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń astronomicznych tej jesieni, drakoniny będą nam towarzyszyć, czyli najbardziej nieprzewidywalne roje meteorów, które rozświetlą niebo nad Polską, a podobno warunki mają być do obserwacji wyśmienite, bo światło księżyca nie będzie nam przeszkadzać. To w nocy, przypominam, z czwartku na piątek. Ten rój jest nieprzewidywalny, dlatego że przewiduje się, że około 5-6 drakonidów na godzinę spadać będzie, ale nagle się może okazać, tak już bywało w historii, że nagle aktywność się zwiększy i te, no, gwiazdy w cudzysłowie będą spadać jedna po drugiej. A wiadomo, że wtedy się robi fajnie, jakoś tak cieplej na sercu i romantyczniej. No, to pamiętajcie, kto wam to polecił. Pamiętajcie, to noc z czwartku na piątek.
1: Reklama.

0: krytykować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
4: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy Van Life, Retro i Zlot Przystanek Targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
8: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: Jeszcze wczoraj miałem wrażenie, że rozłożyła się jakaś infekcja, a teraz przed chwileczką poza anteną. A dobrze, że tego nie słyszeliście. Wokalnie potowarzyszył Adele. Ktokolwiek mnie zna, teraz sobie musiał matko jedyna. Wokalnie potowarzyszył. Tak, jasne. Słuchajcie, ale śpiewajcie sobie, jeżeli wasze ulubione hity na czasie rzeczywiście pojawiają się w Radiu SK, bo od tego one są. Adele, Rolling in the Deep już za nami. Za chwilę będzie moje ulubione towarzystwo, czyli Andrea Bocelli, David Guetta i Jay, Megan Thee Stallion i DNA, More Than a Game. Ten numer wam zagram. Słuchajcie, sezon grzewczy ruszył. Niektórzy już to czują bardzo dobrze, bo to jest przyjemny sezon, kiedy robi się tak ciepło, nie tylko na sercu, ale i w domu. Ale też razem z tym sezonem ruszają kominiarskie kontrole. Kominiarz musi przeprowadzić w naszym domu co najmniej raz w roku. Za brak grozi mandat do 500 zł, więc o tym pamiętajcie. A czy ten przesąd, że jak widzimy kominiarza, łapiemy się za guzik, to jeszcze działa? To pamiętajcie, że ten guzik możemy puścić, jak zobaczymy z kolei łysego w okularach. To jest taki znak odwoławczy. No chyba, że do was przyjdzie kominiarz łysy w okularach, to już w ogóle macie bingo i sukces gwarantowany.
1: Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
9: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
10: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
17: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
18: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
19: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
20: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
21: Bring the beat back.

0: Adam Serlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: I po reklamie.

0: Jeżeli możecie powiedzieć, że poniedziałek to jest jednak dobry dzień, to będziecie to mówić też po godzinie 15, bo oni już są i dalej będą z wami. SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel, a muzycznie to Low Talking Body już za nami. 5 minut pozostało do 15.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
10: Dużo dobrego!
11: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto dużo dobrego.
12: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A teraz w RTV Euro AGD.
15: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
19: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
20: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec Świętokrzyska 40B.
21: Mamy popołudniowy szczyt komunikacyjny, czyli w tym momencie trzeba zwolnić między innymi na ulicy Browarnej, Dworcowej, w Żywcu. Sporo samochodów także w centrum Milówki, w centrum Węgierskiej Górki. Co do pogody w kolejne dni, no to we wtorek, środę, w czwartek, tak samo jak dziś, nawet odrobinę ciepło.
20: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
19: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorzywiec.pl.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
22: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Odpowie za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Są zarzuty dla kierowcy miejskiego autobusu po wypadku w Warszawie. 5 lipca autobus linii 186 zderzył się z samochodami, a następnie uderzył w ścianę i sufit podziemnego przejścia dla pieszych. Kierowca twierdził, że pojazd miał awarię, ale badania techniczne to wykluczyły. Podejrzany Czesław Eś nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Stwierdzono i udowodniono poważne nieprawidłowości w wypełnianiu urzędu. Tak diecezja bielsko-żywiecka komentuje głośne odwołanie proboszcza parafii w Grojcu pod Oświęcimiem. To wywołało gorące protesty mieszkańców.
23: Ten ksiądz tu jest 30 lat. On tu ludzi zjednoczył.
24: Lepszego dla ludzi, dla wiary, dla kościoła człowieka naprawdę nie idzie znaleźć.
22: No dodajmy, biskup Roman Pindel, który przyjechał do Grojca, musiał być wczoraj eskortowany przez policjantów. Emocji nie zabraknie. Wieczorem reprezentacja Polski zagra rewanżowe spotkanie z Bośnią i Hercegowiną. Tym razem biało-czerwoni zagrają na wyjeździe.
0: SK Beskidy News.
21: W Rychwałdzie zakończono tworzenie zielonej przestrzeni publicznej. Jest dedykowana wypoczynkowi mieszkańców i turystów.
1: Piękne, nowe miejsce, które było do tego czasu niezagospodarowane, z wiatą, z miejscem na ognisko, z grillem, z urządzeniem siłowni zewnętrznej.
21: Mówił wójt Wojciech Urbański. Inwestycja kosztowała ponad 330 tysięcy złotych. Trwa przebudowa budynku przy ulicy Widosa 40 w Żywcu. Obiekt ma zostać przystosowany m.in. na magazyn obrony cywilnej oraz miejsca doraźnego schronienia.
2: Sońca i Koroście.
3: Czyli SK.
2: SK. W radiu SK. SK.
4: Ale fajnie, że jesteście po drugiej stronie. Jest poniedziałek, to jest 5 października, wiesz, Cinek?
25: Mhm, 5.10.
4: 5.10.
25: Ty jesteś dzisiejszą datą, wiesz dlaczego? Bo jesteś 5 na 10.
4: A ty byłeś wczorajszą, bo jesteś 4 na 10. Nie! Przedwczorajszą, bo jesteś 3 na 10, wiesz? No, przepraszam cię najmocniej. Bierze mnie taka jesienna handra, jak to mówią. Zapraszamy, proszę państwa, na wspaniałą zabawę. Będą dzisiaj nagrody, będą piosenki. Jaką piosenkę
25: atrakcyjne
4: chcesz?
25: Będą nagrody. Atrakcyjne. Warto dodać, że będą atrakcyjne. Ja poproszę piosenkę Riviery.
4: All right.

0: Balsa i Magnetic z Radiu SK, 10 minut po 15. Wierzcie lub nie, ale ta piosenka została napisana podczas burzy śnieżnej. Taki letniaczek, kiedyś czytałem o tym, że ten zespół norweski Balsa zaszył się w jakimś domku, padał śnieg, nie dało się wyjść z tego domku, minus 15 za oknem, a oni nagrali sobie taki letniaczek z tęsknoty za latem właśnie.
1: Bardzo fajny numer, rzeczywiście cieszę się, że możecie go posłuchać w Radiu SK, ale wiesz co, ja mam cię kiepski humor dosyć.
0: Czeka, co się stało?
1: Ponieważ wczoraj jechałem autostradą ze Świebodzina do Warszawy, czyli tą kulczykową autostradą. Nie zgadnij, ile to teraz kosztuje.
0: No ze 100 pewnie.
1: 131 zł. Raz 49 i dwa razy po 41, ale wiesz co jest najgorsze? Że nie da się negocjować ceny w zasadzie. Ja się zatrzymuję przy tym okienku i pani mówi 41, a ja mówię 30 i jadę. Ona mówi, nie no, co pan zgłupiał? Ale myślę sobie, taka technika negocjacyjna.
0: Nie, na pewno mają jakieś pole manewru.
1: I mówię do niej tak, 35 i otwiera pani szlaban do połowy. Samochód mam niski, to się zmieszczę. Ona mówi nie.
0: Wiesz co by ją skłoniło? Jakby ci z tyłu zaczęli trąbić po pół godziny.
1: Właśnie, ale tak próbowałem, mówię 38 i iść szlaban do ćwiartki, nie? Nic. No już była tak oporna, bardzo nieprzyjemna pani. Ostatecznie rozstaliśmy się w zgodzie, zapłaciłem tyle, ile chciała, ale ostatni raz tamtędy jadę, następnym razem być jakimiś polnymi czy coś, bo to nie ma sensu.
0: Ty to potrafisz sobie wynegocjować.
1: Tak.
0: Livkę gramy już teraz.

0: Linkin Park w Radio SK. Poniedziałek, 5 października i wszyscy mają miny takie, o Jezu, poniedziałek. Ale popatrzcie, już jest po 15, czyli można iść do domu, a poza tym teraz w SC można wygrać sympatyczne nagrody, bo oto ogłaszamy konkurs Państwa Miasta.
1: Tak, za chwilę gramy w Państwa Miasta, nieco wcześniej tym razem, ale już po prostu nie możemy się doczekać, więc jeżeli chcecie wygrać gadżety Radio SK, to zapraszamy serdecznie, zostawiajcie swój numer telefonu na SK-owym Messengerze. Ja od razu dodam dla ułatwienia, że dzisiaj będzie literka L.
0: L jak co?
1: Jak Legia albo Lech albo Legia.
0: Aha, okej. Okay. No to zostawiajcie numery na naszym Messengerze.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Uwaga, wszystkie jednostki, zarządzam powrót do bazy. Mamy nowe sprawy i nowych bohaterów.
11: Nowy sezon Młodych Glin. Od poniedziałku do piątku o 15.45 w TVN.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: To jako prima ballerina Margaret w Radiu SK. Gramy w Państwa Miasta, kochani.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: No i all right, dzisiaj z nami gra słuchaczka Kasia Katarzyna. Cześć Kasiu.
2: Cześć.
0: Obiad robisz, czy po obiedzie jesteś już?
2: Nie, właśnie wróciłam z pracy.
0: A, gdzie pracujesz?
2: Na magazynach Lidla.
0: Okej, okay. Twoim rywalem będzie słuchacz Łukasz. Co cię śmieszy?
3: No nic, tak wypytujesz. Cześć Łukasz.
0: Cześć Łukasz.
4: Cześć, witam, witam.
0: Witamy cię serdecznie. A ty gdzie pracujesz?
4: W dziale logistyki.
0: Okej. Okay. Cienku, czy mógłbyś przygotować zasady dla naszych graczy?
3: Moi drodzy, gracie w Państwa Miasta. Dzisiaj literka L jak Legia Warszawa, albo Lech Poznań, albo Lechia Gdańsk do wyboru. Na odpowiedź macie zawsze 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak tej odpowiedzi albo złą odpowiedź jest punkt dla przeciwnika albo przeciwniczki. Gramy, aż któreś z was zdobędzie

0: trzy punkty. Ta osoba wygrywa, odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw czekaj Kasia, a potem Łukasz.
1: K jest szybciej, tak.
0: No to gramy, kochani. Zaczynamy od Kasi. Kasiu, literka L, twoja ta kategoria. Można to znaleźć w damskiej torebce.
2: Lusterko.
1: No oczywiście, 1-0 dla Kasi.
0: I kategoria dla Łukasza. Łukaszu, można to znaleźć w męskim garażu.
3: Ludwik.
1: Ludwik?
3: Zamyka rąk.
0: Ludwik Dorn?
1: Aha, Ludwik.
0: Ludwik XIV na przykład.
1: Dobrze, może być. 1-1. Dawaj do Kasi z powrotem.
0: Kasiu, twoja kategoria, coś do jedzenia na L.
2: Lody.
0: Dobrze.
1: Oczywiście. Kaśka jest mocno nagrzana, tak bez nas zastanowienia, nie?
0: Dobra, jest, dobra jest. Teraz Łukasz, no, musisz ty się wykazać. Twoja kategoria, coś do picia.
3: Latte macchiato.
1: Latte macchiato, ten jaki internacjonał.
0: No moi drodzy, jest 2-2, w takim razie będzie kategoria dogrywkowa. Kategoria dogrywkowa jest wspólna dla was obojga. Jeżeli ktoś z was zna odpowiedź, to krzyczy swoje imię i od tego momentu ma 3 sekundy na odpowiedź. Literka R, przepraszam,
1: L.
0: Literka L.
1: A ty, może cały czas ci chodziło o R, tylko ty nie wymawiasz.
0: I uwaga, kategoria dogrywkowa, sport na L.
3: Łukasz.
1: Łukasz pierwszy.
3: Legia Warszawa.
1: Legia Warszawa to nie sport, to klub. Sport to lekka atletyka, w związku z tym...
3: Łączy się.
1: Równie dobrze mogłeś powiedzieć lewarek, bo sportowcy używają lewarka, wiesz.
0: Na przykład w MMA. No nic, to znaczy, że Kasia wygrała. Gratulacje, Kasia, możesz sobie grać. Torbę czy butelkę, Radia SK, co wolisz?
2: Torbę.
0: W takim razie butelka jest dla Łukasza. Dzięki wam za grę, gratulacje i miłego dnia życzę.
3: Dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: Państwa miasta w Radiu SK.

0: Back to yours. Radio SK w poniedziałek, 5 października. Odpalamy nowy konkurs. Co to za konkurs?
1: Tak, to nie koniec konkursu w tym programie w Radio SK, bo po godzinie 16 takie buty. Do wygrania są karty podarunkowe do salonu Wojaz i na wojaz.pl o wartości 1000 zł. A zadanie konkursowe polega na tym, żeby odpowiedzieć na pytanie, w czyje buty chcielibyście wejść na jeden dzień i dlaczego?
0: Ja chciałbym wejść w twoje buty na jeden dzień, dlatego że mógłbym spędzić dzień z twoją żoną.
1: Nie nawiązaj tej odpowiedzi, ale wiecie już mniej więcej, o co chodzi. Zaglądajcie na SK.pl.
2: Autopromocja. O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
14: Za mnie.
15: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
16: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: Gastorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
17: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
18: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
17: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
19: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: 18,47,12.
22: Co liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
22: To ja też chcę!
21: 24,39.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: I po reklamie.

0: Hity na czasie w Radiu SK, ten nazywa się Fly High, to Tobi Romeo, za 5 minut godzina 16.
1: I będą newsy, zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Call spełni warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło Extra Simple polskie i łaciate 2,49 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
11: Ważna informacja dla zmotoryzowanych. Do 11 października zamknięty będzie odcinek słowackiej autostrady D3. Włącznie z tunelami obowiązują objazdy. Zamknięcie D3 ma istotne znaczenie dla kierowców korzystających z S1 i przekraczających granicę w Zwardoniu. Tymczasem jutro temperatura przekroczy granicę 20 stopni. W środę będzie podobnie, a w czwartek w Beskidach podobno opady deszczu.
12: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Grozi mu do 8 lat więzienia. Prokuratura postawiła zarzuty kierowcy autobusu miejskiego w Warszawie. Ten w lipcu staranował kilka aut na ulicy Bitwy Warszawskiej, a jazdę zakończył w przejściu podziemnym. Tłumaczył, że nie mógł zatrzymać autobusu, ale co innego stwierdzili biegli.
15: Pierwotnie zakładała prokuratura, iż mogło dojść do awarii systemu sterowania tym pojazdem bądź układu hamulcowego.
14: Przekazał Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Czesław Eś dostał policyjny dozór. Rysie zamiast panter resort obrony zaprezentował nowe mundury dla polskiego wojska. Zmienione zostaną krój, materiał i kamuflaż, który otrzymał oznaczenie K03 Ryś.
16: Nowe mundury zostały przygotowane we współpracy z żołnierzami wojsk specjalnych. Zapewniają aż o 30% lepsze maskowanie od poprzedników.
17: Zarówno w dzień, jak i w nocy.
16: Podkreśla wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jeszcze w tym roku 7,5 tysiąca sztuk nowych mundurów trafi do armii. To pierwsza taka zmiana w polskim wojsku od 30 lat.
14: O czym informował Michał Rawa. Przełom w walce o zdrowie Klaudii Uciechowskiej sprowadzonej z Chin. 24-latka opuściła Ojom. Młoda kobieta została przetransportowana do Polski z Pekinu, gdzie w ciężkim stanie przebywała w szpitalu. Rozpoznano tam m.in. potworniaka jajnika. Widać postępy, ale musimy walczyć, mówi mama Klaudii.
18: Klaudia przy zapaleniu mózgu ma, można tak powiedzieć, zresetowaną głowę. Uczymy się od podstaw wszystkiego, czyli od oddychania, mówienia, połykania.
14: A wciąż trwa zbiórka na pomoc w rehabilitacji 24-latki. czterolatki.
9: SK Beskidy News.
11: Udało się uzyskać większe pieniądze na ścieżki rowerowe nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim. Chodzi o ponad 20 milionów złotych.
19: Mamy zwiększenie na jedną część, czyli gdzieś tutaj, co będziemy realizować w obrębie Moszczanicy i na Czernichów.
11: Mówił Józef Bednarz, przewodniczący zarządu Związku Międzygminnego do spraw Ekologii w Żywcu. Piotr Dziki z żywieckiego klubu fotograficznego PTDK z wyróżnieniem marszałka województwa śląskiego. Otrzymał dyplom za działalność społeczną w turystyce.
9: Sońta i Koroście.
20: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
21: Witamy, witamy. Minuta, dwie minuty po godzinie 16, czyli już ponad 16 godzin tego poniedziałku za nami. To jest dobra wiadomość.
22: Czyli ile zostało? Skoro 16 godzin poniedziałku za nami, to ile zostało?
21: No sporo, sporo.
22: Niespełna 8 godzin poniedziałku zostało. Wykorzystajcie to jak najlepiej, na przykład słuchając Temper City Self-Aware teraz w Radiu SK.

0: Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK, 10 minut po godzinie 16.
1: Wiesz, co się stało dzisiaj?
0: No.
1: Byłem w przychodni z moją córeczką. Takie rutynowe badania.
0: Okay.
1: No i chciałem skorzystać z toalety, ale że to przychodnia taka pediatryczna, to te toalety też raczej dla dzieci. No i nad tą ubikacją tak stoję i patrzę, jest naklejka, napis. I chciałem ci przeczytać. Tam są słowa być może nieeleganckie, ale myślę, że nasi słuchacze są obyci z takimi słowami, nikogo nie urażę.
0: No spróbuj.
1: Dokładnie taki napis był. Drogi pacjencie, wciąż tu wszystko obsiusiane. To jest wspólny nasz kibelek. Zostaw deskę bez kropelek. Zrobisz kubkę, obróć głowę, użyj szczotki i gotowe.
0: Wiesz, to jest bardzo ładny tekst. Moim zdaniem, gdyby Sanach to zaśpiewała, to byłby naprawdę hit w Radiu SK.
1: Zachęcamy.
0: A powiedz mi, jak się zachowałeś? Zrozumiałeś, czy trzeba jeszcze bardziej do dziecka powiedzieć?
1: No nic, gramy, kochani!

0: Swedish House Mafia i Lickali. Happiness is so sad w Radiu SK, 17 minut po godzinie 16. Dzisiaj mamy 5 października, poniedziałek i dzisiaj jest Dzień Brody.
1: Dzień Brody.
0: Dlatego poproszę o najlepsze życzenia dla mnie i mojej brody.
1: Wszystkiego najlepszego. Słuchacze mogą nie widzieć, że ty masz brodę, a ja nie mam, ale myślę, że nawet w radiu można im to udowodnić. Weź poszuraj brodą o mikrofon. Czekaj. A teraz ja bez brody poszuram i zobaczymy, czy jest różnica.
0: Nie ma.
1: Nie ma różnicy.
0: No wszystkiego najlepszego tobie też.
1: Ale jest różnica no taka wizualna, bo ty masz okruszki cały czas.
2: Autopromocja. Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
2: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
9: Nowy rok akademicki na wypasie?
10: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
11: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
13: Nie, a powinnam?
12: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
13: I możesz z nich korzystać?
12: Jasne, w każdej chwili.
13: To i ja się zapiszę.
12: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
14: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
15: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: I po reklamie.

0: Shawn Mendes i Stitches w Radiu SK. Uwaga, konkurs!
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: Konkurs wygląda następująco. Wchodzicie na sk.pl i piszecie nam, w czyje buty chcielibyście wejść na jeden dzień i dlaczego. I w tej sprawie na sk.pl napisała słuchaczka Anita. Cześć Anita.
2: Cześć, cześć.
0: W czyje buty chciałabyś wejść i dlaczego?
2: No ja bym chciała wejść w buty, chociaż na jeden dzień w buty mojego kota Filipa.
3: Mhm. Czy ja mogę zażartować?
2: Chciałabym zrozumieć, jak można przespać 16 godzin, aha, zjeść, popatrzeć przez okno przez kolejne 2 godziny i nadal uważać, że to człowiek ma za mało czasu dla mnie.
3: Czy ja dobrze
2: i
3: rozumiem?
2: Chciałabym nie chodzić do pracy przynajmniej przez jeden dzień. Czy ja dobrze... niczym się nie martwić. I zastanawiać
0: czekaj,
2: się, co mogę zrzucić ze stołu.
0: Anitko, wiesz co, bo odcinek ma bardzo słabą siłę przebicia, to może ja to załatwię dla niego. Odcinku teraz możesz powiedzieć.
3: Czy ja mam dobrze rozumieć, że ty masz w domu kota w butach? To był żart prowadzącego.
0: Aha, żałuję, że cię dopuściłem
2: można
0: do głosu.
2: Można tak powiedzieć, ale lubi w buty wchodzić, więc...
0: No dobrze, czy masz jeszcze jakiś żart o butach, może jeszcze jeden?
3: Nie, to był, to był najlepszy, jaki przygotowałem.
0: A nic o 7-milowych butach, nic takiego. No to całe szczęście.
3: Też nie, ale mamy dla ciebie dobrą wiadomość, moja droga. Dostajesz kartę podarunkową o wartości 1000 zł do salonów Wojas i na wojas.pl, także możesz sobie razem z kotem zaszaleć.
2: Dziękuję wam bardzo.
0: No i już, możesz też coś kotu tam kupić, jak ci się będzie podobało. Anitko, bardzo serdecznie cię pozdrawiamy, wszystkiego dobrego dla ciebie i twojego kota. Jak on się nazywał?
2: Filipek.
0: Filipka, ściskamy mocno. Trzymajcie się, pa.
2: Dzięki bardzo.

0: Tu Radio SK, mam do ciebie takie intymne pytanie, Cinku.
1: Okej, już się boję.
0: Bo pod wpływem tekstu tej piosenki pomyślałem sobie, czy ty przypadkiem nie jesteś osobą, która buduje mosty i pali schematy?
1: Nie, ale lubię nosić to, co chcę.
0: Okej. Okay. Za chwilę Alex Warren, Fever Dream Vesce. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. Let's go!
7: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
8: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: All of my love. Bardzo lubię piosenki, gdzie jest słowo love, gdzie jest słowo baby, a tutaj było i love, i baby.
1: To są najpopularniejsze słowa piosenek zazwyczaj.
0: Że love i baby?
1: Tak, SK Newsy za chwilę, bądźcie z nami.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
7: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
12: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
13: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
14: Mamy popołudniowy szczyt komunikacyjny, czyli w tym momencie trzeba zwolnić między innymi na ulicy Browarnej, Dworcowej w Żywcu. Sporo samochodów także w centrum Milówki, w centrum Węgierskiej Górki. Co do pogody w kolejne dni, no to we wtorek, środę, w czwartek, tak samo jak dziś, nawet odrobinę ciepło.
13: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec.
12: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca, Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorżywiec.pl.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: Minęła 17. Agata Chruściak, zapraszam. Do tragedii doszło w czasie nielegalnego wyścigu. To najnowsze ustalenia śledczych w sprawie wypadku w Nowym Sączu. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił mężczyznę, który przechodził przez pasy. Ta ulica często zamienia się w tor wyścigowy, słyszymy od mieszkańców.
16: W nocy i późnym wieczorem to często jeżdżą takimi sportowymi autami po prostu, no i przez to są wypadki, myślę.
17: No jeżdżą, bardzo szybko. Jeden pas potrafi się zatrzymać, a drugi nie.
15: A kierowcy może grozić 20 lat więzienia. Wojskowe wzmocnienie Lubelszczyzny, jedna z baterii rakiet Patriot, zostanie ustawiona w okolicach Lublina. Taką decyzję podjął wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz.
18: Rozmieszczenia baterii Patriot jest po to, żeby chronić Lubelszczyznę. Ten ruch lotniczy, który tutaj się odbywa, był jak najbardziej zabezpieczony.
15: Na Lubelszczyźnie powstanie też brygada wojsk dronowych w Łukowie czy baza śmigłowców na terenie lotniska w Świdniku, gdzie mają stacjonować śmigłowce Apache. Hulajnogi elektryczne z kolejnymi ograniczeniami przygotowane przez resort infrastruktury zmiany mają wyeliminować z dróg pojazdy, z których usunięto fabryczne blokady prędkości. Uporządkowana ma zostać też kwestia parkowania. Sprzęt będzie można zostawiać tylko w specjalnie wyznaczonych strefach.
19: SK Beskidy News.
14: W sobotę pod Grójcem odbędzie się jesienny festiwal biegowy. Na zawodników czeka 10-kilometrowy bieg główny, a samorządowcy powalczą o Mistrzostwo Polski.
20: Zmianie uległy dystanse, które zostały bardziej dopasowane i dostosowane do dzieci, do uczestników i przede wszystkim do obecnych możliwości też fizycznych dzieci.
14: Mówiła Bernadetta Musiałkowska. Nowy ciężki wóz ratowniczo-gaśniczy już w OSP Łodygowice. Wóz kosztował 1 950 000 zł.
21: Santa i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
22: All right, 2:17, proszę już zasuwać do domu, ile można siedzieć w robocie. My będziemy pracować za was i informować o sprawie tajemniczego serwala, tak Cinek?
23: Tak, już za chwilę więcej o serwalu i co to właściwie ten serwal jest, też się spróbuję sam dowiedzieć.
22: Dziękujemy ci. Zapraszamy. Cinku, wcześniej piosenki.
23: Gramy.

0: About You Now to Sugar Babes z Radio SK, prawie 12 minut po godzinie 17. Wracamy do tego serwala, proszę państwa, bo serwal to, wierzcie lub nie, jest kot.
1: Tak, taki duży kot, tak, ja wiem jaki.
0: Bardzo duży kot. Kot się nazywa Gustaw, jest serwalem.
1: Czy ten konkretny się nazywa Gustaw, tak?
0: I on zginął, słuchaj, na Mazurach.
1: Chyba zaginął.
0: Tak, zaginął.
1: Bo jak zginął, to znaczy było, że nie żył, a
0: zgubił się.
1: Zaginął.
0: Zgubił się.
1: Aha.
0: Odszedł.
1: Odszedł, to też.
0: Trudno powiedzieć, co się z nim stało.
1: No nie ma go.
0: W każdym razie policja go szuka. No i pisze, jak wygląda. Ma jasno żółte futro w czarne cętki, bez żadnego zezwolenia można go posiadać w Polsce. Przepraszam.
1: Słuchaj, wiesz co, no bo ja rozumiem, że komuś z hodowli uciekł serwal, teraz wszyscy go szukają, ale postawmy się na miejscu tego serwala. On ma wreszcie wolność i teraz on słucha Radia SK i sobie myśli, Jezu, jeszcze ci, jeszcze dajcie mnie... żyć.
0: Odczepcie
1: on
0: się
1: nikomu nie robi krzywdy. Odczepcie się od serwala, wreszcie
0: Dawid, jest Dawida,
1: wolny.
0: Podsiadłaj.
1: Właśnie, gramy.

0: Everlasting.
1: Everlasting.
0: W Radiu Esta.
2: Tak jest.
0: Jesteśmy stworzeni do pracy w duecie. Słuchaj, wiesz co, smutne informacje, Cinek, bo skończył się sezon żużlowy w Polsce. Wczoraj był ostatni mecz, finał Ekstraligi. Toruń zdobył złoto, Wrocław srebro i tyle.
1: Państwo nie wiedzą, ale tak jak normalny człowiek potrzebuje do życia wody i tlenu, tak Michał potrzebuje również żużla.
0: O właśnie.
1: I teraz co będziesz robił bez żużla? Jak ty, bez żużla nie możesz żyć przecież.
0: Tak, ale w listopadzie zaczną się skoki narciarskie i będę się pasjonował skokami. Pierwszy od 20 lat sezon skoków bez Kamila Stocha. Nie wiem, jak się zabrać do tego sezonu, bo tak zawsze człowiek włączał ten telewizor i ten Kamil tam skakał. Teraz już Kamil nie będzie skakał. Gdzieś jedzie na jakąś przygodę, gdzieś na drugi koniec świata, wiesz, teraz będzie zdobywał świat.
1: Może na Dakar, bo oni chyba potem jak kończą karierę jeżdżą na Dakar.
0: Nie, to był jeden taki przypadek. Nie każdy skoczek musi jechać na Dakar. Okay. Chociaż z drugiej strony powinien, ale Kamil nie.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
7: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Zeruk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: SK Beskidy.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: To Imagine Dragons, Whatever It Takes. Słuchacie Radia SK za 28 minut, godzina 18. My tu, proszę Państwa, nie tylko interesujemy się muzyką, ale również literaturą.
1: O tak, jak najbardziej.
0: Michał dużo czyta.
1: Prawda.
0: Dużo książek. Ja czytam dużo o książkach. Mm-hmm. I na przykład przeczytałem, że wczoraj wręczono nagrodę literacką Nike i dostał ją Szczepan Twardoch za swoją książkę pod tytułem Nul.
1: Czytałeś? Bardzo lubię Szczepana Twardocha. Tej książki akurat nie czytałem, ale zastanawiam się, czy Polacy czytają. Jest przecież nawet taki obiegowy żart, mm-hmm. że Andrzej z Władysławem idą na imieniny do Krzysztofa i Andrzej pyta Władysława, co mu kupimy? A Władysław mówi, może książkę? Nie, książkę już ma.

0: Hatton Cold to Katy Perry w Radiu SK za 22 minuty, godzina 18.
1: Proszę Państwa, cała Polska internetowa żyje tym, co zrobił Książulo. Książulo, czyli recenzent kulinarny, tak go nazwijmy, który je kebaby i miliony ludzi w YouTubie ogląda, jak on je kebaby. Zawsze mówił, będę niezależny, nigdy się nie sprzedam. Aż to nagle informacja, że do Żabek wchodzą pizze sygnowane mordą Księżula.
0: Mówi, że to nie jest współpraca reklamowa, to nie jest reklama, bo to są jego pizze, ale z tego, co czytałem, to chyba to nie do końca jest prawda.
1: Tak, ktoś produkuje pizzę, Książulo dostawia buzię i sprzedają to za 25 zł i teraz wszyscy fani Książula, a są ich naprawdę miliony, są oburzeni, jak to możliwe, że facet, który był niezależny, teraz się troszkę sprzedaje i teraz jak mu ufać? Jak on będzie mówił, że następna mrożonka jest dobra albo niedobra, to będziesz myślał, kurczę, rzeczywiście niedobra, czy po prostu zagraża jego pizzy z Żabki?
0: Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, ale przeraża mnie to, że ta pizza ma 1800 kalorii. Mhm. Także muszę znaleźć coś na drugie.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinno?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: I po reklamie.

0: Wasted w Radiu SK. Za chwilę newsy, a później imprezka. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
2: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
9: Ważna informacja dla zmotoryzowanych. Do 11 października zamknięty będzie odcinek słowackiej autostrady D3. Włącznie z tunelami obowiązują objazdy. Zamknięcie D3 ma istotne znaczenie dla kierowców korzystających z S1 i przekraczających granicę w Zwardoniu. Tymczasem jutro temperatura przekroczy granicę 20 stopni. W środę będzie podobnie, a w czwartek w Beskidach podobno opady deszczu.
8: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
10: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Jutro nieznacznie drożej za benzynę, taniej za diesla. Minister energii podał maksymalne ceny paliw. Za litr benzyny 95 po północy zapłacimy maksymalnie 6,79, za 98 7,66, a diesla 7,82. W przypadku benzyny to wzrost o 6,7 groszy na litrze, 6 groszy, ale w dół poszła cena diesla. Odpowie przed sądem za znęcanie się nad rocznym synem. Jest akt oskarżenia dla matki z Lubania. 37-latka podduszała dziecko poduszką i szarpała. Wszystko to nagrywała i wysyłała do ojca chłopca po to, by zmusić go do powrotu.
11: SK Sport News.
10: Niespełna 3 godziny i wielkie sportowe emocje. Polscy piłkarze zagrają kolejny mecz Ligi Narodów. Zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. Reprezentacji nie pomoże Robert Lewandowski, który opuścił zgrupowanie.
12: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie.
10: Mówił selekcjoner Jan Urba na pierwszy gwizdek o 20:45. Iga Świątek poznała rywalkę w czwartej rundzie turnieju w Pekinie. Zagra z Amerykanką i Wojowi. Polka walczy nie tylko o zwycięstwo w turnieju, ale też o kolejne punkty.
11: SK Beskidy News.
9: W Rychwałdzie zakończono tworzenie zielonej przestrzeni publicznej. Jest dedykowana wypoczynkowi mieszkańców i turystów.
13: Piękne, nowe miejsce, które było do tego czasu niezagospodarowane, z wiatą, z miejscem na ognisko, z grillem, z urządzeniem siłowni zewnętrznej.
9: Mówił wójt Wojciech Urbański. Inwestycja kosztowała ponad 330 tysięcy złotych. Trwa przebudowa budynku przy ulicy Widosa 40 w Żywcu. Obiekt ma zostać przystosowany m.in. na magazyn obrony cywilnej oraz miejsca doraźnego schronienia.
11: Impreza.
14: Nikt nie powie, że jest inaczej, to nam się należy. Należy nam się trochę luzu, trochę uśmiechu i mnóstwo dobrych hitów na czasie po poniedziałku. Nawet jeżeli był lekki, to i tak się nam należy. Michał Hanczak zadbał o to wszystko. Do godziny 21 zapraszam.

0: Baby Rexha i David Guetta, Sad Girls na dobry, energetyczny wieczór. Nowy tydzień się zaczął, no i mamy też nowe danie główne. W zeszłym tygodniu takim daniem głównym, o którym wszyscy mówili, była oczywiście szwedzka pizza z kebabem.
1: Najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: A w tym tygodniu wszystko wskazuje na to, że zupełnie inna pizza będzie na tapecie, a mianowicie pizza książula, która już podzieliła bardzo mocno internet. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście, no to książulo w pewnej sieci bardzo znanych sklepów będzie miał swoją pizzę mrożoną i ta informacja część fanów zmroziła, a część fanów zagotowała wręcz, a to dlatego, że książulo zarzekał się, że nie będzie takich współprac, że będzie niezależny, no i miał się kierować zawsze dobrym smakiem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No a teraz niektórzy mu zarzucają hipokryzję i że wiadomo, ta pizza to tak trochę nie przystoi, że właśnie zniszczył opinię na swój temat. No każdy niech sądzi co chce, niech próbuje bądź nie próbuje, natomiast mnie to zainspirowało do tego, żeby was dzisiaj zapytać konsumpcyjnie poniekąd. Jaki produkt spożywczy wy moglibyście absolutnie wprowadzić do sklepów? Może najczęściej go jecie, a może go najlepiej gotujecie, przygotowujecie? Może jesteście z nim kojarzeni w jakiś sposób? Można nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK, może podchwycimy ten temat i wspólnie wprowadzimy jakiś taki produkt. Przepisy też mile widziane. Bez nazw własnych, bez marek. Po prostu dajcie znać głosówką, jaki artykuł spożywczy najlepiej się z wami kojarzy i mógłby być hitem tej jesieni. Hitem jest nowość od Sanach, Cichosza. Mówią, że

0: Daddy Swims w imprezce. Haczak z tej strony, a dzisiaj smakowita imprezka przy poniedziałku, bo pytam was, jaki produkt spożywczy, jakie danie moglibyście wprowadzić jako swoje własne do sklepów, wzorem książula na przykład. Marta nagrała głosówkę na Messengerze Eski.
1: To, z czym kojarzę się ja i co zawsze robię na wszystkie imprezy, to sernik. Jestem królową serników.
0: Dobrze siebie doceniać, ale myślę, że swoim produktem, jeżeli wprowadziłabyś to do sprzedaży, podzieliłabyś pół Polski, no bo jakby był z rodzynkami, to wiadomo, że ci drudzy, co nie lubią z rodzynkami, by hejtowali i w drugą stronę. Także kontrowersyjnie, ale serniczek zawsze spoko. Szymon w takim razie jeszcze.
2: Ja mógłbym produkt do sklepu wprowadzić tylko jeden, a mianowicie schabowe mojej teściowej Małgorzaty. No nic w życiu lepszego nie jadłem.
0: I teraz pytanie, czy faktycznie te schabowe takie dobre, czy może teściowa Małgorzata słucha i zaraz Szymon będzie chciał podrzucić dzieci na weekend?
2: No nic w życiu lepszego nie jadłem.
3: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 18,47,12.
6: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: To jeden z tych hitów, od których ostatnio jestem uzależniony. Czy wy też tak macie? No jeżeli tak brzmi jesień, to nawet mogę być jesieniarą. Neptunika i What If na Antonie Radejewska, 23 minuty do 19. A swoją drogą, czy ktoś już zrobił jakieś dobre cynamonki, które można by było potem sprzedawać i zrobilibyśmy na tym świetny interes? No właśnie, gdybyście mieli jakiś produkt spożywczy, jakieś danie, które najlepiej wam wychodzi albo jest z wami kojarzone, wprowadzić do obiegu, do sprzedaży wzorem książula, to co to by było? Agnieszka nagrała głosówkę. To byłoby co?
1: To byłyby to na pewno kanapki szkolne. Dokładnie takie same jak kiedyś na dyskotekach w podstawówce.
0: Od razu przypomniałaś mi te smaki takiej bułki paryskiej, zwanej też angielką w Łodzi, na przykład z jajkiem i z pomidorem. Zresztą każda kanapka jest dobra, o ile ktoś nam ją zrobi. Do kanapki za chwilę espresso Sabriny Carpenter.
2: Reklama. Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

New Trick, to jest Rosey z nowym hitem na antenie Radia SK tuż przed godziną 19. Można będzie w rytm tego hitu na przykład kibicować Polakom dzisiaj na boisku o 20:45. Mecz z Bośnią i Hercegowiną. No nie wiem, czy tak łatwo pójdzie nam jak z Rumunią w piątek. No bo tutaj jest Polska kontra Bośnia i Hercegowina. To już mi jakoś taką nierównością brzmi trochę, prawda? No dobra, za chwilę 19, za chwilę gramy kolejne hity na czasie. Wiem, że to jest jeden kraj, żeby nie było.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj!
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: I po reklamie.
10: Beskidy na czasie.
11: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. W sobotę pod Grójcem odbędzie się 36. jesienny festiwal biegowy. Na zawodników czeka 10-kilometrowy bieg główny, a samorządowcy powalczą o Mistrzostwo Polski. Żywiecki MOS już wprowadził jednak kilka zmian. Jakich, mówi Bernadeta Musiałkowska.
12: Zmianie uległy dystanse, które zostały bardziej dopasowane i dostosowane do dzieci, do uczestników i przede wszystkim do obecnych możliwości też fizycznych dzieci.
11: Zapisy i więcej info na mosir-żywiec.pl. Więcej informacji z naszego regionu na sk.pl.
13: Muzyką się żyje.
14: To już w najbliższą sobotę. Fani elektronicznych klubowych brzmień będą mogli w Trójmieście poczuć się jak na Ibizie. W Ergo Arenie odbędzie się impreza z cyklu Resistance. Objeżdża cały świat, przyciągając tych, którzy lubią dać się ponieść klubowym brzmieniom. Mamy dla Was bilety, zajrzyjcie na nasz Instagram. Wszystko, czego chciałem, jest tu. Tak w swoim nowym wspólnym hicie śpiewają Mrozu i bracia Kasperczyk. No i ten pozytywny kawałek usłyszycie na pewno w tej godzinie imprezki. To jest tytułowy singiel z nowej płyty Mroza, na okładce której widzimy wschodzące słońce. I zarówno ta grafika i ten tytuł mają znaczenie.
15: Razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały.
14: Ale nie na warszawski Torwar. Tutaj Mrozu zagra dwa wyprzedane już koncerty w środę i w czwartek. Kolejne miasta to Wrocław, Gdańsk, Kraków, no i tu jeszcze jest szansa na bilety. A cała moja rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie czeka w podcastach w eskowej apce. Mówią, że pieniądze nie są potrzebne i szczęścia nie dają, no ale w przypadku Mroza, no, zaczynał od miliona monet jednak, nie? 2 minuty po godzinie 19, to jest imprezka w poniedziałek. Michał Hanczak z tej strony, Dracula, Tame Impala i Jenny na dobry początek tej godziny, ale za kilka chwil coś świeżutkiego od Tiesto.

0: 15 minut po godzinie 19. Czy ktoś potrzebuje w poniedziałkowy wieczór takiego mocnego, energicznego, klubowego grania?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jeśli nie, to za chwilę zajaj Tylko kochaj mnie. Ale jeśli tak, to najpierw zagram wam nowość. Tiesto w przyszłym roku przyjedzie do naszego kraju w czerwcu. Wystąpi w Warszawie w ramach Warsaw Music Festivalu. Ale żebyście nie musieli tak długo czekać, to żeby ten czas oczekiwania trochę umilić, Tiesto ma nowy kawałek, który za chwilę w Radiu SK się pojawi. Między innymi on stoi za singlem Hard to be Around.

0: Temper City, Reverse Psychology na antenie Radia SK to jedna z naszych nowości. 19.30 na zegarkach. No to nie jest jeszcze w sumie taka nowość. Już nawet nie jest, bo to już trzecia edycja. Samolot stoi na pasie. Pierwsze miejsca już są w nim zajęte. Myślę tutaj o naszej akcji Odlot Ściśle Tajny. Dzisiaj wystartowało ładowanie was do tego samolotu. No i pierwsze, które z nami polecą w nieznane, bo nie wiemy dokąd, tylko wiemy kiedy. Pod koniec października, na weekend, zeskową ekipą. Są Kamila i Paulina. Co napisały w zgłoszeniu? Co przekonało naszą poranną ekipę?
1: Hej, jesteśmy dwiema niegrzecznymi turystkami.
2: No.
1: To ja już się boję w takim razie, jak bardzo niegrzeczne będziecie podczas wylotu razem z nami.
2: Lecicie z nami na odlot Ściśle Tajny!
1: I Kawa, ustalmy jedno. My nie chcemy, żebyście były grzeczne.
3: No dobra, to nie będziemy.
2: No i dobrze.
0: A więc będzie rozrywkowo na pewno tam, gdzie poleci eskowa ekipa i cały tutaj team naszych słuchaczy, o, do którego można wciąż dołączyć. Pierwsze podpowiedzi, dokąd polecimy, już są na naszym Instagramie. Można je też usłyszeć czasem na antenie, także możecie się powoli zacząć domyślać, ale najpierw się zgłoście, żebyście to właśnie wy dołączyli do Kamili i Pauliny i zobaczyły, co one tam urządzą na tym wyjeździe. Może dołączycie. Eskowa apka to jest właściwe miejsce. Tam za darmo można się zgłosić. Jeszcze w tym tygodniu kolejne bilety do was powędrują.
4: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot Ściśle Tajny.
5: Reklama.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
11: Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
10: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
12: I po reklamie.

0: Galaxy. To Kung City of Youth London na antenie Radia SK. Znacie ten hit doskonale. Za chwilę Margaret i Prima Ballerina, ale wcześniej możecie do mnie zadzwonić. 664-402-302. Ja zadam wam pytanie, a wy, mam nadzieję, odpowiecie słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, jak z formą w poniedziałek wieczorem. 664-402-302. Ważne tylko, żebyście słuchawkę mieli przy uchu. Wtedy będziemy się dobrze słyszeli na antenie Radia SK. Pierwszy telefon już dzwoni. Halo, dobry wieczór.
1: Siema.
0: Siema, jak masz na imię?
1: Siema.
0: Ojej, ale słuchawa przy uchu, słuchaj, bo inaczej Łukasz. Się nie porozumiemy. Łukasz, dobra, to przyjemność, jaka może nam umilić poniedziałkowy wieczór, to na pierwszą literę twojego imienia. No chyba się nie porozumiemy. Słuchajcie, słuchawa przy uchu, radio wtedy przyciszone i najlepiej słuchać w słuchawce. Halo, dobry wieczór.
2: Cześć.
0: Jak masz na imię?
2: Asia.
0: No to dawaj, przyjemność, jaką możemy sprawić sobie w poniedziałkowy wieczór, na pierwszą literę twojego imienia.
2: Ambulans.
0: O nie! To znaczy, wiesz co, zależy co kto lubi, ale ja jednak karetki nikomu dzisiaj nie życzę.

A propos przyjemności, w poniedziałkowy wieczór Magda napisała, że właśnie smaży w kuchni powidła śliwkowe. No, może samo smażenie, przygotowywanie nie jest największą przyjemnością, chociaż też jest całkiem spoko, ale potem jedzenie, to jest naprawdę jesienna i zimowa później przyjemność bardzo duża. Kagaj Max McNown, to Take Me Back na antenie Radia SK w remiksie Robina Schulza, a w imprezę po 20 m.in. My Body Isn't Ready, czyli Somber, będzie też nowość od Taylor Swift. To świetna okazja, żeby usłyszeć te dwa hity na antenie Radia SK. Czy są takie okazje, których absolutnie nigdy nie odpuszczacie? Mogą to być jakieś rzeczy, które robi albo które kupujecie, albo jeszcze inne pomysły, które tylko wam przyjdą do głowy, możecie zostawiać na sk.pl, dlatego że w tym tygodniu w imprezce dużo okazji, których odpuścić nie można i za wasze fajne odpowiedzi mam m.in. kasę na zakupy w internecie. Do kogoś po 20 zadzwonię, także sk.pl. Teraz warto odłożyć śliwki i napisać zgłoszenie.

0: Autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
7: I po reklamie.
8: Beskidy na czasie.
9: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Zerknijmy, moi drodzy, co tam się dzieje w Miejskim Centrum Kultury w najbliższym czasie. Mama na obrotach. Jeśli ktoś lubi dobry stand-up, to ta artystka, czyli Mama na obrotach, wystąpi już 9 października w żywieckim MC-ku, początek o godzinie 19. Co jeszcze? Po burzy spektakl w wykonaniu Teatru K już 16 października, początek o godzinie 18. Kolejny spektakl, jeśli ktoś się nie załapie, no to 30 października. Więcej ciekawych wiadomości z naszego regionu i nie tylko, już teraz na sk.pl. Trzymajcie się, cześć!
10: Muzyką się żyje.
11: Kto teraz słucha Eski jadąc samochodem? Za kilka chwil zagram wam hit Lipki, Poza Tobą Nic, który według wielu osób, także według samej artystki, kojarzy się z wieczorną jazdą autem po mieście. Mówiła o tym podczas premiery piosenki w naszym studiu, no i doszło wtedy też do poważnych deklaracji.
12: Ja zdecydowanie jestem fanką tego klimatu. Lubię też jako pasażer jeździć i słuchać muzy. Mam nadzieję, że będzie mi dane w najbliższym czasie zrobić prawo jazdy i wtedy będę musiała ostrzegać wszystkich
11: na drogach. Ja już się zakładałem kiedyś z Darią Zawiałow, kto pierwszy zrobi prawo jazdy. Niestety przegrałem, bo ona była pierwsza. Mogę z tobą się założyć?
13: Liczka, tym razem też wygrać.
11: Dobra. Zostawiamy, że do końca przyszłego roku.
12: Dobra.
13: Do końca 2027. Dobra, a czy do końca 2027 ukaże się nowy album Lifki też?
12: Dobra, no powiedzmy, że tak.
11: Obietnice padły. To ja dokładam jeszcze jedną, którą na pewno uda się zrealizować. Hit Lifki Poza Tobą Nic gram w SC za mniej więcej kwadrans.
0: Imprezka.
14: Imprezka.
0: Imprezka.
11: Wcześniej obiecywani Taylor Swift i Patient Zero, a także Sombre i My Body Isn't Ready. Od tego hitu zaczynamy tę godzinę imprezki, poniedziałkowej wieczornej. No i powoli rozgrzewamy się przed meczem Polska-Bośnia-Hercegowina. Michał Hanczak z tej strony, 2 po 20. Dobry wieczór.

0: і Lenny Miele Golnik на антені Радіо СК. За кілька хвіл Лівка, Дам'яно Давід, Акцент. Натомість вчесніше świetna okazja, żeby poznać pewną słuchaczkę Radia SK.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel sklepu Amazon.pl.
0: Cześć Kasiu, dobry wieczór.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Kasia napisała na SK.pl o okazji, której nigdy nie odpuszcza, bo o to was pytam w tym tygodniu. Jesteś panią kierowniczką, można powiedzieć. Kierujesz
2: tak,
0: wielkim wozem.
2: Ja się sunę,
0: naprawdę, szacunek i podziw. Ale jakiej okazji nigdy nie odpuszczasz, kiedy jesteś w trasie?
2: Ja nie odpuszczam ćwiczeń. Siłownia w każdym jednym miejscu, jak tylko da radę. W ciężarówce mam sztangę, gumy, biegam. No,
0: aktywna dziewczyna. Ale czekaj,
2: aktywnie.
0: Jak gdzieś masz nocleg w jakimś hotelu, motelu, to zawsze pytasz, czy jest siłownia?
2: Nie. Ja śpię w ciężarówce, ale czasem można, nie wiem, na rolkach dojechać, na piechotę dojść do siłowni. Mam kartę, także mogę sobie pozwolić na to, żeby poćwiczyć.
0: Powiem ci, że ty jesteś Kasia, jesteś trochę jak Kasia Węsierska, czyli moja współprowadząca piątkowa.
2: Tak.
0: Jak gdzieś tam jeździmy, prowadzimy jakieś imprezy, czasami w duetach i jesteśmy w hotelu, ona nigdy siłowni nie odpuszcza, a ja muszę iść za nią, bo mi głupio, że nie będę leżał, tylko też pójdę. I nawet ostatnio
2: no,
0: ją wyprzedziłem.
2: Kaśki mają
0: dobry wpływ na innych. Ostatnio nawet byłem przed nią na siłowni. O, się pochwalę. O. Dobrze.
2: Także... Ja jadę teraz jeszcze na rozładunek, chłopaki rozładują mnie i, znaczy auto, żeby nie było, naczepę rozładują. No i myślę, że sobie pójdę pół godzinki pobiegać jeszcze.
0: To ty miałaś takie skojarzenia, jakieś tam nie ja, żeby nie było. Kasia, dobra, to zanim...
2: No bo to tak brzmi, no w transporcie tak brzmi.
0: Dobrze,
2: załadują mnie, rozładują, wiadomo o co chodzi.
0: No spoko. Są takie tam zawodowe, różne tam branżowe sformułowania.
2: Tak, zdecydowanie.
0: Kto rozumie, ten rozumie. Jak to mówią, pozdro dla kumatych. No dobra, słuchaj, Kasia, mam dla ciebie, zanim cię rozładują, znaczy samochód, zanim pobiegniesz na siłownię, jeszcze 300 do wydania na Amazon.pl.
2: Dzięki wielkie. Chciałam w ogóle pozdrowić Radio SK, wszystkich kierowców zawodowych i niezawodowych. Pozdrawiam dziewczynę z Zielonego Mana,
0: która
2: Kasia, także.
0: Nigdy nie zawodzi. Dobrze,
2: nie zawodzi.
0: No to mobilki teraz dla was, Liwka, poza tobą nic, a was zapraszam też wszystkich, nie tylko tych, co za kółkiem, na SK.pl. Oczywiście napiszcie, jakiej okazji nigdy nie odpuszczacie. Może jutro do was zadzwonię. Ale już mówię, siłownia spalona, już wystarczy siłowni na ten tydzień.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel sklepu Amazon.pl.

0: wszystkie hity zaczynają się wesce, no i to jest jedna z kolejnych naszych nowości ostatnio. Avalon i For Nothing. Przed 21, 28 minut nam zostało. Jeszcze przed nami w tej godzinie Kubaj, chłopaki. Będzie również Tough Low z nowym hitem pod tytułem Talking Body. A że wszyscy ostatnio w internecie dyskutują na temat... Nie, już nie lalki, tylko pizzy Książula, która ma wjechać do sieci popularnych sklepów z płazem już w tym tygodniu. No to odezwał się na to wszystko Tomek, że jest inne danie na literkę P, które od zawsze jest sprawdzone i dobre i nie jest to wcale żadna pizza, tylko swojski pasztet.
1: Bo pasztet zawsze jest dobry i zawsze na czasie.
0: Zgadzam się i bardzo często sobie też to powtarzam, patrząc w lustro. Nie, no dobra, nie będę taki samokrytyczny fałszywie. Nie, no wiadomo, że ciacho.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: To będzie ostatnia reklama. 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24,30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: Czas na gwizdek, właśnie gwizdek poleciał. No właśnie, bo zaczyna się mecz Polska-Bośnia-Hercegowina. 20:46 już na zegarkach, a w Radiu SK David Guetta i One Republic o tym, że nie mogą doczekać się weekendu. W sumie to hit o każdym z nas, ale jednego październikowego weekendu, tego pod koniec miesiąca, to absolutnie nie możemy się doczekać wszyscy, bo to wtedy właśnie nasi słuchacze i SK-owa ekipa polecą. No właśnie, nie wiadomo dokąd, bo to odlot ściśle tajny. Kapitan naszego samolotu podpowiada.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, zakończyła się królewska legenda.
0: Nie wiem, czy już macie jakieś pomysły, dokąd może polecieć ten samolot, ale można próbować odgadywać. Najważniejsze, żeby się zgłosić przez eskową apkę, no i zapewnić sobie miejsce w tym samolocie i polecieć z nami, z osobą towarzyszącą, z innymi słuchaczami, właśnie w to miejsce, o którym mówił nasz kapitan. Naprawdę my nie wiemy, dokąd ten lot się odbędzie. Ale na pewno będzie super.

W rozpoczętym niedawno meczu Bośnia i Hercegowina Polska 0-0 jak na razie, ale za to w 1 z 10 ktoś przekroczył próg 1000 punktów, co jest wybitnym osiągnięciem jeszcze, które się nie wydarzyło. Także jakieś osiągnięcia w poniedziałek już w Polsce mamy. A kto będzie jednym z 20? Rap 20. Dzisiaj po 23:00 zapraszam w imieniu Maciego Fuczyło. Hanczak, do usłyszenia jutro.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: I po reklamie. Beskidy na czasie.
6: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Przed nami drugi Kongres Kobiet. Wydarzenie odbędzie się 10 października w Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka. Na kobiety czekają wykłady, rozmowy, sporo ciekawych rzeczy. Oczywiście wstęp jest bezpłatny. Więcej informacji na węgierska-górka.opg.pl. I jeszcze zerknijmy do Miejskiego Centrum Kultury. Tam prawy do lewego, czyli uaktualniona wersja jednej z najlepszych komedii teatralnych, Okno na Parlament, 14 dzień listopada, Miejskie Centrum Kultury, także serdecznie polecamy. A jeśli szukacie więcej info z naszego regionu, to jak zwykle polecam nasz portal sk.pl. Zaglądajcie.

0: SK. SK Beskidy News.
1: Katarzyna Graboń, Radio SK. W dzisiejszym magazynie zaprosimy Was do udziału w jesiennym festiwalu biegowym w Żywcu. Będzie również zaproszenie do udziału w Kongresie Kobiet w Węgierskiej Górce.
0: SK Beskidy.
1: Dzisiaj w magazynie będziemy zapraszać Was do tego, by jesienią również ruszać się i zadbać o swoje zdrowie. A świetną okazją do tego jest 36. już edycja jesiennego festiwalu biegowego w Żywcu. Ale o szczegółach tego, co będzie się działo i dlaczego warto tam być, opowie Wam już Bernadeta Musiałkowska z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żywcu.
2: Tak, zgodnie z zapowiedzią 10 października w sobotę spotykamy się jak zwykle na terenie amfiteatru pod Grojcem w Żywcu, gdzie odbędzie się kolejny 36. już jesienny festiwal biegowy. Organizatorem imprezy jak co roku niezmiennie jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu. Co się zmieniło? No zmieniło się bardzo dużo, ale jedno jest niezmienne, że w festiwalu mogą wziąć udział zarówno doświadczeni biegacze, jak i młodzież do 16. roku życia, do 16 i od 16 roku życia, studenci, seniorzy, no i oczywiście dzieci od 6 roku życia. Bieg podzielony jest na takie trzy, można byłoby powiedzieć, biegi. Mamy bieg główny, bieg o Puchar Burmistrza Miasta Żywca i uczestniczyć mogą tutaj osoby, które w dniu zawodów ukończyły 16 lat i oczywiście osoby dorosłe już bez limitu wieku. Także zapraszamy serdecznie seniorów i to właśnie w tym biegu zostanie wyłoniony mistrz i mistrzyni miasta Żywca na dystansie 10 km. Mamy kolejny bieg, bieg na 5 km. Są to Mistrzostwa Polski Starostów, Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów. I to szczególny punkt programu, zawody, w których rywalizują przedstawiciele samorządów z całej Polski.
1: Muszę o to zapytać, ale czy samorządowcy występują w garniturach, czy może jednak strój sportowy wskazany akurat w tej rywalizacji?
2: Strój jest dowolny, ale oczywiście nie widzieliśmy nikogo pod krawatem, byłoby to raczej niebezpieczne dla zdrowia i zazwyczaj zawodnicy wybierają strój sportowy. Oczywiście mamy jeszcze biegi dla dzieci. Zwykle biegi te cieszą się naprawdę dość dużą popularnością i w tym roku troszeczkę zmianie uległy dystanse, które zostały bardziej dopasowane i dostosowane do dzieci, do uczestników i przede wszystkim do obecnych możliwości też fizycznych dzieci. Mamy tutaj dystanse od 200 do 1000 metrów, znaczy jest 200, 400, 600, 800 i 1000 metrów i mogą wystąpić dzieci od 6 roku życia, to jest ten najmniejszy dystans 200 metrów, po młodzież 14-15 lat, dla nich przewidziany jest dystans 1000 metrów. Szczegółowe informacje i kategorie tutaj dystanse, grupy wiekowe, to zapraszamy już do zapoznania się z regulaminem.
1: Można zapisać się przez stronę żywieckiego MOSiR-u.
2: Tak, przez stronę oczywiście naszą MOSiR-owską, zarówno dzieci, jak i dorośli, przy czym, i tutaj też jest ważna informacja, znaczy ona jest akurat niezmienna, ale lubimy to powtarzać, dorośli mogą się również zapisać na bieg w dniu biegu. Wówczas ulega zmianie kwota wpisowego, niemniej jednak istnieje taka możliwość, bo wpisowe nie podlega zwrotowi. Jeżeli chodzi o dzieci, tutaj nie ma wpisowego, udział dzieci w biegach dzieci jest darmowy, ale zapisy odbywają się tylko i wyłącznie przez stronę internetową do 6 października i nie ma możliwości zapisów dzieci w dniu zawodów.
1: Jednym słowem, rodzice i opiekunowie powinni się pospieszyć, jeśli dzieciaki mają ochotę trochę porywalizować i pobiegać.
2: W tym roku, nie ukrywam, bardzo się pospieszyli, ponieważ już w dniu dzisiejszym mamy 131 zgłoszeń.
1: Tylko wśród dzieciaków?
2: Tylko wśród dzieciaków.
1: W takim razie sport tych najmłodszych ma się całkiem nieźle. A czy wraz z kategoriami wiekowymi jest coraz gorzej?
2: To znaczy do tej pory może przerażało faktycznie dystanse, które były przewidziane dla dzieci, bo w obecnych czasach 2000 metrów dla 14-latka to już jednak jest trochę za dużo. Znaczy być może nie takiego, który biega, należy do jakiegoś klubu sportowego, ale dla kogoś, kto lubi biegać, ale niekoniecznie jest jakimś wyczynowcem, to już jednak ten dystans przerażał i mieliśmy bardzo dużo sygnałów od osób, które tutaj na Żywiecczyźnie zajmują się lekką atletyką, prowadzą kluby sportowe, prowadzą dzieci biegające i były no, liczne prośby, żeby jednak te dystanse zmienić i dostosować bardziej do dzieciaków, do ich obecnych możliwości, ale przede wszystkim no, nam chodzi też o promowanie jednak sportu. Są dzieci, które po prostu najzwyczajniej w świecie lubią biegać, ale może nie robią tego w sposób no, zawodowy, to za duże słowo może, ale nie należą do żadnego klubu, biegają sobie gdzieś tam koło komina, ale jednak biegają, jednak pewne dystanse ich przerażały. Może skrócenie dystansu sprawi, że zapałają większą miłością do biegania.
1: Mówimy o tych najmłodszych i młodych biegaczach, a co z tymi najstarszymi? Ta miłość do sportu, do truchtania jest obecna? Po 70 na przykład zdarzają się i tacy zawodnicy?
2: Oczywiście, że tak. Jest to jedna z naszych kategorii wiekowych i jak najbardziej mamy takich zawodników, którzy są właśnie w tym wieku. Nie jest ich wielu, ale są, biegają i pojawiają się, są z nami co roku.
1: No to brawa za wytrwałość i kondycję fizyczną, bo to no właśnie, gwarancja zdrowia.
2: Tak, oczywiście jest to forma godna pozazdroszczenia. Sama zazdroszczę i myślę, że trzeba zacząć brać przykład.
1: Trzeba też zaznaczyć, że jesienny festiwal biegowy w tym roku to nie tylko bieganie. I tak naprawdę, no właśnie, warto, choć nie trzeba brać udziału w samej rywalizacji biegowej, żeby tam się dobrze bawić. Co będzie się działo prócz samych biegów, samej tej rywalizacji na trasie?
2: To znaczy myślę, że w tym roku zawodnicy i zawodniczki będą zdecydowanie bardziej zaopiekowani, ponieważ cała taka oferta programowa uległa istotnej zmianie, została rozbudowana o tak zwane tutaj imprezy towarzyszące. Od czego by tu zacząć? Klub sportowy Dragon zaprezentuje sztuki walki i przeprowadzi rozgrzewkę zawodników przed bieganiem. To będzie, no to nastąpi około godziny 10, ponieważ bieg główny zaczyna się o 11, więc żebyśmy mieli czas. Wiadomo, zawodnicy sami z siebie przeprowadzają rozgrzewki, oni wiedzą najlepiej, co im potrzeba, ale jeżeli ktoś też profesjonalnie przeprowadzi jakąś rozgrzewkę, tak, to chyba nie zaszkodzi, a może tylko i wyłącznie pomóc. Dzieci również będą miały rozgrzewkę przeprowadzoną przez animatorkę. Będzie mnóstwo też atrakcji innego rodzaju, takie zabawy, które są dzieciom znane z naszych mosirowskich festynów. Mamy tor do ćwiczenia i sprawdzania równowagi. Sprawdzamy celność oka, czyli jest rzut toporkiem, rzut do planszy. My te wszystkie nasze gadżety, które stali bywalcy naszych festynów mosirowskich, po prostu doskonale znają, lubią. Z sobą zabierzemy w tym roku i będziecie mogli po raz kolejny poćwiczyć i popróbować, żeby w przyszłym roku, przed kolejnym latem, zdobywać na naszych festynach jak najwyższe pozycje. Co jeszcze będzie? Oczywiście pogramy w Bóle z Żywieckim Klubem Bóle. Jest to bardzo dobra propozycja, przede wszystkim, żeby się chociaż troszeczkę uspokoić po biegu albo wyciszyć nerwy przed biegiem. Mamy dla dzieci, chociaż może niekoniecznie tylko dla dzieci, warsztaty oraz spotkanie z alpakami ze stajni Pasi Słonki z Żywca. Będą warsztaty kolorowania, oczywiście będzie można pogłaskać, nakarmić alpaki. Są cudowne, przepiękne, nie gryzą. I obok będzie stanowisko, gdzie będzie można wykonać różnego rodzaju prace plastyczne. Będą osoby odpowiedzialne za malowanie buziek, no bo przecież bawimy się, prawda, na całego. Może ktoś chce wystąpić bardziej inkognito i mieć pomalowaną buźkę, więc to nie tylko jest oferta skierowana do dzieci, ale i dla dorosłych. Dlaczego nie? Będzie Dawid Błoński ze zwierzętami z Żywieckiego Mini Zoo. Króliczki, kozy, owce. Króliczki będzie można oczywiście pogłaskać, wziąć na rączkę i się z nimi po prostu zaprzyjaźnić, jak najbardziej. Strażacy jak co roku udostępnią swój wóz do zwiedzania. No i oczywiście będzie nas, będziemy mieć tutaj, mamy też taką coroczną stałą grupę wsparcia, to uczniowie zespołu szkół agrotechnicznych i ogólnokształcących, którzy będą nas wspierać od strony koordynacyjnej, no a od strony medycznej zaopiekuje nas Beskidzkie WOPR. Jak co roku, bo tutaj współpraca jest stała, dobra i niezmienna. Nasi partnerzy zadbają też o drobne upominki, napoje, zdrowe lemoniady. Chociaż oczywiście my też w tym kontekście o Państwa i o dzieci zadbamy, ponieważ jak co roku każdy z zawodników, każdy z uczestników może liczyć na ciepły posiłek. W tym roku mamy do wyboru gulasz, pyszny gulasz, no albo sałatkę, no i oczywiście gorący napój.
1: Muszę jeszcze dopytać o sam bieg główny, czyli ta kategoria open i dystans 10 km. Jak w tym roku trasa będzie przebiegać?
2: Tutaj nie mamy żadnych zmian, czyli bieg odbywa się na pętli o długości 5 km i ta droga prowadzi m.in. wzdłuż rzeki Koszarawy, przez most Sporyski, przez ulicę Kopernika, most Trzebiński, a meta jest przy amfiteatrze. Jeżeli chodzi o biegi dzieci, to też jak co roku na terenie odbywają się na terenie amfiteatru pod Grojcem, wzdłuż ulicy Grojec. Tutaj nie przewidzieliśmy żadnych zmian. Może pomyślimy o tym za rok.
1: Przypomnijmy, do kiedy zapisy? No bo jednak mimo wszystko warto się pospieszyć.
2: Oj, warto, warto. Zapisy do 6 października przez stronę internetową. I tak jak już wspominałam, Biuro Zawodów Dorosłych będzie czynne również w Dniu Zawodów, czyli 10 października od godziny 8 do 10. Jeżeli chodzi o dzieci, to nie ma możliwości zapisów w Dniu Zawodów, tylko przez internet, czyli do 6 października. Niemniej jednak przed biegiem dzieci muszą przejść weryfikację w Biurze Zawodów, więc muszą się w nim stawić, gdzie odbiorą numery startowe, gdzie nadany zostanie im właśnie numer, gdzie wszystkie zgody zostaną oczywiście podpisane, także muszą się tam obowiązkowo zgłosić i też przypominamy, bo dzieci w tym roku mamy dość dużo, więc zazwyczaj biegi dzieci zaczynają się o 12:30, do godziny 11:30 jest weryfikacja zawodników. Po tym czasie nie będzie to już możliwe. Zapraszamy, proszę się pospieszyć, nie czekać z tym przyjazdem, jak często się zdarza, do końca. W tym roku mamy dużo atrakcji. Dzieci i też dorośli będą mogli sobie znaleźć jakąś fajną przestrzeń dla siebie i zapełnić sobie ten czas oczekiwania, czy na start, czy później na dekoracje.
1: A właśnie, a kiedy sama dekoracja?
2: Dorośli o godzinie 13, dzieci o 14. To znaczy tak planujemy, ale oczywiście są też sytuacje jakieś losowe, no może się coś wydarzyć. Tak jak wspominam, dzieci też mamy dość dużo w tym roku, a jeszcze nie zostały tutaj listy zamknięte, więc można się z małym opóźnieniem liczyć.
0: SK Beskidy.
3: 10 października w Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka spotykamy się na 2. Kongresie Kobiet o zdrowiu i dobrym samopoczuciu. Będzie o rzeczach, które naprawdę dotyczą każdej z nas. O naszym ciele, zdrowiu, hormonach, urodzie, emocjach i o tym, jak najlepiej zrozumieć samą siebie. Zaczynamy o godzinie 9, ale warto przyjść chwilę wcześniej, bo od 8:30 czeka na Was już rejestracja i torba z prezentami dla każdej zarejestrowanej uczestniczki. A później naprawdę bardzo ciekawy program. Dowiemy się m.in. co dzieje się z naszym ciałem po 40 i jak hormony, geny i metabolizm wpływają na nasze samopoczucie. Będzie również o włosach jako barometrze zdrowia i urody, o tarczycy i otyłości, o jelitach i mózgu, a także o naszej miesiączce. Będzie też temat, który może być dla wielu kobiet szczególnie ważny. Moje ciało nie jest projektem, czyli nie tylko wiedza medyczna, będzie też przestrzeń na zatrzymanie się, refleksje i również rozmowy o tym, jak czujemy się same ze sobą. A skoro mówimy o kobietach z naszego regionu, nie zabraknie również pięknego podsumowania projektu Dziedzictwo Beskidu, Kobiety, Tradycja i Tożsamość Regionu. Zaprezentujemy Państwu przepiękną wystawę zdjęć naszych pań, naszych kobiet, które odważyły się stać się modelkami. Wstęp na kongres jest całkowicie bezpłatny, obowiązują jedynie zapisy. Należy się zarejestrować. Link do rejestracji jest dostępny na stronie Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka, ale również na fanpage'u Stowarzyszenia Pod Górkę z Węgierskiej Górki. Serdecznie zapraszamy do zapisów i widzimy się na kongresie.
1: Zapraszała Was Dominika Matuszewska. A my wracamy do Was już za moment.
0: SK Beskidy News.
1: Katarzyna Graboń, Radio SK. W magazynie zaczynamy od relacji ze Święta Pomarańczowej Energii, czyli wydarzenia, które przybliżać ma problem osamotnienia dzieci i młodzieży, ale i wspierać sposoby na jego rozwiązanie.
4: Pomarańczowa
5: energia!
4: No i kochani, dla Was wszystkich gromkie brawa! Brawo kochani za to, że tutaj jesteście z nami.
6: Ważne jest to zdrowie psychiczne tych najmłodszych i młodzieży?
7: Tak, oczywiście. Żeby czuły się bezpiecznie, żeby czuły się potraktowane serio, żeby zostały wysłuchane, żebyśmy dbali po prostu o nich, bo to jest najważniejsze.
6: A co my możemy tak jako społeczność, choćby tu na Żywiecczyźnie, zrobić dla młodych?
7: No, organizować takie spotkania jak dzisiaj. To jest najfajniejszy moment, żeby ludzie przyszli, poznali, z czym się wiąże to zdrowie psychiczne i jak o nie dbać. Małe cegiełki, małe rzeczy czynią duże cuda, więc trzeba tak robić.
6: Zdrowie psychiczne młodych jest ważne?
8: Jest bardzo ważne.
6: Dlaczego?
8: To kształtuje, myślę, swoje zdrowie psychiczne na całe życie, na jego rozwój, na to, jak jego... życie codziennie będzie się rozwijało, stworzenie rodziny, praca. Myślę, że to jest chyba najważniejsze od jak najmłodszego.
6: A jak się mają teraz młodzi? Co im doskwiera?
8: Moim zdaniem mają się trochę kiepsko. Doskwiera im moim zdaniem samotność, bo wszystko kręci się wokół telefonów, tabletów, komputera. Nie wychodzą tak na przykład za moich czasów.
6: Na trzepak.
8: Dokładnie. Spotykaliśmy się na rower, na gdzieś tam na jakieś posiadówki, granie w piłkę, boisko, a teraz moim zdaniem tego nie ma. Dzieci gdzieś tam po prostu jakby znikły, po prostu zaszyły się w swoich kątach, w swoich domach, dla nich ekran i spotykanie się przez ten ekran, to jest dla nich teraz chyba wygodniejsze i chyba najważniejsze.
6: A jak my możemy wspierać takie dzieciaki, które no właśnie gdzieś sobie nie radzą, chorują, no właśnie gdzieś nie potrafią się odnaleźć? Co dorośli mogą zrobić?
9: No na pewno kontakt z psychologiem i na pewno dużo wypraw takich spacerów, jazda na rowerze. No i zapisać dzieci do jakiejś organizacji typu sportowej czy do jakiegoś zespołu. No to są wszystko takie potrzebne dla zdrowia psychicznego dzieci.
6: Znała Pani pomarańczową energię?
7: Nie, właśnie teraz się dowiedziałam o niej.
6: No i jakie wrażenie?
7: No myślę, że jest to na pewno potrzebne w tych czasach. Właśnie mam córkę, też psychologiem jest. No i wiem, że dużo dzieci potrzebuje takiego wsparcia.
6: To co te małe społeczności mogą zrobić dla młodych ludzi, dla dzieci i młodzieży?
7: Po prostu zadbać o to, żeby były możliwości, żeby dzieci mogły skorzystać z tych właśnie z tej darmowej wsparcia psychologa, żeby tragedie się nie wydarzały.
6: Takie wsparcie jest potrzebne tu i teraz? Musi być jak najszybciej?
7: Oczywiście.
6: A jak Pani ocenia ten pomysł pomarańczowy? Co się dzieje?
7: No, myślę, że ciekawe wydarzenie. Właśnie pytałam pań, co tu się dzieje, no i panie mnie uświadomiły. Bo trochę byłam zaskoczona. Myślałam, że to jakieś dni jesieni, bo pomarańczowy to taki jesienny. Myślałam, że ten pomarańczowy kolor to dynie, a to się okazało, że to nie.
6: To pomarańczowa energia.
7: No, dokładnie.
6: Jak wam idzie?
10: Dobrze.
11: No.
6: Rzucają?
10: No, już mamy 60 zł. A to od 20 minut jesteśmy chyba?
6: Czemu to robicie?
11: No bo, wie pani, lubimy w sumie pomagać i to jest no, ciekawe tak na spędzenie czasu po prostu.
10: No psychologa 10 z tego w żywcu tutaj w naszym powiacie zostają wszystkie pieniążki i potem właśnie są przekazywane na psychologów tutaj.
6: No dobra, to młodzi rzeczywiście potrzebują takiego wsparcia psychologicznego?
11: No, wydaje mi się, że większość młodzieży potrzebuje.
6: Z czym sobie nie radzą? Jak to, jakie to są problemy?
11: No, nawet jakieś problemy psychiczne, nie wiem.
12: No, na przykład samoakceptacja u młodzieży teraz jest strasznie, strasznie zaniżona i... No i na przykład problemy rodzinne też dzieci uderzają mocno w tych czasach.
6: Ma to sens? Myślicie, że wypracowanie przez ten dzień jakichś środków realnie pomoże?
12: No, powinno pomóc, tak.
6: Kto powinien brać odpowiedzialność za zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży? Czyja to jest sprawa?
12: Oj,
10: no chyba rodzinę.
12: No tak, no.
6: Młodzi rzeczywiście potrzebują wsparcia?
13: Moim zdaniem zdecydowanie potrzebują wsparcia. Dużo młodych ludzi jest teraz takich zamkniętych w sobie. Ciężko jest im się otworzyć na inne osoby, które potencjalnie mogą im pomóc.
6: Ty jesteś dzisiaj w roli wolontariusza. Dlaczego?
13: Bo myślę, że cel, który przyświeca pomarańczowej energii, zasługuje na to, żeby mieć jak najwięcej wolontariuszy, którzy mogą pomóc zebrać te środki i szerzyć tą wiedzę przede wszystkim na temat zdrowia psychicznego i żeby ci młodzi ludzie zobaczyli też innych młodych ludzi działających w tym projekcie i sami byli zainspirowani do zastanowienia się nad sobą i otwarciem się na innych.
6: No dobrze, ale czy to jest tak, że wy to robicie też właśnie dla siebie, dla swoich rówieśników? Widzicie ten problem?
13: Ja myślę, że przede wszystkim dla siebie i też dla naszych rówieśników. Staramy się zbierać te środki, żeby ci, którzy potrzebują tej pomocy teraz, dostali ją tak właściwie od razu, a nie tak jak często się czeka parę miesięcy na nią.
6: No właśnie, te parę miesięcy może zrobić różnicę?
13: Oj, zdecydowanie. Wiele ludzi, jeżeli już wiele ludzi ma problem, żeby się otworzyć i kiedy otworzą się, to następnie muszą czekać wiele miesięcy, żeby dostać tą pomoc. Ja nie widzę w tym sensu, więc chcemy jak najbardziej dać im tą pomoc, żeby kiedy poproszą, będą gotowi poprosić o tą pomoc, dostali ją. Proszenie o pomoc tak właściwie jest taki ogromny akt odwagi wśród młodych ludzi, którzy mają różne problemy i borykają się z różnymi trudnościami, a kiedy otworzą się i poproszą o pomoc, to myślę, że to jest największe ich osiągnięcie, jakie mogą w ogóle osiągnąć.
12: Tak, rzucają, ale trzeba mówić, że to jest dla dzieci, które bardzo potrzebują tych pieniędzy.
6: No dobra, ale no właśnie, dopytują, dla kogo, po co, gdzie to trafi?
12: Tak, pytają bardzo często.
6: Z czym młodzi mają kłopoty? Gdzie potrzebują tego wsparcia? W jakich obszarach?
12: No, najczęściej jest im bardzo, bardzo ciężko komunikować się z innymi i też dużo hejtu się zlewa na niektórych i źle przez to przechodzą i wtedy wpadają w różne choroby.
6: Coś w tej puszce jest?
12: Tak, pełna puszka.
6: Ciężko?
12: Tak, bardzo ciężko.
6: Jest satysfakcja?
12: Jest, bardzo duża satysfakcja.
6: Dobrze. Jakim cudem udało wam się w to wydarzenie, jakim jest Święto Pomarańczowej Energii, zaangażować blisko setkę podmiotów?
14: Tak, 98 dokładnie, policzyliśmy to. To są podmioty, które częściowo są z nami od samego początku, kiedy było ich niewiele, ale są też podmioty, które do nas się zgłaszają, firmy, instytucje, organizacje, które chcą z nami być w tym dniu, takie, dla których te działania związane dla dzieci, które w celach takich zdrowia psychicznego są bliskie, są ważne i chcą z nami tutaj być na płycie rynku już któryś rok z kolei albo po raz pierwszy. I chodzi też o to, że to gdzieś tam jest takim weryfikatorem tego, jak ta społeczność potrafi się szybko zorganizować, jak dotykamy jakichś kryzysów, a można powiedzieć, że kryzys zdrowia psychicznego jest faktem.
6: No właśnie, ale to w takich momentach młodzi mogą liczyć, my możemy liczyć na tą lokalną społeczność. To pokazuje święto?
14: Dokładnie tak. Pokazuje to, że możemy liczyć wówczas, kiedy jeszcze nie ma takich systemowych rozwiązań, które by pomogły odpowiedzieć na ten problem, mogą liczyć na swoich mieszkańców, swoją społeczność. Tutaj brawa dla społeczności żywieckiej. Dlatego, że to oni się skrzyknęli, gramy do jakby w ramach jednego celu i dzięki tym wszystkim funduszom będziemy mogli kontynuować wsparcie psychologiczne psychologiczne dla dzieci i młodzieży żywiecczyzny. Zaczęło się od potrzeby, która była zgłaszana przez młodych, przez ich opiekunów i tego, żeby na to odpowiedzieć teraz, już teraz, nie czekać, aż wejdą jakieś duże projekty, które na to odpowiedzą, albo jakieś ogromne działania, które wymagają czasu. W związku z tym zapytaliśmy, kto może pomóc.
6: Dziewczyny, dlaczego chciałyście być wolontariuszkami?
15: Bo to jest zbiórka na szczytny cel.
6: No właśnie, ale młodzi potrzebują wsparcia rzeczywiście?
15: Niektórzy tak. Popadają w różne nałogi. W różnych szkołach są, jest stres przez oceny, przez sprawdziany w rodzinie, nie zawsze się dogadują i potrzebują po prostu wsparcia.
16: U nas w naszej szkole też są różne problemy i też potrzebują tej pomocy, więc mamy tą świadomość też, że potrzebują tej pomocy też.
6: To, że się włączacie, może się przydać ludziom w waszym wieku? Mają, nie wiem, jakieś kłopoty, depresje? To jest realny problem, czy to taki wydumany problem?
17: Nie, jest realny problem, jest.
18: No nie powinniśmy my na to zbierać, tylko NFZ powinien być za to odpowiedzialny, a nie my, grając i zbierając na rynku na leczenie czegoś takiego.
19: Właśnie my tutaj jesteśmy, bo zbieramy pieniądze dla osób właśnie, znaczy dla dzieci osamotnionych. Jesteśmy obydwie właśnie wolontariuszkami. Pierwszy raz udział bierzemy w takim wydarzeniu. No myślę, że tak, bo jesteśmy sobie troszkę tak starsze od takich dzieci, ale też są właśnie takie osoby w naszym wieku, co też niestety są osamotnione.
20: Właściwie to same niedawno byłyśmy jeszcze właśnie takimi małymi ratolami, i w sumie ja i moja koleżanka byłyśmy takimi osamotnionymi dziećmi, to dlaczego teraz nie wesprzeć innych, którzy mogą przechodzić to, co my kiedyś przechodziliśmy?
21: Tak.
20: Mi na przykład zawsze brakowało jakichś takich umiejętności w nawiązywaniu jakichkolwiek relacji, w nawiązywaniu rozmowy i często jak już jakkolwiek się starałam, to jakakolwiek najmniejsza przeszkoda powodowała, że bardzo się oddalałam i po prostu milkłam, oddalałam się od wszystkich. Napotkałam na pewno na ludzi, którzy ciągnęli mnie gdzieś do przodu, znalazłam swojego przyjaciela, najlepszego, bądź koleżanki z klasy, które też bardzo mnie podciągły do ludzi.
6: Dlaczego jako Żywiecka Fundacja Rozwoju chcecie mówić o problemie osamotnienia dzieci i młodzieży? Wy się z nim spotykacie?
22: Tak naprawdę zmagamy się z nim na co dzień. Na co dzień z tym problemem pracujemy. On nie dotyczy tylko pojedynczych rodzin, ale dotyczy całej społeczności tak naprawdę. I najlepsze w święcie pomarańczowej energii jest to, że to jest takie nasze święto, gdzie gromadzimy ludzi, którzy tak naprawdę, my nie robimy tego sami jako fundacja. My mamy tutaj partnerów, organizacje, które dają nam wsparcie i to tworzymy. To jest nasz wspólny sukces tak naprawdę i tutaj wspólnie możemy to świętować, przyciągając jeszcze lokalną społeczność, która gdzieś niekoniecznie musi być świadoma problemu, niekoniecznie musi wiedzieć, gdzie może się z takim problemem zgłosić, jeżeli ich to dotyczy. I właśnie tutaj możemy wspólnie świętować, nieść też właśnie wiedzę na ten temat, wspólnie się bawić, i zbierać fundusze na tą pomoc psychologiczną.
6: Dzień dobry, co tutaj się dzieje?
23: Dzień dobry, tutaj pracujemy z drukarką 3D. Dzieci mają możliwość pracy na długopisach. Drukarka cały czas pracuje, drukujemy serduszka pamiątkowe, można przyjść, zabrać sobie.
6: I wrzucić coś do puszki.
23: Dokładnie. I oczywiście wspieramy dzieci, wrzucamy do puszki. Wszystko na pomarańczowo. Nasza fundacja Beskid Power zawsze pracuje z dzieciakami, dlatego jesteśmy tutaj i wspieramy.
24: Jesteśmy dlatego, że jesteśmy Centrum Zdrowia Psychicznego, które opiekuje się populacją dorosłą mieszkańców powiatu żywieckiego. Jesteśmy tutaj, żeby trochę opowiedzieć o zdrowiu psychicznym, żeby przekazać informacje, gdzie się można zgłosić, kiedy reagować.
6: To jak się ma to nasze zdrowie psychiczne? Jest rzeczywiście kiepsko? I czy my zauważamy ten problem?
24: Jest kiepsko, ale to, co my zauważamy, że coraz więcej ludzi jednak chce się zgłaszać. Że coraz mniejsze mamy takie poczucie wstydu związane ze zdrowiem psychicznym, że ta stygmatyzacja jest, ona cały czas jest, ale już jest coraz mniejsza. Więc jakby my zapraszamy serdecznie, żeby reagować, jeżeli coś się dzieje, żeby się zgłaszać do naszych punktów zgłoszeniowo-koordynacyjnych od poniedziałku do piątku, od 8 do 18. Jeden punkt jest w Międzybrodziu Bialskim przy Granicznej 7, drugi jest w Żywcu przy Garbarskiej 3.
6: Ta lokalna społeczność też na swój sposób jest odpowiedzialna, żeby zadbać o młodych, o to ich zdrowie psychiczne, żeby z nich potem byli odporni psychicznie dorośli?
24: Oczywiście, że tak. To jest jakby podstawowe zadanie, żebyśmy reagowali, żebyśmy byli uważni na to, co się wokół nas dzieje, żeby dbać o te relacje przede wszystkim, bo te relacje są najważniejsze. Jeżeli młody człowiek zostaje sam ze swoimi problemami, no sam sobie nie poradzi. I później bardzo często jest tak, że zostaje naszym pacjentem, a chcielibyśmy zareagować wcześniej, żeby te relacje były zdrowe.
6: Tradycyjnie na Żywieckim Rynku pomarańczowo i bardzo energetycznie. No i jeśli coś dobrego się dzieje, to są zawsze również Grojcowianie. Dlaczego jesteście? Czy rzeczywiście pomarańczowa energia to jest coś ważnego? Coś, obok czego nie można przejść obojętnie? Jest energia, jest siła w tych ludziach?
0: Oczywiście. Ja myślę, że pomarańczowa energia już stała się taką marką, można powiedzieć, która przedstawia to, że jesteśmy tutaj razem, że coś razem tworzymy i że przynależymy do czegoś, co jest ważne i co się sprawdza i przynosi efekt realny i mierzalny.
1: SK Beskidy.
6: A teraz już zespół regionalny Magurzanie i garść informacji z ich działalności. Jesteśmy w siedzibie zespołu regionalnego Magurzanie, a dokładnie jesteśmy w Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie swoje miejsce właśnie ma zespół regionalny Magurzanie. A to taki zespół, który nie tylko tańczy i śpiewa, ale także zdobywa środki zewnętrzne na to, by doskonalić to, co potrafią najlepiej, czyli kultywować tradycje swoich przodków. W tym przypadku nie tylko przez taniec i śpiew, ale również przez strój. Ale o tym wszystkim, co dzięki programowi Etnopolska mógł zrobić zespół, opowie Wam już jego kierowniczka Ela Konior.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie.
6: Wychodzi na to, że już zamknęliście realizację trzeciej edycji, trzeciego grantu z Etnopolski. Wyjaśnij właściwie, co to za program, jakie daje możliwości, dlaczego tak bardzo, no właśnie, staracie się o środki z tego źródła.
2: Etnopolska to dla nas bardzo atrakcyjna możliwość pozyskiwania strojów regionalnych. Niegdyś ten program, z tego programu można było również pozyskiwać środki na inne inicjatywy. W tym momencie został ten program właśnie już tylko na te stroje regionalne. No akurat nam bardzo to jest po drodze, ponieważ posiadanie tych strojów regionalnych, takich jak i powinny one wyglądać. Jest to również w naszym zespole takie priorytetowe i zanim w ogóle mieliśmy możliwość pozyskiwania środków z Etnopolski, no było bardzo ciężko z takimi większymi dotacjami właśnie na te stroje, a zespół się bardzo rozrasta. Stroje się zużywają i tak, żebyśmy mogli tą kulturę naszą regionalną, kulturę naszej gminy, również w takim kontekście ogólnopolskim, międzynarodowym, prezentować na godnym poziomie. Niezbędne są do tego stroje, które wyglądają tak jak stroje naszych przodków, a wiemy dobrze, że te stroje były haftowane ręcznie, były używane do ich produkcji takie techniki, które oczywiście dzisiaj zastępujemy różnego rodzaju innymi, tańszymi odpowiednikami, ale jakby nasz zespół nie idzie nigdy na skróty. My cały czas dbamy o to, by każdy element stroju regionalnego, szczególnie jeżeli chodzi o nasz region, tą naszą małą ojczyznę, był jak najwierniej odtworzony i jakby tutaj nie ma możliwości o tym, żeby coś było właśnie maszynowe, bo jak dla mnie to nie wygląda tak samo. To już jakby nie jest. Nieraz tam wyjeżdżamy za granicę i to nawet osoba z innego zespołu przyjdzie, nawet dotknie tej tkaniny, dotknie tego haftu i jakby no nie chcemy przekłamywać tej rzeczywistości, która kiedyś była. Tylko chcemy właśnie jak najgodniej reprezentować tutaj naszą gminę i w Polsce i za granicą poprzez również strój, nie tylko taniec, śpiew, tą obrzędowość, ale również strój ludowy.
6: No i jednym słowem stawiacie na jakość.
2: Tak, Dokładnie. Dla mnie te tkaniny, jeżeli ma być wełna, to to musi być wełna, a nie bawełna albo jakieś sztuczne materiały, które teraz przecież są w bogatym wzornictwie ludowym. Nie prezentuje się to na scenie tak, jak trzeba. Kobieta nie jest tak, że tak powiem, obfity kształtów, kiedy ma inną tkaninę niż tą wełnę. Musi być wszystko wykrochmalone. Też nie ma u nas takiej możliwości, by jakikolwiek element jeszcze w wyglądzie danej osoby odbiegał od takiej tradycyjnej formy. To znaczy, jeżeli już zakładamy ten strój ludowy, który jest pozyskany z tej etnopolski po takich trudach, to nie ma możliwości, żeby uczesanie do tego było nieodpowiednie, obuwie nieodpowiednie, żeby właśnie te halki były niewykrochmalone. To są wszystko detale, których członkowie zespołu naszego uczą się od najmłodszych lat i dla nich już w takim dorosłym życiu to w ogóle jest nie do przejścia, by oni ten strój założyli bez szacunku do takich właśnie detali.
14: No właśnie i prawda jest taka, że członkowie zespołu nie przebierają się w stroje, tylko ubierają ich strój. No oni się utożsamiają, oni nieraz noszą też niektóre elementy, pewnie rzadziej w całości strój, ale swoich przodków.
2: Właśnie tutaj taki kolejny stopień wtajemniczenia. Już właśnie 3 lata temu, kiedy dostaliśmy pierwszy raz środki właśnie z programu Etnopolska, postanowiliśmy zrekonstruować stroje rodzinne członków naszego zespołu. Kto z tych członków się pokusił o to, żeby zaciągnąć języka właśnie u babci, dziadka, pogrzebać w jakichś tam starych fotografiach, albumach i przyniósł nam, prawda, tą wiedzę tutaj do nas, do siedziby, w postaci właśnie starych fotografii, jakichś nagrań, spisanych wywiadów, no to takiej osobie odtwarzaliśmy strój właśnie dokładnie tak, jak był ten przodek ubrany, tak, odtwarzaliśmy właśnie ten strój ludowy z początku XX wieku, bo wiadomo, że takie zdjęcia były tylko dostępne. Natomiast nadal właśnie w tej edycji kontynuujemy tą rekonstrukcję i takie perełki jeszcze, których nie udało nam się w tych poprzednich edycjach stworzyć, to teraz te perełki właśnie tworzymy dla kolejnych osób. Poza tym rekonstruujemy stroje górali żywieckich, stroje, które były również noszone na terenie naszej gminy i również stroje mieszczan żywieckich, bo panie tutaj nadal noszą te stroje podczas uroczystości kościelnych, pięknie prezentują się podczas niesienia feletronów.
14: Ten wasz projekt, dzięki któremu otrzymaliście dofinansowanie, tytuł tego waszego ostatniego projektu w ramach Etnopolski, to trochę taki, no właśnie, miks kilku odcieni.
2: Tak, 3 odcienie żywiecczyzny, czyli 3 rodzaje strojów, które były noszone na terenie gminy Łodygowice na przestrzeni wielu, wielu dziesiątek lat. Jakby najstarsze stroje to są stroje górali żywieckich w różnej wersji. Tutaj te stroje otrzymaliśmy bardzo dużo kompletów i do tej grupy najmłodszej i potem do młodzieżowej, dorosłej, bo też chodziło nam o to, żeby te stroje otrzyć na nasz już wielopokoleniowy zespół. Tym razem postawiliśmy bardzo na te nasze dzieci, które no tak jest, że w zespołach przez lata to się przeszywa te większe rzeczy, tak jak to kiedyś szło z starszego brata na młodszego, ze starszej siostry na młodszą. Tak często było z tymi strojami, a też chcieliśmy, żeby ten nasz zespół Mali Magurzanie, który już się tak rozrósł, który ma bardzo duże sukcesy, w tym roku reprezentował nasz kraj na Międzynarodowym Festiwalu Święto Dzieci Gór, wspaniały festiwal, gdzie występują zespoły zarówno tutaj właśnie z Polski, ale też dużo zespołów zagranicznych i już właśnie te elementy strojów, które pozyskaliśmy właśnie w projekcie Etnopolska, miał założone, więc cieszymy się, że mogli po prostu już wyglądać pięknie i pięknie tą naszą gminę, region, kraj reprezentować. No to właśnie te stroje górali żywieckich, tu na nasz teren potem przyszły stroje tak zwane laskie i te stroje w dalszej kolejności rekonstruujemy, no i właśnie te stroje jeszcze mieszczan żywieckich, w których w niemalże każdej miejscowości w naszej gminie chodzono i nadal się chodzi w tych strojach właśnie przy takich uroczystościach kościelnych, a w Pietrzykowicach nawet istniał zespół, który wykonywał właśnie tańce mieszczan żywieckich, kiedyś właśnie przy kole gospodyń wiejskich w Pietrzykowicach. On miał siedzibę i też na naszym terenie, naszej gminy właśnie żyły kiedyś hawciarki, które pięknie haftowały na bawełnianym tiulu mieszczańskie wzory, więc jesteśmy jakby tutaj w bliskim sąsiedztwie miasta Żywca, więc też te stroje przenikały, prawda, przenikały na wieś. No, panie chciały też wyglądać pięknie, tak jak mieszczanki, i choćby przy tych największych uroczystościach kościelnych tak właśnie się prezentować. Nasz zespół też od lat wykonuje tańce mieszczan żywieckich i tutaj doposażamy też tą garderobę.
6: No właśnie, ubiegłaś trochę moje pytanie, bo chciałam zapytać, co właściwie wy macie w repertuarze? To nie są wyłącznie tańce, śpiewy i repertuar stricte góralski, prawda?
2: Tak, w tym momencie w ogóle tak najbardziej stawiamy na nasz region, czyli Żywiecczyzna, ale tak bardziej kompleksowo, więc tańce, pieśni, folklor cały górali żywieckich. Następnie prezentujemy folklor początku XX wieku, przełomu XIX i XX wieku z gminy Łodygowice, więc stawiamy na te tańce i stroje, które później tutaj funkcjonowały, i to są takie jeszcze elementy folkloru, o których są w stanie nam opowiedzieć ci najstarsi mieszkańcy z miejscowości, z poszczególnych miejscowości naszej gminy. No i właśnie kolejnymi tańcami, które prezentujemy w naszym repertuarze, mamy właśnie folklor mieszczan żywieckich. Mamy również folklor regionów ościennych. Staramy się właśnie też pokazywać młodzieży, że mamy i tańce narodowe, i są właśnie też tańce z innych regionów, tak żeby rozwijali swoje umiejętności taneczne. Natomiast najważniejsza tu jest dla nas oczywiście Żywiecczyzna, ta mała ojczyzna, i nawet zawężamy się teraz do danych wsi, żeby jeszcze bardziej pokazać ten folklor właśnie taki rdzenny, wyjątkowy. Przede wszystkim skupiamy się na wyjątkowej wsi, której już nie ma, czyli Stare Zarzecze. Obecnie tam mieści się Jezioro Żywieckie w tym momencie, a że właśnie tam było obecne wikliniarstwo, czyli zawód, który obecnie już jest takim wymierającym zawodem w Zarzeczu. Więc też prezentujemy elementy właśnie tego rzemiosła, pieśni związane z tym rzemiosłem i tańce z wykorzystaniem tych koszy wiklinowych, wiązek wikliny. I tutaj pięknie nam te stroje z początku XX wieku do tego pasują, więc właśnie ruszamy teraz w październiku na dwa festiwale. Grupa ta reprezentacyjna, gdzie jest młodzież i osoby dorosłe, prezentuje folklor Starego Zarzecza w takim wydaniu bardziej świątecznym, związanym z weselem. A na ogólnopolskim konkursie tradycyjnego tańca ludowego w Rzeszowie. Natomiast nasza najmłodsza jednocześnie najstarsza grupa gazdów wybiera się na ogólnopolski festiwal do Polanicy Zdroju i oni pokazują już typowo pracę, którą wykonywało się w Starym Zarzeczu, właśnie plotą na scenie kosze z wikliny, plotą i dna, i obierają kosze i przebierają te witki wikliny, więc będzie taki obrazek troszeczkę z życia wsi i dopiero potem będą tańczyć z wykorzystaniem tych wszystkich rekwizytów.
6: No, wychodzi na to, że im coś bliższe sercu, tym potem prawdziwsze na scenie. Tam nie ma udawania.
2: Tak, ja myślę, że w ogóle to jest niesamowite źródło wszędzie, w każdej wiosce, jakby tak przejść po kolei po ludziach starszych i popytać ich właśnie o ten tańce, o śpiewy, o folklor, posiedzieć troszeczkę więcej, przysiąść nad tym, to myślę, żebyśmy byli w stanie naprawdę przynajmniej w większości wiosek taki wyjątkowy folklor, elementy folkloru obecne tylko tam, bo tak jak mówią, co wieś to inna pieśń, i naprawdę możemy korzystać z tej wiedzy właśnie nie tylko regionalnej, ale właśnie takiej wiedzy zamkniętej w danej miejscowości. Może nie każda miejscowość jest taka bogata w jakieś takie przejawy folkloru. Zarzecz jest w ogóle wyjątkową miejscowością, bo w tej miejscowości ludzie, pomimo tego, że oni zostali bardzo rozproszeni po budowie właśnie Jeziora Żywieckiego, bo nie wszyscy przenieśli się na drugą stronę wału i nie wszyscy teraz mieszkają w tym nowym Zarzeczu, tylko wiele osób wyjechało. Oni zachowali jednak różne takie przejawy tej tradycji. Mamy tutaj dziady noworoczne z Zarzecza, które są grupą bardzo wyjątkową, archaiczną i no, tak naprawdę nie ma drugiej takiej grupy. Oni nieprzerwanie właśnie biegają od lat niepamiętnych i mają taki swój charakterystyczny sposób kolędowania bez instrumentów, właśnie jeszcze taki bardzo pierwotny z użyciem batów. No, tradycja dziadów weselnych z Zarzecza. Czy gdzieś chodzą dziady weselne? Może tam jeszcze w innych miejscowościach gdzieś to można zaobserwować, ale jak te dziady nasze przychodzą idą do Łodygowic albo gdzieś na Bierną, to wszyscy no, patrzą, co to jest. No, ale to jest w Zarzeczu i jeżeli para jest z Zarzecza jeszcze w jakiś sposób związana z tradycjami u niej w domu, chodziło się właśnie za tego dziada na trzeci dzień wesela, no to nadal, no teraz mieliśmy choćby w tym roku, wychodziła za mąż dziewczyna z Zarzecza, z naszego zespołu, za chłopaka z Łodygowic. No i oczywiście dziady były i zbierały gości z Łodygowic, zbierały gości z Zarzecza. Na trzeci dzień wesela, który był w Strażnicy, zbierały tak jak to dawniej bywało też dary, które dawano, bo właśnie w tradycji nie było już na ten trzeci dzień wesela jakby pożywienia. Trzeba było zebrać jakieś spyrki, jajka, zanieść to do gospodyni, do domu weselnego i ona jeszcze gotowała, bo ludzie dalej chcieli się bawić. Więc nadal to jest i nadal to młodzież kultywuje. Więc no, taka jedna wioska, gdzie na 1 maja stawia się dalej mojki, gdzie robi się różne psoty, paroty. Ci młodzi ludzie dalej to chcą kontynuować. Podejrzewam, że jest bardzo dużo takich miejscowości, gdzie jeszcze by można było ten taki jakieś unikatowe elementy folkloru wyłonić i po prostu pokazywać. Też to zespoły robią. No i cieszę się, że my tutaj dojrzeliśmy do tego, żeby właśnie tak drążyć temat, jeżeli chodzi o folklor tego, co najbliższe, tej małej ojczyzny.
6: No to ja wrócę jeszcze trochę z uporem, ale muszę zapytać o te środki z Etnopolski. Ile dostaliście w tym ostatnim rozdaniu?
2: W tym roku otrzymaliśmy 79 tysięcy właśnie na nasze piękne stroje regionalne. Natomiast wkładu też naszego jest ponad 5 tysięcy złotych.
6: No i trzeba przyznać, że to absolutnie nie są zmarnowane pieniądze. Każda złotówka poszła na dobry cel.
2: Tak, też tak myślę i jest to aż 45 kompletów strojów, więc no, niesamowite bogactwo. Tu w każdym zespole cieszy się z tego, od tego najmłodszego do najstarszego, że znowu jakby te piękne, odświeżone stroje będą funkcjonować. Ja właśnie chciałam też tutaj powiedzieć o tej zużywalności strojów, bo to się może wydawać, że tyle tych strojów, po co im tyle kompletów, jak już trzecia edycja Etnopolski. To jest takie przeliczenie, bo właśnie pisząc projekt przeliczyliśmy, ile tych koncertów rocznie dajemy, więc no, wszystkie nasze grupy dają, uczestniczą w około 70 wydarzeń rocznie, wszystkie grupy. Więc można sobie to tak pomyśleć, ile razy ten strój trzeba założyć. Wiadomo, te białe elementy, jak nieraz mamy naszą białą bluzeczkę na wieszaczku w szafie, ile jesteśmy razy w stanie ją założyć i kiedy ona już się nie nadaje do użytku. I tak można sobie pomyśleć, że niektóre stroje, które mamy w naszym magazynie strojów, to są stroje, które były na samym początku, jeszcze jak moja mama prowadziła zespół.

0: szafy, która jest po prostu pęka w szwach i nie ma już gdzie trzymać tych strojów. Tu są wszystkie nasze prywatne, rodzinne stroje już mojego męża, moich dzieci, moje. I bardzo dużo osób z zespołu właśnie ma również swoje stroje. Cały czas stara się je uzupełniać, tak żeby mieć na każdą okazję. I naprawdę z wielką dumą i już nie ma w żaden sposób tego... A, bo co ludzie powiedzą? Kiedyś naprawdę to dużo... borykaliśmy się z tym, co ludzie powiedzą, jak założymy ten strój. Teraz to jest takie naturalne. Nie wiem, czy ty to też, Kasiu, tak obserwujesz, że coraz większe jest takie... Z taką nostalgią patrzymy w stronę tego folkloru. To nie jest obciak już, na pewno. To jest... coś fajnego, co można w dzisiejszych czasach robić. Grasz na skrzypcach, o, na heligonce. Tutaj w naszym Gminnym Ośrodku Kultury ja tu siedzę od rana w pracy i po prostu tylko słyszę skrzypce, ktoś się uczy, ktoś na heligonce, ktoś po prostu cały czas ten folklor też w zamku w Łodygowicach działa Fundacja Braci Golec. No naprawdę jest mnóstwo osób, które chcą czy grać, czy śpiewać, czy tańczyć po prostu. Co roku też tutaj do naboru do naszego zespołu przychodzi bardzo dużo dzieci i też zapraszamy serdecznie, jeżeli macie takie dzieci w wieku 6, 7 lat, 8, żeby właśnie zapisać do zespołu, bo uczą się tutaj takiego poszanowania właśnie do tego tradycji, do folkloru, że to jest coś ich, co tutaj wyrosło z naszej ziemi, ale też mogą posłuchać bajek, legend, opowieści, bo właśnie tą najmłodszą grupę jeszcze prowadzi moja mama, póki jej sił starczy, więc to jest niesamowita skarbnica właśnie takich babciowych jeszcze bajań, opowieści i te dzieci mogą sobie posłuchać, jak gwara tutaj wyglądała i co tutaj się kiedyś może, a może nie wydarzyło.
1: No i być może w tych młodych, tych najmłodszych przyszłych Magurzanach obudzi się też ta świadomość, no właśnie, i szacunek dla tego, co nasze.
0: Tak, to jest właśnie bardzo ważne, żeby oni mieli świadomość, skąd są. Bardzo często wydaje mi się, no też ten program w szkołach, no jakby nie ma tam takiego miejsca na jeszcze nawiązanie do tego regionu, co tu się działo, jak ci ludzie żyli, prawda? Ogólnie opowiadamy, choć mogę się mylić, natomiast dla mnie no jest to ważne, żeby jednak zaszczepić tą też jakąś wiedzę historyczną o tym, co tutaj właśnie na tym najbliższym ogródku się kiedyś wydarzyło i tak no myślę, że to jak będziemy mieć te mocne korzenie, to potem łatwiej się nam będzie wzrastać.
1: Bardzo ci dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę.
0: Dziękuję również, Kasiu.
2: SK Beskidy.
1: I przyszedł czas na nasze kolejne radiowe spotkanie z historią. Tym razem wraz z panią Dorotą Firlej, dyrektor Muzeum Miejskiego w Żywcu, skupimy się na ogrodzie. Ogrodzie, który teraz już trochę przybiera te barwy jesienne w Żywieckim Parku, bo właśnie o tym zabytkowym założeniu będziemy rozmawiać. A pretekstem do tych opowieści jest niedawne spotkanie o ogrodzie żywieckim, ale o tych szczegółach, co działo się i do tego, co możemy zobaczyć jeszcze z tych dawnych założeń w dzisiejszym Żywieckim Parku, o tym wszystkim tradycyjnie opowie pani Dorota.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie. Nasze spotkanie naprawdę było doskonałe, było dwudniowe, no i oczywiście organizowane zarówno przez nasze muzeum, ale i Fundację Parków i Ogrodów Historycznych. Natomiast patronat honorowy przyjął pan burmistrz miasta Żywca. Oczywiście najważniejszą osobą i powiem to gwiazdą tego spotkania sobotniego i niedzielnego była oczywiście Katarzyna Bellingham, czyli specjalistka historii ogrodów i ogrodniczka. Proszę Państwa, to już jest drugie spotkanie w Żywcu. Pierwsze organizowane było w Żywieckiej Bibliotece Samorządowej, natomiast właśnie to weekendowe organizowane w sali z kossakami i niedzielny spacer był takim zakończeniem tej dwudniowej opowieści.
1: Trzeba przyznać, że kanwą tego spotkania była opowieść o dwóch kobietach, bez których nie byłoby dawnego założenia Żywieckiego Ogrodu w Żywieckim Parku, czyli księżna Alicja.

0: i Brenda Colvin. To są chyba te dwie kluczowe postaci, które miały po prostu wizję.
1: Tak, to były niesamowite postaci, które spotkały się w Żywcu i miały niesamowite wizje, jeśli chodzi o przestrzeń, powiedziałabym, tę zieloną, ale i zabytkową. Pamiętajmy, że w latach 30. ubiegłego wieku park już był zabytkowym parkiem. Ja tylko wspomnę, że Jędrzej Komoniecki zapisuje pod rokiem 1712 stworzenie pierwszego ogrodu włoskiego. No i oczywiście są to czasy jego mościów wielopolskich i znowu kobieta się pojawia, albo no przede wszystkim kobieta, ponieważ żona Franciszka, Anna z Lubomirskich, miała taki pomysł, żeby mąż wzniósł jej zupełnie nowe mieszkanie. Mówię tutaj o oficynach, duże okna, no i nie zamczysko. Na pewno nie odpowiadało jej to zamczysko do zamieszkania, a wtedy w modzie tej ogrodowej i architektonicznej pojawił się taki bardzo ważny element, czyli zielona przestrzeń.
0: No właśnie, przypomnijmy te główne założenia ogrodów w stylu włoskim. To taka, no właśnie, zielona przestrzeń, bez rabatek, przystrzyżeń, bez tej takiej, no stricte pielęgnacji. To są te cechy charakterystyczne, czy wręcz przeciwnie?
1: Wręcz przeciwnie. Te cechy, które pani wymieniła, pani redaktor, to są cechy ogrodów włoskich, francuskich, barokowych, czyli wszystko przystrzyżone, kolorowe rabaty. Wiadomo, że ten nasz ogród nie był ogrodem wersalskim, czyli ogromnym. To nie było jeszcze 26 hektarów, które dzisiaj ma nasz Park Habsburgów. Ale proszę Państwa, jak spacerujecie w okolicach Franciszka, bo dlatego na dendronaliach te kilka lat temu to imię wybrzmiało i zostało nadane temu ostatniemu, najstarszemu drzewu, to jakby wokół tego Franciszka możemy sobie wyobrazić bardzo geometryczny ogród. I z map, które znamy, wyobrażamy sobie, jakbyśmy patrzyli, no kiedyś się mówiło z lotu ptaka, dzisiaj z drona, widzimy szachownice poprzecinane prostopadle ścieżki, 18 rzeźb o tematyce mitologicznej, na pewno fontanna w środku, no i wszystko, tak jak pani redaktor mówi, przystrzyżone pod bacznym okiem ogrodnika Niemca, tak pisze Andrzej Komoniecki, to działo się w naszym parku. I moja zdobyta wiedza w trakcie naszych spotkań z panią Katarzyną Bellingham, ponieważ zawsze byłam zdziwiona, że jednak ten ogród był mocno oddalony od starego zamku. Może od oficyn nie tak do końca, ale właśnie pani Bellingham opowiedziała nam o tym, że to była też cecha charakterystyczna, że ta przestrzeń nie musiała znajdować się tuż za oknami rezydencji. No, czyli wszystko w porządku, jeśli chodzi o działania Anny Lubomirskiej. I proszę Państwa, później oczywiście Wielopolscy to nie tylko XVIII stulecie, ale i wiek XIX. Za czasów Andrzeja, Adama Wielopolskich, potem nasz ogród zmienia się w taki angielski park. Czyli wszystko już na dziko, regularnie, swobodnie. Jeszcze w XVIII wieku pojawia się domek chiński, ale w postaci takiej mniejszej parterowej altany drewnianej, bo to jest bardzo ważne, i wyspa. No i ta wyspa się, że tak powiem, coraz bardziej, może nie rozrasta, ale unowocześnia. Te przestrzenie takie bardziej swobodne, zielone są pielęgnowane przez kolejnych ogrodników i w XIX wieku pojawia się Jan Merk. Źródła oczywiście o tym mówią, więc czasy wielopolskich to bardzo mocny rozwój tych terenów przestrzennych, zielonych. XVIII stulecie i XIX.
0: Co dalej? Przecież no, Alicja Habsburg, więc tu nam jeszcze brakuje tych zmian.
1: Zgadza się. Musimy dojść do Alicji Habsburg. Tak jak Państwo słyszycie, historia naszego ogrodu może nie, że jest skomplikowana, ale jest bardzo bogata i to, co jest cudowne, jest bardzo mocno udokumentowana źródłowo. Gorzej z planami. Tych planów mamy kilka, one są takie, zawsze mówię, bardziej swobodne, bardziej figlarne, ale też dużo mówią i też rozmawiałyśmy dosyć długo z panią Bellingham na ten temat, że ona jest specjalistką od ogrodów i podpowiedziała tutaj bardzo dużo też takich fachowych spraw. Natomiast koniec XIX stulecia wybrzmiewają Habsburgowie. Przy czym pojawia się tutaj Habsburg, ten znany od nowoczesności i przemysłu, Albrecht Fryderyk. No i cóż on mógł wprowadzić do parku? Proszę państwa, przemysł i fabryki. I faktycznie tak było. I my nieraz z panią redaktor opowiadałyśmy, że między skrzydłem Pałacu Habsburgów a ryzalitem, czyli częścią południową Starego Zamku, pojawiły się fabryczne zabudowania. I dopiero około 1900 roku dziadek księżnej, nasz słynny Karol Stefan, no na szczęście likwiduje te fabryki, które... No przepraszam, że tak powiem, na pewno śmierdział. Fabryka jest zawsze fabryką i wydaje mi się, że nie były może zbyt odpowiednim elementem w naszej przestrzeni zielonej. Więc zostaje to zlikwidowane, mamy to na mapach, mamy to też nawet na zdjęciach, więc ten materiał ikonograficzno-archiwalny jest zachowany. Natomiast Karol Stefan już bardzo dużo robi dla parku. Przede wszystkim przebudowywuje domek chiński. No już państwo w tej formie go znacie. Dużo pojawia się takich elementów, Aleja Lipowa na przykład, drewniane mostki, które znane są tylko z dawnych kart korespondencyjnych. No i ten park naprawdę wybrzmiewa. Mamy także, wrócimy do fotografii, które mamy rozłożone tutaj na stole. To jest zupełnie nowy materiał. W naszym parku, proszę państwa, była palmiarnia. Nie, oranżerie też były, ale tutaj pani Bellingham cudownie opowiadała o tych różnicach między palmiarnią, oranżarnią, paprociarnią. No, myśmy w Żywcu nie mieli paprociarni, ale same nazwy od razu państwu mówią, jakie funkcje pełniły te piękne przestrzenie, mówię tutaj o architekturze. Natomiast ostatnie zmiany w parku prowadziła właśnie księżna Alicja. No i siedzi sobie na ławeczce. Myślę, że to był bardzo dobry pomysł wyboru właśnie księżnej Alicji. I ona sprowadziła Brendę Colvin do Żywca.
0: Pani Doroto, w tym miejscu wypada mi zapytać, czy obecny kształt parku mniej więcej to są właśnie pozostałości, kontynuacja tych założeń Brendy Colvin?
1: Brendy Colvin na pewno, ale pozostałości założeń Karola Stefana. Proszę państwa, księżna Alicja do dyspozycji miała lata 33-39, bo tak umierają teściowie w 33 i mamy jak najbardziej udokumentowane, że Brenda Colvin przyjechała samochodem. To jest w ogóle niesamowite, zaraz o niej coś też więcej opowiemy. Była w 36, w 37 i w 39 roku, tuż przed wybuchem II wojny światowej. Ale proszę państwa, tutaj jedną, może nie prywatę, ale taką wspaniałą zawodową historię państwu opowiem. Zawsze fascynowały mnie plany, te oryginalne, które posiadamy w zbiorach naszego muzeum. Zawsze będę to podkreślać, że w naszych zbiorach mamy prawie 1000 projektów architektonicznych związanych z parkiem, pałacem, zamkiem. Natomiast w tej wspaniałej kolekcji mamy kilkanaście realizacji, tych zrealizowanych, może nie wyglądają one tak, jak wyglądały w latach 30. ubiegłego wieku, ale przechowujemy je w zbiorach naszej biblioteki. I zawsze mnie fascynowała postać Brendy Colvin, czy ona tutaj była, kim ona w ogóle była. Natomiast, no proszę państwa, tam 25 lat temu internet nie działał tak jak dzisiaj, nie było takich narzędzi i nawet swoimi kontaktami naukowymi no nie byłam w stanie jakby odpowiedzieć sobie na kilka pytań. W 2014 roku, kiedy księżna Renata była w Żywcu już ostatni raz, przepisała notarialnie miasto, park i Stary Zamek. No oczywiście o wielu rzeczach rozmawiałyśmy. Spacerując po parku, opowiadałam o Brendzie Colvin, nie pytając nawet. No i tak zawsze to mówię, flashback naszej księżnej Renaty. Pani Doroto, mam przed sobą taką scenę. No jestem malutko, księżna jest 32 rocznik, powiedzmy 39, ma kilka lat. Malutka dziewczynka trzyma za rękę mamę I mówi, ja pamiętam Brendę Colvin, ona tu na pewno była. No i proszę Państwa, zaświeciły mi się wszystkie światełka. Jeżeli księżna Renata pamięta pobyt Brendy Colvin, spacerowała, opowiadały o ogrodzie, to był pierwszy taki, taka ważna informacja. No a potem pojawiła się właśnie fundacja Parków i Ogrodów, współpraca z panią Ewą Werner, współpraca z panią Katarzyną Bellingham, które poszły dalej. No i proszę Państwa, na dzień dzisiejszy, dzięki tym dwóm wspaniałym kobietom, naprawdę już coś więcej możemy powiedzieć o pani Brendzie Colvin, natomiast przed nami, pani redaktor, ma niesamowity materiał ikonograficzny.
0: No właśnie, tylko jak do niego podejść? Bo możemy zdradzić naszym słuchaczom, że to jest wytwór sztucznej inteligencji, ale jak sądzę, oparty na poważnych źródłach.
1: Tak, oczywiście mamy też zdjęcia zrobione, tak jak mówię, 1:1. Natomiast sztuczna inteligencja zrobiła kolory. No inaczej się to ogląda, pani redaktor. Tu nic nie jest zmienione na zasadzie, nie wiem, architektury czy postaci. Na pewno lepiej się ogląda fotografowany ogród, który jest zielony i barwny. I proszę Państwa, tych zdjęć jest naprawdę bardzo dużo, ale te zdjęcia, które, no ja zawsze, tak jak mówię, zawsze spadam z krzesła. Mamy przed sobą dziedziniec zewnętrzny, stary zamek po lewej, pałac po prawej i pracę nad zupełną zmianą dziedzińca zewnętrznego i za chwilę na tym dziedzińcu stanie studnia, tutaj też mamy gdzieś takie fotografie, pojawią się wspaniałe kwiaty, no i w 1936 roku zafunkcjonuje zupełnie nowe rozwiązanie tego dziedzińca. My na fotografiach jeszcze mamy ten stary dziedziniec z kolorowymi kwiatami i to był pomysł Karola Stefana. Więc to jest, i przed nami właśnie studnia. To są naprawdę niesamowite elementy i mamy róże, mamy w wazonach chyba pelargonie. No i powiem Państwu, to są też kwiaty, które wcześniej, bo przecież te kwiaty zawsze były wybierane przez naszych Habsburgów, przecież malowane są przez Marię Teresę Habsburg, czyli teściową Alicji. I proszę Państwa, kolejne zdjęcia. Tu są nawet zdjęcia z tymi słynnymi, drewnianymi, prostymi mostkami, które zaproponował Karol Stefan Habsburg. A później Brenda Colvin proponuje no, coś takiego zupełnie innego, nawiązującego do pagody, czyli do domku chińskiego, kamienne mostki takie wklęsło wypukłe. Bardzo, wydaje mi się, tutaj pasujące do otoczenia. No i proszę Państwa, to co jest też niesamowite, budowa rozarium naszego ogrodu różanego, no to jest coś doskonałego. Mamy kwiaty, mamy wodę, więc to aż przyjemnie popatrzeć no, na pracowników, na to, że już coś się tam dzieje. Jeszcze tutaj szukam, pani redaktor, coś może więcej, ale to są chyba wszystkie nasze fotografie związane. No i te mostki, tutaj jest jedno świetne zdjęcie, gdzie mamy no, pracowników arcyksięcia, chyba bardziej majstrów niż tych, przepraszam, że tak powiem, fizycznych pracowników i myślę, że jest szansa zidentyfikować ich z twarzy, tak samo jak te panie, pracownice. Tej altany drewnianej już nie ma. To były takie bardzo modne, lekkie altany, po których wiła się winorośl albo właśnie róże. Też bardzo ciekawe zdjęcie. No i proszę Państwa, ta fotografia też budowa właśnie ogrodu różanego. I też to, co mnie chyba najbardziej zaskoczyło, proszę Państwa, to prace przed wejściem do Pałacu Habsburgów. Państwo na pewno pamiętacie z lat 80. nawet labirynt, który był propozycją szkoły leśników, ale tutaj też ta przestrzeń była bardzo mocno zagospodarowywana przez Habsburgów. I mamy tutaj fotografię, o, wszystkim na tej fotografii widać Brendę Colvin. To jest taka bardzo szczupła pani z bardzo modną fryzurą, to są lata 30. ubiegłego wieku. Mamy też, tutaj księżnej Alicji nie do końca widzę, ale jest na pewno Karol Olbrach, do tego powrócimy. Natomiast to zdjęcie jest, pani redaktor, proszę zerknąć, przy elewacji tej głównej pałacu ze skrzydłem rozrywkowym i wejściem same kwiaty. Po prostu to jest coś niesamowitego.
0: Aż się prosi, żeby wróciły.
1: No właśnie, aż się prosi, żeby wróciły, bo no, tego elementu zawsze nam brakowało. I proszę Państwa, no dla mnie, jak zobaczyłam asystę żywiecką, która wita Brendę Colvin, która podjeżdża dorożką. Tutaj mamy takie zdjęcie, wychodzi Brenda Colvin i ten pan z laseczką i kapeluszem, na pewno to jest Karol Olbracht Habsburg, bo na kolejnej fotografii w pełnej gali Karol Olbracht Habsburg. I proszę Państwa, żywczacy, niektórzy są do identyfikacji, na pewno pan Sapeta, rzeźnik. Ja jeszcze będę w tym tygodniu identyfikować te postaci, ale kolejny wspaniały dokument ikonograficzny. Asysta witała ważnych gości i powiem Państwu, że w żadnych z opowieści nie zdarzyło się, żeby któraś z żywczanek mówiła, że tam moja mama albo ja byłam na powitaniu, nie wiem, słynnej ogrodniczki, słynnej architektki, która zmieniała park w żywcu. To się nie zachowało w wspomnieniach, ale może jak dotrę do rodzin tych konkretnych osób, okaże się, że są jakieś historie. Natomiast nawet bym się nie spodziewała, że przyjazd Brendy Colvin będzie tak ważnym wydarzeniem i to jest świadomość naszych Habsburgów, bo bez zaproszenia Habsburgów, no przecież mieszczanie by się nie pojawili. Natomiast no to czapki z głów, jak się to mówi, dla Karola Olbrachta i dla księżnej Alicji. I szanowni Państwo, to jest tak doskonały materiał, do którego trzeba wracać, który trzeba po prostu, że tak powiem, omawiać. I myślę, że przy współpracy z panią Katarzyną Bellingham będziemy jeszcze drążyć temat współpracy Alicji z Brendą. I jeszcze jedna rzecz. To, co mamy w parku, i może też podsumujmy to, co jest Brendy Colvin. Mostki. Dziedziniec zewnętrzny ze studnią pomiędzy pałacem a starym zamkiem. Proszę Państwa, ta część naprzeciwko pałacu z takimi parterami, ale to nie widać za bardzo tego projektu. I tam, gdzie księżna Alicja sobie siedzi, ten ogród skalnowodny, herbarium, to są projekty Brendy Colvin. No i ten chyba najbardziej widowiskowy ogród różany. I proszę Państwa, za ogrodem różanym, tam gdzie są brzuski, był kort tenisowy, też projektu Brendy Colvin. No i co ja Państwu mogę powiedzieć? To, co wybrzmiało z opowieści naszej Katarzyny Bellingham, w wieku 23 lat Brenda Colvin zakłada swoją własną firmę w Londynie. Proszę Państwa, to są lata 20 ubiegłego wieku i to, co pani Katarzyna kilka razy podkreśliła na naszych spotkaniach, ona powinna jako specjalistka od ogrodów pracująca w Polsce i w Anglii, ona powinna ją znać ze swoich studiów, ze swoich rozmów ze specjalistami. Natomiast no cóż, gdyby Brenda pracowała z architektem mężczyzną, na pewno bardziej by wypłynęła. No, nie oceniamy, nie komentujemy, ale faktycznie tak było. Ja jestem bardzo dumna, że te projekty zachowały się, że nazwisko Brendy Colvin u nas w żywcu wybrzmiewa od pierwszych opracowań historii zamku. Przecież i pani Zofia Rączka, oczywiście pan Ruśniaczek, więc dla nas nazwisko Colvin nie jest nieznane, ale nic nie wiedzieliśmy więcej o tej niesamowitej osobie, fotografce, bo proszę Państwa, większość zdjęć, to są zdjęcia Brendy Colvin. No i proszę Państwa, no trzy razy z Londynu przyjeżdża samochodem, robiąc sobie podróż przez całą Europę. Proszę sobie wyobrazić, jaka to była cudowna, nowoczesna, otwarta kobieta, która chyba nie miała granic, robiła co chciała, jeśli chodzi o jej projekty. I to, co jest niesamowite, firma funkcjonuje do dnia dzisiejszego i stąd fundacja pani Bellingham mają kontakty z tą firmą i ja naprawdę liczę jeszcze na to, że historia Brendy Colvin naprawdę wybrzmi w naszym mieście i liczę na to, że jakoś złożymy razem te materiały związane z historią naszego żywieckiego ogrodu, z historią Brendy Colvin, która no, swoimi kontaktami arystokratycznymi nawiązała kontakt z Brendą i Brenda przyjechała do żywca.
0: To niesamowita opowieść o samej osobie, ale patrzę na te fotografie i aż nie mogę uwierzyć, że to są niejako odnowione, pokolorowane, jeśli tak można powiedzieć, fotografie wykonane przez Brendę Colwin. Ogromna przyjemność spoglądania na nie. No i to jest też niesamowite. Kiedy te zdjęcia są po prostu w kolorze, to ma się wrażenie, jakby Karol Olbracht stał tam na zewnątrz, na dole.
1: No, proszę Państwa, materiał doskonały. I tak jak mówię, jeszcze wymagające opracowań. I pani redaktor, z pewnością powrócimy jeszcze do ogrodu, jeszcze do Brendy Colwin, już w jakichś nowych aspektach. Natomiast dla mnie teraz największym wyzwaniem jest wyszukanie żywieckich rodzin. Czy w ich pamięci mamy jakiekolwiek wspomnienie dotyczące spowitania Brendy Colwin w Żywcu. To jest naprawdę niesamowita informacja. No i cóż, działamy dalej w tej przestrzeni zabytkowej i zielonej. To jest naprawdę tak wielki pakiet nowych informacji. No i myślę, że tutaj ogromne wyzwanie dla nas, żeby nie tylko pokazywać, o właśnie jeszcze tu pani redaktor odchyliła kolejne fotografie, no i to jest ta fotografia, gdzie Żywczacy stoją wokół gości, no oczywiście, że tak powiem, ten personel najwyższy Pałacu Habsburgów, więc tam na pewno jest Alicja, jest oczywiście Karol Olbracht, no i jest Brenda Colwin.
0: Pani Doroto, muszę przyznać, że te fotografie, które miałyśmy okazję dzisiaj obejrzeć, zrobiły na mnie olbrzymie wrażenie, no i wydaje mi się, że to jest materiał na porządną wystawę. To chyba trzeba po prostu pokazać światu.
1: Tak, proszę Państwa, to jest doskonały materiał na publikację, na wystawę, na pewno wystawę czasową, ale nie wyobrażam sobie wystawy czasowej bez materiału takiego ikonograficznego, więc album. I tak przyszło mi do głowy, że oczywiście historia naszego założenia jest bardzo ważna, ale ją zawsze tam oczywiście uzupełniamy także, ale proszę Państwa wspomnienia co do parku przedwojennego, ale i powojennego. I na naszych spotkaniach też apelowałyśmy z panią Katarzyną Bellingham. Przynoście nam do kopiowania zdjęcia i dzielcie się wspomnieniami, bo tych wspomnień naprawdę jest bardzo dużo, a park był takim miejscem, gdzie nasi mieszkańcy, no i oczywiście do dnia dzisiejszego turyści, po prostu robili sobie pamiątkowe zdjęcia z różnych okazji. I myślę, że pod tym kątem będziemy organizować w przyszłości, ja jeszcze Państwu nie jestem w stanie powiedzieć, czy to będzie za rok, czy za dwa lata, ale dużą wystawę ikonograficzną związaną z Żywieckim Parkiem, no i do tego oczywiście album.
2: SK Beskidy.
0: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń, do usłyszenia.
2: SK Beskidy. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: Rap 20 startuje właśnie teraz. Ja wystartowałem. Poniedziałek 23. Mati Fuczyło to ja. Pogadamy o dobrym polskim rapie. Odliczymy 20 najlepszych rapowych numerów. Pogadamy o tym, co się zbliża. Pogadamy o nowych propozycjach, które do Rap 20 dołączają. I pogadamy też z raperami. A dokładniej z raperami trzema. O tym, kto to będzie, dowiecie się nieco później. My tymczasem zacznijmy odliczanie. Przypominam, że SK.pl to tam głosujecie i to wy decydujecie o tym, jak wygląda nasza playlista. Zaczynamy od miejsca 20. Tym razem to Whiteor 2115 i to coś.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl.
4: 20. Piszę do ciebie, śpisz.

za nami Palari Whitechord 2115. Jest weekend, dzisiaj to jest nowość w Rap 20 i miejsce 18 tym razem. Powiem wam już teraz, że to nie jest jedyna nowość w tym tygodniu, ale zanim powiem, jaka będzie kolejna, to powiem jeszcze o tym, które dwa kawałki wypadły z notowania w tym tygodniu i tym razem nie zmieściły się do notowania, mogą jeszcze wrócić. Wszystko zależy od was i od waszych głosów na sk.pl. To m.in. Gips i Kukon, Ty Masz, a do tego Rapson i Sopot. To były miejsca 20 i 19 przed tygodniem, tym razem już w notowaniu się nie zmieściły. Pamiętajcie, że to wy decydujecie. Gramy miejsce 17, o co chodzi i nic nie mija. To skok z 18 na 17. Swoją drogą wielkie gratulacje za ostatni koncert na Torwarze, bo wyglądało to niesamowicie.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Gipsy.pz, ich karnawał tym razem na miejscu 9, rap 20 to spadek z miejsca 16. Zaraz zagramy kawałek, który tym razem wylądował na miejscu 15, ale wcześniej to powiem wam jeszcze, z kim dzisiaj pogadamy. Słuchajcie, miałem okazję przy okazji zbliżającego się Red Bull 64 Bars w Krakowie odwiedzić niedawno Taranto we Włoszech w ostatni weekend. Wróciłem wczoraj z Włoch, miałem okazję tam spędzić czas z trzema raperami, którzy wygrali challenge. Red Bull 64 Bars Challenge trzech panów wystąpi na krakowskim Torwasze 24 października. Tych trzech panów to Kazek, Mati Orzeł i Sebo Easy. Z tymi panami jeszcze dzisiaj pogadamy, sprawdzimy, jak podobało im się właśnie Taranto, gdzie występowała topka włoskiej sceny, ale zanim to zagrajmy jeszcze miejsce 15. Ostatnio on tutaj był, Getz i Cloud9.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 15.
2: Bez kalendarza żyć i znowu nic nie mieć, kiedy lecę.

Cały to niż wódkę, moje społeczeństwo smutne. Choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem w ulary muszę w końcu podbić świat.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

dogonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kruchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap, główne danie.

0: to jest rap 20, za nami miejsce 13, a więc Sokół i Pogważymy, skok z miejsca 15. Obiecałem, że pogadamy z trzema raperami, którzy wygrali Red Bull 64 Bars Challenge. Ta trójka wystąpi już niedługo, bo 24 października w krakowskiej Tauron Arenie, ale my mieliśmy okazję spotkać się w Taranto, włoskim Taranto, tam dokładnie podobny koncert, chociaż z włoską topką sceny, ale my skupmy się teraz na polskiej scenie. Tych trzech raperów to Kazek, Mati Orzeł i Sebo Easy. Sprawdźmy, co o nich.
1: Powiedzcie mi proszę, jak to jest, jeżeli chodzi o to, że byliśmy na koncercie, no właśnie, w Taranto. Jak wrażenia, Kazek, bo ty tutaj dokazywałeś mocno, ale chyba ci się podobało, co?
2: No mi się podobało, bo pierwszy raz miałem styczność tak blisko z włoską kulturą i to, czy muzyką, czy ogólnie z ludźmi. No i po prostu, no co, takie brzmienia, to które się fajnie tuptało główką, znaczy bujało główką, tuptało nóżką i piękne wizualizacje. Ładnie to wyglądało, no i no fajnie, no dzięki temu bardziej poznałem tą kulturę, no muzyka mi się podobała, więc bawiłem się super, a jeszcze jak się z Włochami tam pozaprzyjaźniałem, to naprawdę fajni ludzie, można było się dobrze bawić, nie?
1: No i pięknie. Zaraz będę ciebie pytał o to, jak wrażenia przed tym, że to ty też będziesz grał, ale najpierw zapytam o to Matiego, Mati Orzeł. Powiedz mi proszę, no właśnie, jak ty się czujesz, patrząc na to, że widziałeś to, co się działo na scenie, za chwil, kilka dosłownie, to ty się pojawiasz na tej scenie.
3: Wiesz co, ja zawsze jak jestem na koncercie kogoś, odkąd robię muzykę i patrzę na to z dołu, zawsze czuję taki głód, że kurde, chciałbym już ja być na tej pozycji. Okay. I widząc tych włoskich artystów, którzy grali wokoło bloków ze swojej ośki, no, bo tak był zrobiony ten event, to widząc to po prostu, jak oni się tam czują, jaki mają fanbase ze sobą, to właśnie chyba poczułem najbardziej ten głód ze wszystkiego, ale no energia niesamowita i mam nadzieję, że my również podołamy jako Polska w naszej polskiej wersji.
1: Jestem przekonany o tym, Seba. Wiem o tym, że w twoim przypadku to będzie w ogóle debiut koncertowy. To powiedz mi, tak obserwując sobie sytuację tam na scenie, no jak twoje wrażenia i to, czy wiesz, to podbija stres, czy raczej w drugą stronę, że zajebiście fajnie?
4: Myślę, że trochę mnie to oswoiło. Byłem w stanie zobaczyć to od backstage'u. Mogłem zobaczyć to, jak to wygląda ze sceny, choć teraz rozmawiamy o tym, mam spocone dłonie, troszkę motylki w brzuchu, więc jest ekscytacja, ale bardzo, bardzo to pozytywnie tego podchodzę, nie jest to coś paraliżującego na ten moment, więc bardzo, bardzo się cieszę.
1: Okej, no dobra, słuchajcie, jeszcze zrobię tutaj drugą przelotkę. Kazek, powiedz mi, jak ty, że to ty zaraz będziesz na tej scenie, bo ciebie o to stricte nie zapytałem, tylko właśnie o kulturę.
2: No ja się jaram, no bo wiadomo, że im większy event, tym bardziej się chcesz dobrze, jeszcze bardziej, no zawsze chcesz się dobrze pokazać, ale im większy event, tym bardziej czujesz to, że jest ta presja wszystkiego wokół, że to jest większe, trzeba zrobić dobry show, trzeba się pokazać. Jak się czuję, no jaram się, no nie mogę się doczekać, nie? A podpinam to samo, dopodpinam się po to, co mówił Mateusz, że jak patrzyliśmy na tych artystów we Włoszech, to masz takie, stary, ja chcę być tam, nie? Ja chcę się zamienić, teraz ja bym chciał tam wejść, ja mogę nawet do tych Włochów po polsku nawijać, nie muszą mnie rozumieć, ja chcę być na scenie. Okay. I nie mogę się doczekać, aż zrobię to w Polsce, bo będą mnie rozumieć, będzie duży event, no trzeba to zrobić ostro, no nie mogę się doczekać.

0: ojca.
1: Wypłynąłem bladym świtem na spokojną taflę jeziora. Powiedział mi dziadek, przeżyj życie, tak byś nie żałował. Nie ma porad, są jedynie drogowskazy. Więc jeżeli na mnie patrzy z góry, uśmiech ma na twarzy. Oby, bo mi się ma, żeby

0: się w Lobeliowych jeziorach.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: Rap 20 trwa, Mati Fuczyło to ja. Przed chwilą mieliście okazję posłuchać mojej rozmowy z trzema raperami, którzy wystąpią na Red Bull 64 Bars w Krakowie. To Mati Orzeł, Sebo Easy i Kazek. Zaraz wrócimy do tej rozmowy, ale zanim zagram miejsce 10, to wspomnę jeszcze o nowych numerach, które pojawiają się w propozycjach do Rap 20. Jest ich kilka. To m.in. 7.30 Hanjo i Malik Montana Mami. Oni byli ostatnio gośćmi tutaj w Radiu SK i można zobaczyć to w naszych socialach. A do tego Szczyl, Taxi, Pichi Kękę, Nie zabije nas nic, do tego Filipek i Bonson, Wyżej, Jangle Osia i Kings Swag Boy. Głosujcie na te numery, a my gramy miejsce 10. Kini Zimmer i Tesala.
2: Rap 20. Głosuj na sk.pl 10.

mechanik albo lekarz. No i trochę się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład.

0: się nie wychylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie!
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo zawsze

0: PZ i bez nas nie zaczną. Miejsce 8, rap 20. Ten numer trzyma się bardzo dobrze. PZ miał okazję być w dniu premiery w Radiu SK i zapowiedzieć ten numer osobiście. Minęła już chwila, a cały czas jesteśmy w pierwszej dziesiątce. To dobrze świadczy. Wcześniej na 9 Fukaj i Jak się bawisz. My wracamy do rozmowy z moimi wczorajszymi gośćmi. To Sebo Easy, Kazek i Mati Orzeł.
1: Powiedz mi jeszcze proszę, jakie plany na ten koncert? Co wy tam przygotowujecie? Bo domyślam się, że usłyszymy zwrotki konkursowe, czy co to będzie i czy jesteście w stanie mi powiedzieć, albo chcecie, albo możecie?
2: No, wydaje mi się, że możemy się tym podzielić. Ja na przykład mam plan taki, że tak, po pierwsze gramy, wydaje mi się, że wszyscy nasze zwrotki konkursowe, jednakże plan jest bardziej na to, żeby zamienić je stricte w coś a la numer, a już nie tylko coś, co da nam, co pozwoli nam zagrać na tej scenie. Ja od siebie planuję wlotę trochę agresywną w moim stylu, ale też chcę pokazać jednak coś nowego od siebie i wejść tak jakby tym występem trochę w nowy etap mojej kariery i twórczości.
1: Okej. Seba, a u ciebie? Ty masz przygotowany plan na to, co tam się na scenie pojawi?
3: Jak tak, będzie? No, przede wszystkim zwrotka konkursowa, tak? Będzie na pewno agresywnie, będzie wulgarnie, będzie hip-hopowo. I do tego dwa utwory planuję zagrać, które dopiero się ukażą. Z dwa dni pewnie przed, może w dzień. Więc no takie są plany z mojej strony.
1: Okej, dobra, Kazek, to jeszcze pytanie do ciebie. Czy ty będziesz kulturalnym raperem z balladkami, czy raczej właśnie wjeżdżasz tam, wiesz, na pełny?
4: Wiem, no tak szczerze ci powiem, że raczej to ta druga opcja, ale no jest cały występ dla mnie, się dzieli właśnie na to trzy części, czyli 64 barsy, jak każdy artysta, czyli pokazujemy, co potrafimy, potem pokazuję swoją sztukę, żeby ludzie byli w stanie mnie poznać, a potem pokazuję to, z czego jestem dumny i wychodzę ze swoimi ludźmi i robimy tam show i każdy ma skakać i no, dzielimy to na trzy, no będzie energia, nieważne co bym grał, ja też podchodzę do muzyki tak, że nawet jak będę grał balladę, to robię to tak, żebyśmy robili pogo do tej ballady. Jeżeli nawet basu nie będzie i będę grał na ukulele, to mamy robić pogo i ma być maszpit i to jest takie mam podejście też do koncertów, więc nieważne co tam będziemy grać, to będzie energia. Mam taką nadzieję, że jak największa, jak najlepsza.
1: No i pięknie, słuchajcie, to co panowie, za rok, dwa headlinerzy Red Bull 64 Bars, umawiamy się tak?
3: Tak jest.
4: No jeżeli będzie za rok, to na pewno, no, ale jeżeli będzie, bo
2: no, możemy zrobić.
4: Możemy się tak umówić.
1: Co, umówieni.
3: Tak jest, ustawione wszystko.
1: No to mamy to, Red Bull 64 Bars, słyszymy się, widzimy się, dzięki wam panowie bardzo.
4: Dziękujemy.

0: Vivi i Simon White 2.1.1.5 i Hustler to dzisiaj miejsce 6, rap 20, co ważne to spadek z miejsca 2. Wcześniej AGM i Smak Słów, ten pan niedawno był gościem rap 20. Możecie posłuchać tej rozmowy m.in. w aplikacji Radio SK, ale też na wszystkich streamingach. Sprawdzajcie, bo naprawdę wiele AG opowiedział m.in. o jego ostatniej współpracy z O Co Chodzi. Zagrajmy teraz miejsce 5, tym razem to Sarius i jego piękne słowa.
1: Rap 20 w Radio SK. Głosuj na sk.pl. 5.

Alexis Sobel, One Day in Poland. Ten numer trzyma się bardzo dobrze i wcale mnie to nie dziwi. Dzisiaj to miejsce czwarte, tydzień temu było to miejsce siódme, ale uwaga, bo tydzień temu to było miejsce pierwsze. Tym razem na trzecim Mata i White 2115.

0: Czy ktoś tutaj jest zaskoczony takim obrotem spraw, takim, że przed tygodniem to było miejsce pierwsze? Ja jestem, Matej Łajcior, tym razem właśnie na Trójce. Przypomnę o nowych propozycjach, m.in. od Hanży, o Malika Montany, Szczyla, Picha, Kękę, Filipka i Bonsona, a do tego Jangle, Osi. Na ich kawałki możecie głosować o w północy na sk.pl. Tym razem gram miejsce drugie i ten numer, no tutaj zdziwienia nie ma, bo od wielu tygodni naprawdę króluje MJ Deli i Deli Supreme. To dwójka.
1: Rap 20 w Radiu SK 2.

0: J. Daly i Daly Supreme dzisiaj na miejscu drugim, rap 20. My zbliżamy się do miejsca pierwszego, a to oznacza tylko jedno. Czy wiecie, czyj numer pojawił się przed tygodniem na miejscu 8? Mogę wam powiedzieć, że dziś jest na miejscu pierwszym i ten pan zagrał ostatnio potężny występ w Warszawie. Mówię tutaj o co chodzi. No a do tego tylko Hemingway i Halo to dzisiaj jedynka. Mati Fuczyło, dzięki za dziś, słyszymy się za tydzień. Głosujcie na swoje ulubione numery i słyszymy się już niedługo.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem

0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: Mess Liber, Rastatoholics, Liner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę ciebie.

0: SK Beskidy.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto